RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Pierwsze podróże apostolskie, historyczne wizyty, encyklika o sztucznej inteligencji oraz nieustanne apele o pokój. Tak wyglądał miniony rok życia Leona XIV. 14 września papież kończy 71 lat. Pokój jest jednym z najczęściej powracających tematów papieskich wypowiedzi. W pierwszym roku pontyfikatu odwoływał się do pokoju i pojednania ponad 400 razy. Często mówił także o jedności, dialogu, nadziei i godności człowieka. W pierwszej encyklice Leon XIV podjął temat sztucznej inteligencji. Podkreślił, że technologia może służyć rozwojowi, ale musi pozostawać podporządkowana godności, wolności, odpowiedzialności człowieka oraz dobru wspólnemu. Papież dokończył także rozpoczętą za Franciszka adhortację o miłości do ubogich. Ten temat powrócił podczas lipcowej wizyty Leona XIV na Lampedusie i spotkania z migrantami. Tegoroczny odpust był dla parafian i przybyłych do Tylicza pielgrzymów wyjątkowy. Odbyły się tam uroczystości z okazji dziesięciolecia Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej. Biskup tarnowski Andrzej Jeszczyn przewodniczył sumie odpustowej.
3: Samo sanktuarium tętni oczywiście obecnością Chrystusa Matki Bożej Tylickiej. Trzeba jednak podkreślić, że równocześnie w pobliżu znajduje się Golgota. Zwracamy uwagę tutaj duszpasterze, aby także ten wymiar patriotyczny został mocno wyeksponowany. Stąd odwiedzający mają możliwość wchodzenia w głęboką relację z Bogiem, z Matką Najświętszą, ale równocześnie mogą wejść w wymiar patriotyczny. Miejsce wyjątkowe Golgota jest pewną wychowawczynią polskości.
2: Kult Matki Bożej Tylickiej rozrasta się coraz szerzej, nie tylko w okolicy, czego przykładem może być właśnie coraz większa liczba pielgrzymów. Relacje i zdjęcia z Tylicza znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. W Limanowej rozpoczyna się tygodniowy odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej pod hasłem Pani Limanowska, oświecaj drogi naszego codziennego życia. Te słowa 60 lat temu przed sanktuarium wypowiedział ówczesny arcybiskup Karol Wojtyła, koronując cudowną figurę Maryi. Przypomina ksiądz dr Wiesław Piotrowski, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej.
4: Chcemy zawsze patrzeć w przyszłość. Chcemy, aby Maryja prowadziła nas do Jezusa ku szczęściu wiecznemu w niebie. Dlatego zawsze pod tym kątem dobieramy hasła. Każdy z nas ma wiele różnych zajęć, problemów, kłopotów. Do kancelarii parafialnej niemal codziennie przychodzą różne osoby z różnymi problemami. Chcemy, aby też zwracać się przede wszystkim do Matki Najświętszej, by jej powierzać te wszystkie nasze sprawy, by odczytywać wolę Bożą, by też samemu umacniać się wewnętrznie, by się nie załamywać.
2: We wtorek, czyli w uroczystość Matki Bożej Bolesnej, mszy świętej o godzinie 11 przewodniczyć będzie biskup Mirosław Gucwa. Natomiast w sumie odpustowej o 17:30 biskup tarnowski Andrzej Jesz. Edukacja, modlitwa, wsparcie materialne. Takie cele przyświecały ojcom soborowym, przypomina dyrektor radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który będziemy obchodzić w najbliższą niedzielę, został zaproponowany przez Sobór Watykański II, a oficjalnie ustanowił i wprowadził go papież Paweł VI.
5: Edukacja, czyli pouczanie wiernych o chrześcijańskich obowiązkach w zakresie korzystania i tworzenia mass mediów. Modlitwa, chodziło ojcom soborowym o duchowe wsparcie dla dziennikarzy, dla tych wszystkich, którzy zajmują się mediami, zwłaszcza chodziło też o dziennikarzy katolickich, zanoszenie modlitw ich intencji. I trzeci wymiar tych obchodów to jest właśnie ofiarność, wsparcie materialne dla mediów katolickich, zbiórka funduszy na utrzymanie i rozwój katolickich instytucji medialnych oraz różnego rodzaju projektów ewangelizacyjnych na całym świecie.
2: W niedzielę, kiedy to będziemy obchodzić Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, będzie okazja do wsparcia diecezjalnej rozgłośni. Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Nastał poranek, słońce już wschodzi. Znów wołam do Ciebie, Panie. Strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia. Pilnuj języka, bym kłótni nie wszczynał. Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce będzie czyste i od gniewu wolne. W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie. Porządliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, abym radością czystego sumienia Tobie, mojemu Bogu, wdzięcznie zaśpiewał. Ojcu naszemu na niebieskim tronie, Jego Synowi i Duchowi Świętemu będzie chwała teraz i na wieki.
2: Wszechmocny, wieczny Boże, pozwoliłeś mi ten dzień rozpocząć. Osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twej dobroci. Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, ale o coś więcej jeszcze Cię proszę. Pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba. Duchu Boży, Święty Wietrze, nachylaj nas dobrze do Boga i ludzi. Jesteś nam potrzebny jak powietrze, którym oddychamy. Jesteś przyjaznym światłem, w którym ludzie stają się sobie nawzajem drodzy, mili i bliscy. Rozpalaj dziś w nas przyjaźń do wszystkiego, co żyje i radość ze wszystkiego, co dobre, w pełni Boże i w pełni ludzkie. Bądź w nas duchem miłości, radości i pokoju.
1: Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za każdy nowy dzień i że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę. Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka i za wrogów największych, którym przebaczam. Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia. Dziękuję za przykrości i za każde dobre słowo do mnie skierowane. Dziękuję za Twego słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz. I za to dziękuję, że wszystkich ludzi jak swe dzieci kochasz. Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic. Dziękuję za to, że w Tobie ufność mogę pokładać.
2: Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko pięknej miłości, w Twoim niepokalanym sercu składam moje serce pełne niedoskonałości. Oczyszczaj je, przemieniaj, upodabniaj do swojego. Tobie zawierzam ten dzień, oddaję Ci każdy mój krok, każdą chwilę, która dziś będzie moim udziałem. Prowadź mnie, ucz pięknej miłości, chroń przed pokusami świata, przed każdym złem. Spraw, abym uczył się od Ciebie pokornej miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny.

przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: siła wiary. Myślę, że łatwo jest mieć niewłaściwe wyobrażenia o tym, kim jest Bóg. Czasami wydaje się nam, że jeśli czegoś potrzebujemy, musimy Bogu to jakby wydzierać. Jezus idzie drogą, podąża za Nim wielki tłum. Jedną z osób w tym tłumie jest kobieta, od 12 lat cierpiąca na krwotok. To oznacza, że według żydowskiego prawa jest nieczysta, jest społecznym wyrzutkiem. Ale słyszała o Jezusie, o tym, jak uzdrawia ludzi. Gdybym tylko dotknęła Jego szaty, byłabym uzdrowiona. Tak też zrobiła. Dotknęła Jego szaty i rzeczywiście została uzdrowiona. Jezus odczuwa, że uszła Jego moc, odwraca się i mówi, kto mnie dotknął? Uczniowie odpowiadają, co takiego? Jesteśmy w tłumie, jak możesz pytać, kto mnie dotknął? Ale Jezus wiedział, że w tej kobiecie było coś szczególnego. To była jej wiara. Ta wiara zaczerpnęła z Jego mocy. To ta wiara i Jego moc ją uleczyły.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie Najświętszej Marii Panny Bolesnej. Celem tego święta jest przypomnienie istoty duchowego męczeństwa Matki Bożej i jej współuczestnictwa w męce jej boskiego Syna. Siedem wielkich bolesnych wydarzeń w jej życiu. To proroctwo Symeona, ucieczka do Egiptu, 3 dni poszukiwania 12-letniego Jezusa w Jerozolimie, spotkanie Jezusa w drodze na Kalwarię, stanie u stóp krzyża, zdjęcie Jezusa z krzyża i złożenie Jezusa do grobu. Jezusa i Jego Matkę łączyła niezwykle silna więź miłości, jaka zawsze istnieje między kochającą matką a jej dzieckiem. Ponadto Maryja kochała swojego Syna jako Boga. Z czym możemy porównać boleści i cierpienia Najświętszej Marii Panny, dziewiczej córy Syjonu? Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Wtorek, 15 dzień września, we wspomnienie Najświętszej Marii Panny Bolesnej wspominamy również o poranku zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1982 roku do domu ojca odszedł ksiądz Józef Słowik, a w 2017 ksiądz Bronisław Puchała. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Sądeczanka może mieć inny przebieg. Jest umowa na opracowanie analizy dotyczącej m.in. budowy tunelu pod Justem w gminie Łososina Dolna. Opinia geologów zaważa o tym, czy w ramach tzw. sądeczanki powstanie rozwiązanie, o które wnioskowali sami mieszkańcy. Maciej Ostrowski, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podkreśla, że wierzy w możliwość budowy tunelu, ale trzeba poczekać na opinię ekspertów.
2: Dzisiaj w Polsce już mamy tunele. Tych tuneli buduje się coraz więcej, jak Państwo widzicie, czy S19, czy Węgierska Górka. Już nie mówię o tunelach kolejowych, które teraz tutaj akurat na tym terenie jest mnóstwo. Czyli to nie stanowi już takiego problemu, jak było kiedyś, kiedy mówiło się o wariantach tunelowych, to każdy mówi, jejku, jak drogo, czy sobie poradzimy. Dzisiaj w Polsce pokazujemy, że radzimy sobie z tunelami i te tunele budujemy. No zobaczymy, co analiza pokaże. To geolodzy, inżynierowie decydują o tym, czy jest możliwość poprowadzenia tunelu w takim czy w innej wersji.
0: Analiza geologiczna obejmie ponad 9-kilometrowy odcinek pomiędzy Łososiną Dolną a Tęgoborzem. Mieszkańcy osiedla Nauczycielskiego w Tarnowie mają dość hałasu. Zebrali podpisy i złożyli petycję do prezydenta Tarnowa. Jak tłumaczy w rozmowie z RDN Małopolska autor petycji Kamil Ziemirski, mimo dotychczasowych zgłoszeń problem wciąż nie został rozwiązany, a osiedle przez lata pomijano przy kolejnych badaniach. Teraz mieszkańcy chcą ponownych pomiarów i konkretnych działań. Pod petycją do prezydenta Tarnowa podpisało się 159 osób.
3: Od 15 lat nie były prowadzone badania hałasu, przynajmniej z publicznie dostępnych danych. Ostatnie takie były w 2011 roku, które wykazały, że ten hałas jest przekroczony i nawet zalecano tam budowę przewodnicy DK94, paneli akustycznych, ale niestety nic nie powstało. Obecnie osiedle znajduje się między dwoma ruchliwymi drogami, czyli właśnie obwodnica DK94 i ulica Lwowska DK73, która w tym momencie jest w remoncie. Istnieje tam swego rodzaju klin i kumulacja hałasu dobiegająca z dwóch ulic. Wygląda to tak, że głównie w godzinach szczytu rano i po południu oraz wieczorem i w nocy jest największa intensywność tego hałasu.
0: Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, z którym rozmawialiśmy, poinformował, że urząd skomentuje sprawę po zapoznaniu się z petycją. My z pewnością do sprawy będziemy wracać.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Tarnowski policjant znalazł się w gronie funkcjonariuszy zabezpieczających Grand Prix Włoch Formuły 1 na legendarnym torze Monza. Podczas trzydniowego wydarzenia przez teren zawodów przewinęło się około 420 tysięcy osób. Aspirant Krzysztof Winkowski z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie pełnił we Włoszech służbę wspólnie z miejscowymi funkcjonariuszami oraz policjantami z Francji i Hiszpanii. Jego zadaniem było przede wszystkim wspieranie polskich obywateli i dbanie o ich bezpieczeństwo. O wyjątkowej służbie na jednym z najsłynniejszych torów wyścigowych świata opowiedział na antenie RDN w programie Pomagamy i Chronimy.
4: Mamy procedurę kwalifikacyjną na wyjazdy zagraniczne i ja wziąłem udział w takiej procedurze. Zostałem wyłoniony jako jeden z reprezentantów polskiej policji do pełnienia służby właśnie we Włoszech na torze Monza. Samo wydarzenie budzi wielki zachwyt, bo tam jest potężny teren, gdzie odbywają się zawody. Sam tor ma około 6 km długości i prędkości, jakie tam osiągają te bolidy, są naprawdę wybitne. Około 280 km na godzinę dokładnie.
5: Ale korciło tak zatrzymać i powiedzieć, oj, za szybko teren zabudowany.
4: To akurat nie było naszym zadaniem. Naszym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom tego wydarzenia na miejscu właśnie we Włoszech do koła tego toru.
0: A całej rozmowy można posłuchać na rdn.pl. Tyle o tej porze. Zapraszam o 7:00, to za niespełna pół godziny.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: A my już za chwilę będziemy sprawdzali, z jaką prędkością po terenie zabudowanym przemieszczają się nasi tutaj kierowcy. Informacje dla zmotoryzowanych za chwilę. Wcześniej prognozujemy pogody. No i niestety o poranku nie mam zbyt dobrych informacji. Pochmurno, z lekkimi opadami deszczu do godziny południowych. Po południu już przejaśnienia i powinno nawet pojawić się nam słoneczko. Ale w tych wczesnych godzinach porannych jednak chmury dominują i 14-15 stopni mamy teraz.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: A nie tylko chmury w tych godzinach porannych, jeszcze lokalnie mogą występować mgły, tak więc kierowcy uważajcie, ostrożnie, my powoli. W ciągu dnia te temperatury będą nam się zmieniać, dziś maksymalnie to 21 stopni, ale za to jutro przewaga słońca i 26 stopni, tak więc środa zapowiada nam się bardzo ładnie, ale niestety kolejne dni, czyli czwartek, piątek, to już znów pochmurno, lekki deszczyk i temperatura spada poniżej 20 stopni, ale to dopiero końcówka tygodnia, a przed nami środa, piękna, słoneczna, no i dzisiejszy dzień też od południa powinien być bardzo ładny. 24 minuty nam zostało do godziny 7, wtorek, 15 dzień września, retro wtorek, czyli dziś gramy takie przeboje z lat 80., 90. Zaczynamy od grupy Ultravox, a za chwilę wspomniane drogi, no i sytuacja na Tarnowskich ulicach.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoink. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszam.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie. Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
1: Po reklamie.

Adras nam został do godziny 7. Wyjeżdżamy, przypominam. Chmury lokalnie mogą występować o poranku mgły, tak więc kierowcy uważajcie ostrożnie. No i właśnie a propos tej uwagi na naszych drogach, noga z gazu i jak informuje wtedy dyżurny Komendy Miejskiej Policji, teraz o poranku jedna kolizja, droga 94, kolizja dwóch samochodów w miejscowości Ładna, to jest 82 km w kierunku Tarnowa. Jeszcze przez 10 minut może być zablokowany jeden pas, tak więc kierowcy, pamiętajcie o tym bezpieczeństwie, ostrożnie, powoli. No i a propos właśnie tej naszej drogi, no to zaglądamy, jak ona teraz wygląda, ta droga do pracy, szczególnie do pracy, bo to ten czas, gdzie właśnie do tej pracy podążamy. Spokojnie, płynnie, chociaż tych samochodów nam przybywa już i będzie przybywało, no i będzie nam się też korkowało w tych godzinach porannych, ale jeszcze bez postoju. Konarskiego, Gomniska, Dąbrowskiego, Tuchowska, tutaj płynnie, wzmożony ruch, ale nie stoimy, nie czekamy. Podobna sytuacja Klikowska. Tutaj więcej samochodów na Klikowskiej, dojeżdżając do ronda Elektryczno-Wyszyńskiego, jadąc w kierunku centrum, od Jabłoniowej, Ziołowej, tutaj już powoli do tego ronda. Mościca, Aleje Katkowskiego bez utrudnień i od strony Witosa, i od strony Mościckiego. Podobna sytuacja na Czerwonych Klonów. Nie stoimy nigdzie. Koszycka, dojeżdżamy praktycznie do samego skrzyżowania, jak już to na Krakowskiej. Dojeżdżając do skrzyżowania Czerwona Krakowska, Czerwona i Koszycka, jadąc w kierunku centrum, na Krakowskiej, na wysokości gdzieś mniej więcej ulicy Barwnej możemy się zatrzymać, tak więc tutaj, no dokładnie, ja bym powiedział, że parę minut nam tylko zejdzie, zanim przeskoczymy przez to skrzyżowanie, tak więc to nie będzie zbyt długi postój. Dwie zmiany świateł, tak więc tutaj nie jest źle jeszcze z samego rana przed 7, ale przypominam, że tych samochodów będzie coraz więcej. No i też przypomnienie, że od jutra do 24 września prom na drodze 1316K w miejscowości Otwinów na rzece Dunajec będzie nieczynny ze względu na przeprowadzane konieczne prace konserwacyjne polegające na wymianie podkładów drewnianych. No i ta przeprawa, dokładnie ten prom, będzie nieczynny, przypominam, od 16 do 24 września. Tak więc kierowcy, proszę pamiętać o tym już jutro. Tutaj prom, miejscowość Otwinów, przerwa konserwacyjna i będzie ten prom nieczynny. 12 minut nam zostało do godziny 7, to tyle na razie z dróg. Na drogi jeszcze wyjeżdżamy, jak zwykle przed godziną 8, przed godziną 9 będziemy sprawdzać, co na tych naszych drogach się dzieje, a my wracamy do naszej muzyki sprzed lat. Teraz Kim White dla wszystkich zmotoryzowanych o poranku.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Irena Jarocka, co mnie w tobie zachwyciło? No to ja powiem, co zachwyciło. No zachwyciła mi i zachwyca ta muzyka. Muzyka ma sprzed lat, retro wtorek, czyli hity sprzed lat i właśnie taka muzyka dziś od wczesnych godzin porannych przez cały dzień będzie nam towarzyszyć i zachwycać nas co jakiś czas. Już za chwilę, punktualnie o godzinie 7 wiadomości. Do 7 nam pozostało niecałe 4 minuty. I a propos wiadomości, no to uczniowie niech trochę teraz posłuchają. Ci, którzy już się obudzili, przygotowują się do szkoły. No, wy już od 1 września do szkoły uczęszczacie, a we Włoszech, proszę bardzo, 8 milionów uczniów dopiero dziś wraca do szkoły. Rozpoczyna dopiero nowy rok szkolny, a przypominam, w kalendarzu 15 dzień września, tak więc 15 dni jeszcze wakacji mieli więcej niż nasi polscy uczniowie. 8 milionów uczniów wraca do szkoły, no i skończyło się wolne. Teraz no, czas zakasać rękawy i wziąć się do ciężkiej pracy, tak samo jak nasi uczniowie już też ciężko pracują. Pozdrawiamy wszystkich uczniów, którzy teraz są w drodze do szkoły. Pamiętajcie o bezpiecznej drodze do szkoły, uważajcie ostrożnie. No i też a propos bezpiecznej drogi do szkoły, przypominam zmotoryzowanym, uważajcie na uczniów.
1: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania? Skuter! Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
5: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy. Radiowe kino plenerowe.
6: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
1: Po reklamie.
7: Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego, o szczegółach już za chwilę. Eksperci rozpatrzą petycję na temat połączenia Tarnowa z gminą. Na Sądecczyźnie wzrasta agresja wobec interweniujących ratowników medycznych. Tarnowianie modlą się przy piecie. Dziś wspomnienie Najświętszej Marii Panny Bolesnej.
8: Maryja w katedrze jakby nie tylko skupia się na bólu, na cierpieniu, na śmierci, ale jednocześnie pokazuje, że ostatnie zdanie należy do życia.
7: Wiadomości o 7, Aneta Mleczko zapraszam. Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Było związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy. Aleksander Przoniak.
9: Polskie siły zbrojne nie zarejestrowały naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało w mediach społecznościowych, że naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego wróciły do standardowej działalności operacyjnej. Działania lotnictwa wojskowego miały charakter prewencyjny. Ich celem było zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochrona, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Wojsko Polskie monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało dowództwo.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Eksperci z Rady Biznesu i Rozwoju Tarnowa pochylą się nad pomysłem łączenia miasta i gminy Tarnów. Do tego ciała doradczego prezydent Tarnowa zamierza skierować petycję od mieszkańca gminy, jednak Jakub Kwaśny sam podkreśla, że nie jest to dobry czas i miejsce na dyskusję o zaletach i wadach takiego rozwiązania. Prezydent Tarnowa uważa, że kwestia tzw. gmin obwarzękowych, samorządów wiejskich okalających większe miasta, powinna być przedmiotem dyskusji na szczeblu centralnym.
11: Ja zwrócę się do Rady Biznesu i Rozwoju Tarnowa. Takie ciało doradcze prezydent posiada. Tam są fachowcy, którzy mogliby to również zanalizować. Ja za tym nie optuję, to jest wniosek zewnętrzny. Gdyby prezydentowi zależało, no to pewnie wnioskowałbym do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo to tam podejmowane są tego typu decyzje. Ja takich kroków nie podejmowałem i na ten moment nie planuję podejmować.
7: Według prezydenta Jakuba Kwaśnego połączenie miasta z gminą byłoby dobrym rozwiązaniem, jednak jak podkreśla, do tego potrzebna jest chęć obu samorządów. Do kwestii petycji mieszkańca odnosił się też w audycji Słowo za Słowo wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Samorządowiec ocenił, że temat łączenia wraca regularnie, kiedy zbliżają się wybory, a aktualnie połączenie gminy z miastem byłoby nieopłacalne dla obu stron. Rada Gminy będzie jednak analizować petycję podczas najbliższej sesji. Na Sądecczyźnie wzrasta agresja wobec interweniujących ratowników medycznych. Od początku roku sądeckie pogotowie ratunkowe odnotowało już kilkadziesiąt tego typu przypadków. To nie jest już tylko agresja słowna, ale również fizyczna. Chodzi m.in. o odpychanie ratowników, którzy chcą udzielić pomocy. Jak mówi Andrzej Bodziony, dyrektor sądeckiego pogotowia ratunkowego, każdy z takich przypadków jest dokładnie odnotowywany.
12: Ratownicy podczas każdego wyjazdu, w którym doszło do takiego zdarzenia, sporządzają oczywiście notatkę, umieszczają takową informację w karcie zlecenia wyjazdu i te informacje przekazywane są dalej na policję. Oczywiście większość tych zdarzeń dotyczy osób pod wpływem alkoholu, tak, gdzie transportujemy tych właśnie pacjentów do szpitala na izbę przyjęć i tutaj dochodzi często do agresji ze strony właśnie tych osób.
7: Ze względów bezpieczeństwa już zwiększono niektóre obsady karetek z 2 do 3 osób. Chodzi o zespół w podstacji w Grybowie oraz 2 zespoły w Nowym Sączu. Sądeckie pogotowie ratunkowe w miarę możliwości stara się też organizować kursy samoobrony dla swoich pracowników.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Ulicami Tarnowa przejdzie dziś wieczorem procesja z pietą. 15 września przypada w liturgii wspomnienie Najświętszej Marii Panny Bolesnej. Bazylika katedralna jest sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Znajduje się tutaj słynąca łaskami pieta. Figura przedstawia Matkę Bożą trzymającą w ramionach ciało swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jak zauważa proboszcz parafii katedralnej, ksiądz dr Adam Nita, modlitwa przed figurą ma dla wiernych niezwykle głęboki osobisty wymiar.
8: Pieta znajduje się właśnie w nawie Najświętszego Sakramentu. Przychodzą ludzie, klęczą przed pietą. Nie wiadomo, co jest do końca w ich sercach. Natomiast jeżeli patrzysz na twarz, może czasami na łzy, które spływają po policzkach, to można tylko przypuszczać, że przychodzą z trudnymi, z ważnymi dla siebie sprawami. Maryja w katedrze jakby nie tylko skupia się na bólu, na cierpieniu, na śmierci, ale jednocześnie pokazuje, że ostatnie zdanie należy do życia, którego źródłem jest jej Syn, Jezus Chrystus, zmartwychwstały.
7: W katedrze kończy się tydzień maryjny. O godzinie 18 zostanie odprawiona suma odpustowa, a o 19 zacznie się procesja ulicami miasta połączona z koronką do 7 boleści Najświętszej Marii Panny.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Poranek pochmurny, w niektórych miejscach może być nawet poranek mglisty, tak więc kierowcy uważajcie. No i pamiętajcie, światła nie do jazdy dzielone, tak żebyśmy byli dobrze widoczni, ale światła mijania włączamy i nie czekamy, kiedy tu nasz system komputerowy w tych naszych pojazdach to wszystko przełączy. Dziś maksymalnie to 21 stopni, mamy teraz 15.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wspominałem o zmotoryzowanych, to wiedzą, że te światła jak używać, no mam nadzieję, pamiętają, ale przypominam wszystkim pieszym, nosimy odblaski, bądźmy widoczni, szczególnie w tych godzinach porannych. W ciągu dnia będzie nam się tam pogoda zmieniać, poranek pochmurny, ale od godzin południowych powinny już występować tutaj w regionie przyjaśnienia, a nawet słoneczko powinno nam się pojawić i towarzyszyć do godzin wieczornych. Natomiast jutro sprawdzamy sobie jeszcze prognozę pogody. Jutro przewaga słońca 26 stopni, w nocy niebo ma być bezchmurne, temperatura to 9. Sytuacja biometeorologiczna teraz o poranku jest niekorzystna. 7 minut mamy po 7. Demis Roussos, a za chwilę Yazoo.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
0: Po reklamie.

0: A od razu mamy po godzinie 7. To ten czas, gdzie zaglądamy do kalendarza, wyciągamy tą kartkę bez kalendarza i sprawdzamy, co się wydarzyło przed laty. Dokładnie 85 lat temu urodził się Mirosław Hermaszewski, pierwszy Polak, który odbył lot w kosmos. Urodził się 15 września 1941 roku. W 1978 wziął udział w misji Sojus 30, podczas której spędził w przestrzeni kosmicznej ponad 190 godzin przez niemal 47 lat. Hermaszewski pozostawał jedynym Polakiem, który był w kosmosie. Sytuacja zmieniła się jednak 25 czerwca 2025 roku, kiedy z przylądka Canaveral na Florydzie nastąpił start międzynarodowej prywatnej misji Axiom 4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Wziął w niej udział astronauta Sławomir Uznański-Wiśniewski, który jako drugi Polak poleciał w kosmos. Proszę posłuchać, co powiedział Mirosław Hermaszewski w 1978 roku, co mówił o pierwszym takim przelocie nad Polską, jak widział Ziemię, no, z kosmosu.
1: Zerknąłem w iluminator, było ciemno, widziałem światła naszych miast. Nieboskłon jeszcze błękitny, słońce zachodziło, prawda, czerwień nad samym horyzontem, błękit, ciemny granat i czerń, bezkresna, straszna taka czerń kosmosu. Na to chcę, żeby tą samą satysfakcję czuli nasi rodacy, że my Polacy już jesteśmy tak daleko, tak wysoko, 360-350 kilometrów nad powierzchnią Ziemi.
0: Proszę bardzo, tak wyglądam z przestrzeni kosmicznej Ziemia. Tak właśnie tą Ziemię opisywał major Hermaszewski, opowiadający właśnie o pierwszym przelocie nad Polską. Przypominam, 85 lat temu urodził się właśnie Mirosław Hermaszewski, pierwszy Polak, który odbył lot w kosmos. To z naszego kalendarza. I pozostańmy jeszcze przy tym naszym kalendarzu. Sprawdźmy naszych dzisiejszych solenizantów. Nikodem, Roland, Albin, Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Jeremiasz, Walerian, Dolores, to solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, moi kochani, i oczywiście prognoza pogody jeszcze a propos naszych dzisiejszych solenizantów. Nikodema, Nikodem, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy. Pogoda na Nikodema, niedziel 4, deszczu nie ma. No to będziemy sprawdzać, ale pogoda, no na razie pochmurno, nie pada, a w ciągu dnia mają być przejaśnienia, tak więc jest szansa, że może co, 4 niedziele bez deszczu, słoneczne, ciepłe. No czas na pewno pokaże. A propos czasu, 18 minut po godzinie 7, no to gramy dla naszych dzisiejszych solenizantów z najlepszymi życzeniami, pozdrowieniami dla was o poranku czerwone gitary.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

25 minut po 7. No to jeszcze pozostajemy przy tym naszym kalendarzu, ale tym razem kalendarzu świątym nietypowych. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Kropki. No właśnie, no i pytanie, co oznacza ten Międzynarodowy Dzień Kropki? Otóż to taka inicjatywa, która ma na celu pobudzić kreatywność, pomysłowość, a przede wszystkim pomysłowość uczniów, zachęcić ich do tworzenia. Ale powiem tak, że niezależnie od wieku, każdy z nas ma jakiś talent, tak więc ten Dzień Kropki jest dobrym pretekstem do pokazania właśnie tego talentu całemu światu. Tak więc proszę o tym nie zapominać, czyli kreatywność, pomysłowość, no i tworzenie. Przede wszystkim zachęcamy do tego tworzenia, niezależnie od wieku, i ten Dzień Kropki nam o tym przypomina. 26 po 7, teraz Soft Cell, no już za chwilę jeszcze raz prognoza pogody, czyli 7.30 na antenie Radia Rdm Opolska. Spoglądniemy i sprawdzimy. No właśnie, jak słoneczko nie będzie świeciło, tylko będą chmury, no to mam nadzieję, że ten Dzień Kropki spowoduje, że w jakiś sposób zachęcimy to słoneczko do tego, żeby nam tutaj już z samego rana towarzyszyło. No mam nadzieję, chciałbym, oby tak było.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
4: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Monitorujemy prognozę pogody, sprawdzamy specjalnie dla was. No i czego się dowiadujemy? Że te chmury w godzinach porannych, no niestety pozostaną z nami. A jeszcze lokalnie może nam delikatnie popadać do godziny południowej. Od 12, no mam nadzieję, że nawet przed 12 przyjaśnienia, po południu już powinno nam się tutaj zrobić słonecznie. W ciągu dnia temperatura to 21 stopni.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Chmury nam się przemieszczają z północy na południe i najwięcej chmur tutaj teraz na południu naszego kraju, ale jest szansa, tak jak mówiłem, na te przejaśnienia i mam nadzieję, że wcześniej te przejaśnienia tutaj już do nas dotrą. Jutro dopiero odczujemy tak naprawdę podmuch prawdziwego lata, bo przypominam, to lato cały czas w kalendarzu jeszcze mamy. Jutro przewaga słońca i temperatura wzrośnie do 26 stopni, tak więc warto sobie siodem zaplanować, jakoś rozplanować, bo ten cały dzień ma być bardzo ładny. Tym bardziej zwracam uwagę na tą środę słoneczną z przewagą słońca i 26 stopni, ponieważ w czwartek już spadek temperatury. Temperatura w czwartek może wynosić 17-18 stopni i zapowiadają nam synoptycy w czwartek lekki deszczyk. Tak więc wygląda na to, że zbyt długo tym słońcem nie będziemy się cieszyć. 28 minut nam zostało do godziny 8. Przypominam, zmotoryzowanym lokalnie mogą jeszcze o poranku występować mgły. No i jak ta droga wygląda, to już za chwilę jeszcze raz będziemy sprawdzać. Informacje dla kierowców dosłownie za kilka minut.

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.

0: Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

17 minut do godziny 8. My jeszcze raz spoglądamy na naszą ulicę. Przypominamy, poranek pochmurnym, lokalnie w godzinach porannych może nam delikatnie popadać, tak więc pamiętajcie kierowcy, ostrożnie, powoli, i jeszcze w godzinach porannych mogą występować lokalnie mgły. Tak więc noga z gazu, ostrożnie. No i też przypominamy, to już ten czas, gdzie uczniowie już wrócili do szkół, ale my teraz o tej porze, no to idą do tej szkoły, dlatego pamiętajcie o tej bezpiecznej drodze do szkoły. Zwalniamy w okolicach szkół, bądźmy tutaj czujni. No i a propos czujności, no to spoglądamy na te nasze ulice, jak one teraz wyglądają, no i powiem, że przydadzą nam się te wcześniejsze wyjazdy, nie czekamy na ostatnią chwilę. Samochodów już sporo na tych naszych ulicach. Wzmożony ruch na Mickiewicza, na Solidarności, na Szujskiego, tutaj przy Szkotnik, dokładnie skrzyżowaniem Szkotnik z Szujskiego. Z każdej strony nam się samochody ustawiają, a na Szujskiego jadąc w kierunku Solidarności, ten odcinek między Szkotnik a Klikowską, czeka nawet krótki postój zmotoryzowanych. Postój też czeka zmotoryzowanych na ulicy Tuchowskiej od Drzymałem, na Konarskiego jadąc w kierunku Narutowicza, cały odcinek jeden samochód za drugim. Podobna sytuacja to Klikowska od Paderewskiego, do Ronda Słowackiego, Szkotnik, też jeden samochód za drugim, i ciąg dalszy, gdzie tych samochodów sporo, to Klikowska od Miętowej, Ziołowej do Ronda Elektryczno-Wyszyńskiego. Spoglądamy jeszcze do Mościc, teraz Aleje Kwiatkowskiego przed ósmą od Ronda Solidarności, tutaj mamy wzmożony ruch od strony Mościckiego, płynnie, bez postojów, Chemiczna, tutaj z Bylitowska, w miarę spokojnie, mówię w miarę, tam co jakiś czas może tych samochodów mamy troszeczkę więcej, ale na szczęście też bez postojów. Natomiast na ulicy Koszyckiej od Mieszka Pierwszego w żółwim tempie będziemy się przemieszczać do skrzyżowania Czerwona i ulica Krakowska, czyli standardowo w tych godzinach porannych na Koszyckiej sporo samochodów, a znając życie, to po godzinie 8 to tam już postój czeka zmotoryzowanych od Dobrzańskiego albo od ulicy Chrobrego, na tej wysokości już te samochody mogą nam się zatrzymywać. No i jeszcze przypomnieniem wszystkim zmotoryzowanym, którzy przeprawiają się przez prom na rzece Dunajec w miejscowości Otwinów. Ten prom będzie nieczynny od 16, czyli od jutra do 24 września w związku z koniecznymi pracami konserwacyjnymi polegającymi na wymianie podkładów drewnianych. Przypominam, prom od 16 do 24 września będzie nieczynny. To tyle z dróg. Spokojnie, bezpiecznie. Pamiętajcie, noga z gazu, ostrożnie. Tym bardziej przypominam, że im wolniej, tym lepiej. Raz ze względów bezpieczeństwa, dwa, to przede wszystkim ten samochód mniej pali, mniejsze zużycie paliwa, jak tak spoglądamy i sprawdzamy tą sytuację, no to powiem wam, że to paliwo, no drogie, bardzo drogie. Diesel w okolicach 9 prawie złotych, benzyna 94 w okolicach 8 zł, dlatego jeżeli tą nogę nie będziemy mieli zbyt ciężką, no to nie będziemy zbyt dużo tego paliwa zużywać i więcej pozostanie nie tylko w baku, ale też i pieniędzy w naszym portfelu, dlatego o tym też i pamiętajmy, dlatego apelujemy. No noga z gazu. 13 minut nam zostało do godziny 8, teraz zespół 2+1, retro wtorkowo, Wielki Mały Człowiek, a za chwilę zespół In Excess.

zakończyło się operowaniem wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, a było ono związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na celem w zachodniej części Ukrainy. To a propos naszych porannych wiadomości, one już za chwilę, punktualnie o godzinie 8, czyli za 6 minut. Wiadomości na antenie Radia Ardent Małopolska, a po wiadomościach nasza poranna rozmowa, no słowo za słowo. Dziś gościem radia burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk. Rozmowa słowo za słowo, przypominam, to godzina 8:10.

0: Reklama. Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
2: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
0: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
2: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po reklamie.

0: obostrzenie na przejazdach kolejowych, o szczegółach już za chwilę. Opinia geologów zdecyduje o tym, czy w ramach tzw. sądeczanki powstanie tunel pod Justem. Mieszkańcy osiedla nauczycielskiego w Tarnowie mają dość hałasu, zebrali podpisy i złożyli petycję do prezydenta miasta. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Za wjazd na czerwonym świetle na tory bądź objeżdżanie zapór kierowcy stracą prawo jazdy na 3 miesiące. To reakcja rządu na wypadek w Sokolnikach Suchych, w którym jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitala. W trybie pilnym resort infrastruktury przygotował nowelizację przepisów w tym zakresie. W południe zmianami zajmie się Rada Ministrów. Sylwia Białek.
1: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierowca ciężarówki w Sokolnikach Suchych wjechał na tor mimo czerwonego światła i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem. Był to kolejny wypadek na torach w ciągu kilku dni. Maszyniści zorganizowali protest, a minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział surowe kary dla kierowców, którzy łamią prawo.
2: Podjąłem się koordynacji tych działań tak, aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy.
1: Za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle bądź zamykanych zaporach będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Resort infrastruktury proponuje też obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Przy skazaniu za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym zakaz ma wynosić minimum 3 lata, a przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na przejeździe minimum rok.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Sądeczanka może mieć inny przebieg. Jest umowa na opracowanie analizy dotyczącej m.in. budowy tunelu pod Justem w gminie Łososina Dolna. O tym, czy tunel powstanie, zdecyduje opinia geologów. Maciej Ostrowski, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podkreśla, że wierzy w możliwość budowy tunelu, ale trzeba poczekać na opinię ekspertów.
4: Dzisiaj w Polsce już mamy tunele. Tych tuneli buduje się coraz więcej, jak Państwo widzicie, czy S19, czy Węgierska Górka. Już nie mówię o tunelach kolejowych, które teraz tutaj akurat na tym terenie jest mnóstwo. Czyli to nie stanowi już takiego problemu, jak było kiedyś, kiedy mówiło się o wariantach tunelowych, to każdy mówi, jak drogo sobie poradzimy. Dzisiaj w Polsce pokazujemy, że radzimy sobie z tunelami i te tunele budujemy. No zobaczymy, co analiza pokaże. To geolodzy, inżynierowie decydują o tym, czy jest możliwość poprowadzenia tunelu w takim czy w innej wersji.
0: Analiza geologiczna obejmie ponad 9-kilometrowy odcinek pomiędzy Łososiną Dolną a Tęgoborzem. Hałas z dwóch ruchliwych dróg od lat daje się we znaki mieszkańcom osiedla nauczycielskiego w Tarnowie. Zebrali podpisy i złożyli petycję do prezydenta Tarnowa i proszą o interwencję Radio RDN. Jak tłumaczą, mimo dotychczasowych zgłoszeń problem wciąż nie został rozwiązany, a osiedle przez lata pomijano przy kolejnych badaniach. Teraz mieszkańcy chcą ponownych pomiarów i konkretnych działań.
5: Na osiedlu mamy około 90 domów. W naszej petycji do prezydenta Kwaśnego mamy 159 podpisów. To jest tak na moje około 80-90% mieszkańców osiedla i w zasadzie wszyscy się zgadzają z tym problemem, jaki mamy. Wnosimy o to, żeby nasze osiedle nie było wykluczone z badań i mapy hałasu, żeby zostały wykonane ponowne pomiary hałasu i nie tylko oddzielnie dla drogi, tylko żeby została uwzględniona kumulacja hałasu dobiegająca z dwóch stron oraz z badaniem hałasu nie przy samej drodze, a również wewnątrz osiedla, ponieważ ten hałas przenosi się w specyficzny sposób pomiędzy elewacjami domów i w różnych miejscach się ten hałas kumuluje mocniej.
0: Mówił autor petycji Kamil Zimirski. Mieszkaniec osiedla nauczycielskiego zauważa, że w przyszłości sytuację dodatkowo może utrudnić planowana budowa wschodniej obwodnicy miasta i powstanie w pobliżu osiedla nowego parku handlowego. W tej sprawie zwróciliśmy się do Urzędu Miasta. Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek poinformował Radio RDN, że urząd skomentuje sprawę po zapoznaniu się z petycją do sprawy. Z pewnością będziemy wracać.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Nagły, bardzo silny ból w boku promieniujący do pachwiny, nudności, czasem wymioty i krew w moczu. Kolka nerkowa potrafi pojawić się niespodziewanie i być jednym z najbardziej dotkliwych doświadczeń bólowych. Ale kamica nerkowa może przez długi czas również nie dawać żadnych objawów. Skąd właściwie biorą się kamienie w nerkach? Czy winne jest przede wszystkim zbyt małe spożycie wody? Czy znaczenie ma także dieta i nasze codzienne nawyki? Kiedy kamień może wydalić się sama, kiedy potrzebny jest zabieg i przede wszystkim, co zrobić, żeby kamica nie wracała. O tym w dzisiejszej audycji Bez Skierowania. Gościem o 17:10 będzie specjalista w dziedzinie urologii, lekarz Jarosław Zgajewski, kierownik oddziału urologii ogólnej i onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. Już teraz zapraszam. Wszystko, co robimy w radiu, jest z myślą o naszych wiernych słuchaczach. Taka dewiza towarzyszy pracownikom RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W najbliższą niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W tym dniu w kościołach diecezji tarnowskiej będzie okazja do wsparcia bieżącej działalności Radia RDN. Audycje, wywiady, informacje, transmisje, muzyka. Takie jest radio. Każdego dnia do naszego studia w Tarnowie i w Nowym Sączu przychodzą goście, z którymi przeprowadzamy wywiady, tworzymy programy na żywo z udziałem słuchaczy. Od rana tworzymy informacje i serwisy z regionu. Radio to przestrzeń, w której tworzą się relacje, mówi ksiądz dr Andrzej Jasnos, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Podkreśla, że lubi słuchać naszego radia i czytać informacje na naszym portalu rdn.pl.
6: Wiadomości, informacje, które są przekazywane właśnie na falach radia, one nie tylko i wyłącznie mają dotrzeć do naszego intelektu, ale przede wszystkim do naszego serca. I tak się też to dzieje. Gdziekolwiek się pojawiam, czy w placówkach oświatowych, czy także urzędach różnego rodzaju związanych z oświatą, czy z edukacją, tam mogę usłyszeć te głosy, które są znane, które są przeze mnie bardzo doceniane. To nasze radio spełnia tak ogromną rolę, nie tylko informacyjną, ale także i właśnie budującą tego przekazu wiary. Ono tak naprawdę jest słyszalne, czy to w samochodach, czy właśnie w miejscach pracy, czy w miejscach także i odpoczynku, choćby w naszych wspaniałych kurortach.
0: Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo. W RDN Małopolska burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, w RDN Nowy Sącz Jerzy Leszczyński, prezes Sądeckiego MPC-u.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jeszcze cały czas chłodno i te chmury cały czas nad miastem, a dokładnie też i nad całym regionem, nie tylko tutaj nad Tarnowem. Te chmury do godzin południowych, po południu powinny występować już przejaśnienia, słonecznie powinno nam się zrobić i temperatura powinna wynosić 21 stopni. 15 teraz, jutro, uwaga, przypominam, 26.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A co najważniejsze, jutro to nie tylko wysoka temperatura, ale też przez cały dzień powinno być słonecznie. I spoglądam na zdjęcia satelitarne i wygląda na to, że już powolutku ten nasz region tarnowski, te chmury będą opuszczać. No mam nadzieję, że jak najszybciej to zrobią, tym bardziej, że ten wiatr mamy północny i te chmury przemieszczają się z północy na południe. Tak więc to tylko chyba kwestia czasu, kiedy to słoneczko nam się tutaj nad naszym regionem tarnowskim pojawi. 8,5 minuty mamy po godzinie 8, już za chwilę nasza poranna rozmowa. Słowo za słowo.
2: Reklama.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pok-

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy. Radiowe kino plenerowe.
2: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
3: Po reklamie.
4: Już 11 minut mamy po godzinie 8. To ten czas, gdzie przechodzimy do naszej porannej rozmowy. Słowo za słowo. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
5: Moimi Państwa gościem jest dzisiaj burmistrz miasta i gminy Wojnicz, pan Tadeusz Bąk. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam pana serdecznie, witam serdecznie słuchaczy.
5: Panie burmistrzu, mieliście ważne wydarzenie dla małej społeczności Milówki, mianowicie otwarcie domu ludowego po remoncie, bo budynek nie był w najlepszym stanie, zresztą liczy on sobie już trochę lat. Jaki jest cel tej inwestycji, do czego dom ludowy w Milówce będzie teraz służył?
6: Tak, dzień dobry, witam jeszcze raz serdecznie. Mieliśmy otwarcie domu ludowego, to jest po remoncie, po takim głębokim remoncie. Zresztą był to budynek z 1956 roku i najwyższy czas, żebyśmy po prostu tej społeczności, tym mieszkańcom wyremontowali jedyne miejsce na cel, jakim jest spotkania integracyjne, zebrania wiejskie. Bardzo dużo na Milówce się dzieje, tam jest kapela wsi Milówka, przefajny zespół z młodzieży, z uczniów szkoły muzycznej, zresztą dali w czasie tego poświęcenia i w czasie oddania tego domu ludowego piękny występ, dlatego ten dom ludowy na pewno tym mieszkańcom będzie służył do dobrych celów. Tak jak powiedziałem, spotkania, zebrania, kółka zainteresowań, koło emerytów, rencistów, po prostu będą mieli przepiękny dom ludowy, z czego się bardzo cieszę, a po drugie powiem tak szczerze, że w tym roku praktycznie będziemy już 4 domy ludowe, takie oddamy do spotkań po remontach.
5: Pierwszy był ukończony w
6: pierwszy
5: Wojniczu.
6: Był Dębinie Łętowski, tak, pan ma rację. Potem w tej chwili jeszcze jest 2, czyli Olszyny. Co prawda jest to dom strażaka, własnością strażaków, ale spotykają się tam mieszkańcy. Zaczęliśmy remont domu strażaka w Zakrzowie. No i piąty taki budynek gabarytowy, który jest najważniejszy w zasadzie, no to jest nowy Urząd Miejski w Wójniczu i też na dniach będziemy chcieli się po prostu do niego przeprowadzić i to będzie dla wszystkich piękna sprawa, bo i dla mieszkańców i dla petentów, którzy mają załatwienia w urzędzie, to przyjdą do tego urzędu. Jest winda, nie trzeba po tych schodach się czołgać do góry, a po drugie to same warunki pracy dla tych pracowników diametralnie się poprawią i z tego jestem też bardzo zadowolony.
5: A wracając do domów ludowych w przypadku Olszyn i Zakrzowa, to tam uda się w tym roku dokończyć te sprawy budowlano-remontowe?
6: Tak, to wszystko będzie jeszcze w tym roku, dlatego powiedziałem, że w trakcie remontu są jeszcze te budynki. Zresztą Olszynę na ukończeniu, a Zakrzów do końca października i będzie też gotowe.
5: To nawiązując do nowej siedziby urzędu, pamiętam, że jakiś czas temu, gdy rozmawialiśmy w studiu RDL Małopolska, mówił pan, że jest takie marzenie,

0: że to jest dawna szkoła, więc fajnie by było, żeby to się razem z pierwszym dzwonkiem roku szkolnego też dawna szkoła zaczęła działać. No mamy środek września, chyba bardziej realny termin to już październik?
1: Październik, początek października. Nie udało się od 1 września. Jednak to jest duża inwestycja i tyle mebli, tego wszystkiego, wyposażenia dla tego urzędu i to wszystko troszeczkę się nam opóźniło. Dlatego ja i tak jestem mocno zadowolony, że przypuszczam, że w pierwszym tygodniu października się przeprowadzimy, ale tutaj akurat będziemy chcieli takie uroczyste otwarcie zrobić, bo to jest tak historyczna sprawa, tak początkiem listopada oficjalne otwarcie, przekazanie to w ręce urzędników i przede wszystkim poświęcenie i podziękowania przede wszystkim tym, którzy nam pomogli wykonać tą inwestycję.
0: Czyli oficjalne otwarcie listopad, ale jeżeli mieszkańcy będą chcieli jakąś sprawę urzędową załatwić, to pewnie już wcześniej, już
1: tak,
0: w październiku.
1: Tak, od pierwszego dnia. My tak to chcemy zrobić, żeby po prostu bezboleśnie przeprowadzili się z jednego budynku do drugiego. Możliwe, że będzie jakaś przerwa w przyjęciach petentów 1-2 dni, ale nie dłużej. Dlatego chcemy tak to zrobić, żebyśmy, jak to mówią, z marszu przeszli do nowego budynku.
0: Panie burmistrzu, wspomniał pan o tym, że kapela z Milówki prężnie działa. Ona, z tego co widziałem plakat, będzie też jednym z elementów wydarzenia, jakim będzie Wojnicz Fest, bo mają zaplanowany występ na drugiej edycji Wojnicz Festu. To wydarzenie w najbliższy weekend. Trochę średniowiecznie, trochę nawiązań do tej rycerskości, bo choćby stowarzyszenie Grupa Watacha Rycerska z Tarnowa też uczestniczy w jego tworzeniu.
1: Tak, w zeszłym roku mieliśmy to po raz pierwszy. Bardzo się to mieszkańcom spodobało. Przede wszystkim ta cała inscenizacja, ta koronacja Króla Krobrego, nadanie tytułu, przypomnienie Królewskie Miasto Wojnicz. I bardzo nam na tym zależało, żeby to powtórzyć. I zrobimy wszystko, żeby to może i była jakaś impreza cykliczna co roku. Nie mamy dni, mamy dni Wojnicza co drugi rok. Możliwe, że taki fest Wojnicz, jakby był co roku, byłoby to znakomite i przede wszystkim ciekawe, a mieszkańcy chętnie, tak jak w zeszłym roku, przyjdą na wojnicki rynek, gdzie bardzo serdecznie zapraszam na tą uroczystość, na tą imprezę. Bądźmy razem na wojnickim rynku w sobotę.
0: To wydarzenie 19 września, natomiast nie tylko o takich wydarzeniach kulturalnych będziemy dziś rozmawiać. Chciałbym też zapytać o parę spraw inwestycyjnych. Zacząłbym od inwestycji, która co prawda należy do powiatu tarnowskiego, mianowicie stabilizację osuwiska, ale na mieszkańców gminy wpływa, bo trochę utrudnień drogowych z tym związanych jest. Czy to duży problem w gminie Wojnicz, że osuwiska na drogach występują? Czy jest więcej takich miejsc, które wymagałoby interwencji?
1: To znaczy, to miejsce akurat teraz to Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe robi. To było takie najgorsze i to było, trzeba było natychmiast przystąpić już do realizacji tego, żeby nam po prostu, jak to osuwisko, sama nazwa wskazuje, żeby ta droga nam po prostu nie zjechała, żeby nie było później problemów. Jest to odgrodzone, są objazdy, no kierowcy mają troszeczkę utrudnień, za co bardzo przepraszamy, ale szanowni państwo, to było konieczne do zrobienia i chciałem podziękować starostwu powiatowemu, że po prostu tą inwestycję wykonuje, jak również chciałem podziękować za piękny chodnik i przejście przez rzekę z mostem w Łoponiu. To też inwestycja starostwa powiatowego. Tutaj akurat my się też jeszcze włączyliśmy się, bo nam bardzo zależało na bezpiecznym przejściu właśnie przez ten most i wybudowanie 200-metrowego odcinka chodnika przy drodze powiatowej z Łoponia do Biadolin. Też bardzo za to dziękujemy.
0: Wspomniał pan wcześniej o tym, że domy ludowe jeszcze w tym roku prawdopodobnie remonty się zakończą. Chciałbym zapytać o pozostałe plany inwestycyjne na jeszcze ten rok 2026. Kilka miesięcy zostało. Co będzie w gminie inwestycyjnie się jeszcze działo?
1: Będzie się działo mimo troszkę cięższych czasów, mimo mniejszych środków, bo wiemy, że bardzo duże środki finansowe idą na obronność kraju. Natomiast udało mi się pozyskać troszeczkę pieniędzy dla gminy Wojnicz. Robimy te wszystkie domy ludowe, robimy drogi. W tej chwili w każdym sołectwie z funduszu sołeckiego staramy się, żeby po prostu zrobić drogę. Otrzymaliśmy pieniążki na Parkę Drive. Ładny parking w pobliżu cmentarza, ale to jest tam na zasadzie zaparkuj i jedź. Dlatego 1 200 000, które otrzymaliśmy, będziemy działać. Mamy otrzymane pieniążki na przydomowe oczyszczalnie ścieków, blisko 1,5 miliona złotych. Mamy niebiesko-zieloną infrastrukturę, czyli rewitalizacja parku przy Pałacu Domskich w Wojniczu. Tam pójdą wielkie pieniądze, tam około 7 milionów na wykonanie alejek spacerowych, oświetleń tych alejek, nasadzenie drzew, oświetlenie, po prostu odtworzenie stawów wodnych, które tam były kiedyś. To będzie naprawdę, jeżeli się nam uda to w tym roku i w przyszłym wykonać, to będzie bardzo ładnie miejsce do spacerów, do odwiedzania tego parku przy Pałacu Domskich. Także nie zatrzymujemy się, jeżeli jest tylko jakaś możliwość, stara się o pieniądze, robimy tylko tak, żeby to miało jakiś sens i żeby przede wszystkim służyło to ludziom.
0: Skoro drogi z funduszy sołeckich, to domyślam się, że mieszkańcy też musieli się opowiadać za zrealizowaniem, za wydatkowaniem środków właśnie w tym kierunku.
1: Tak, to są wszystkie zebrania wiejskie w poprzedniego roku, które zebrania decydowały, na co przeznaczyć swój fundusz sołecki. Teraz organizujemy. Teraz też mamy serię zebrań wiejskich i mieszkańcy decydują, czy chcą oświetlenie, czy chcą drogę, czy chcą po prostu coś innego, ale powiem szczerze, że ludzie jednak, zebrania wiejskie, z czego bardzo wszystkim mieszkańcom dziękuję, że biorą udział w tych zebraniach. Wczoraj w Biadolinach Radłowskich na takim zebraniu, szanowni państwo, było 100 ludzi. To naprawdę jest możliwość spotkania się z mieszkańcami, możliwość rozmawiania i możliwość przede wszystkim wytłumaczenia, dlaczego tego nie zrobimy, a to robimy. Jakie są przyczyny, jakie są powody, że po prostu nie wszystko idzie zrobić od razu. I właśnie przez te zebrania wiejskie my dostajemy taki kierunek działania, co tym mieszkańcom jest najbardziej potrzebne.
0: A jeśli chodzi o fundusze sołeckie, to jaką kwotą mieszkańcy mogą dysponować, jeżeli potrzebują realizacji jakiejś inwestycji?
1: To jest według przelicznika, według mieszkańców i największy fundusz sołecki, jaki jest dla największych miejscowości, to jest 66 tysięcy złotych i te 66 tysięcy z reguły zebrania wiejskie, sołtysi i Rada Sołecka przeznaczają na budowę dróg czy oświetlenia. Dobrze wiemy, że 66 tysięcy to zbyt długiej drogi nie zrobimy, ale jeżeli taki kierunek jest wzięty, no to wtedy się włącza Urząd Miejski, Urząd Gminy i po prostu dokładamy po to, żeby jakiś odcinek drogi zrobić już po prostu na gotowo. I taka współpraca właśnie urzędu z miejscowościami i z sołtysami.
0: Wspomniał pan wcześniej, że w planach inwestycyjnych jest budowa tego parkingu, Park and Ride, w pobliżu cmentarza, ale jak sama nazwa wskazuje, ma służyć właśnie temu, żeby samochód zostawić, przesiąść się na autobus. I o autobus Kolei Małopolskich, który od niedawna dość kursuje między innymi po terenie gminy Wojnicz, chciałem zapytać, czyli o linię A74. No, 2 tygodnie, bo od początku września on kursuje. Zadowoleni jesteście w gminie z tego, jak się sprawdza?
1: Bardzo dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu, że wspomógł nas tymi liniami, dlatego że na tej linii jeździł prywatny przewoźnik z uwagi na ekonomię, po prostu się z tego wycofał, a dużo dzieci po prostu jeździ do szkoły, do Wojnicza, do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, jak również dzieci z Wojnicza, bardzo dużo ich jeździ do Mościc. I właśnie ten Park and Drive, ten przystanek jest takim powiększeniem tego parkingu, którego mamy. I tam jest główny przystanek właśnie na autobusy dalekobieżne, na autobusy podmiejskie i te małopolskie kolei. Także tam będą po prostu zostawiać samochody, będą się przesiadać i będą jechać do pracy czy do szkoły.
0: A czy są jakieś wnioski już na tym etapie dotyczące rozkładu jazdy? Bo z tego, co widziałem, no to chyba około 7:10. 10 ten autobus dociera do Wojnicza, ale z Tarnowa z Mościc wyjeżdża koło 6, bo ma kilka miejscowości, Wierzchosławice, Radłów do odwiedzenia po drodze.
1: Z jednej strony no musimy być zadowoleni, no bo co 10 minut nie puścimy autobusu, żeby po prostu jedna osoba jechała. Na to też musimy zwrócić uwagę. Najważniejsze, że ten autobus jest i za to bardzo chciałem podziękować właśnie Urzędowi Marszałkowskiemu. Z tego co wiem, a raczej jestem przekonany, że od 1 stycznia tych kursów będzie więcej. Zwiększymy te kursy i w miarę czasu, w miarę upływu czasu będziemy według potrzeb po prostu dostosowywać dojazd tych dzieciaków do szkoły, no w ogóle do miasta, do szkół.
0: I na tym na dzisiaj stawiamy kropkę. Burmistrz miasta i gminy Wojnicz, pan Tadeusz Bąk, gościł w naszym studiu. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Uwaga Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Nie tylko chmury, ale jeszcze lekkie opady deszczu w tych godzinach przedpołudniowych. Temperatura w ciągu dnia to 21 stopni. Mamy cały czas 15. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. W nocy 9 stopni. Jutro przewaga słońca i 26, ale to słoneczko również i dziś nam się powinno pokazać. To w godzinach popołudniowych.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Dwadzieścia 8 minut nam zostało do godziny 9. Dziś retro wtorek, czyli hity sprzed lat, ale nie tylko hity sprzed lat, ale też za chwilę już oferty pracy na antenie Radia Ardeny Małopolska, czyli coś dla tych, którzy szukają pracy albo po prostu chcą zmienić pracę. Tak więc już za chwilę przeniesiemy się do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było...

0: Time, czyli my świecić. No, mocno, mocno świeci nasz wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybskim. Władimir Semirunin został mistrzem Polski, uwaga, w kolarstwie. Proszę bardzo, łyżwiarstwo szybkie zamienione na kolarstwo. Też bardzo szybkie. Co jeszcze ciekawego w sporcie? No to czas sprawdzić, ale ten nasz sport lokalny.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Cenne 3 punkty wywiozła z Mielca BrookBet Termalika Nieciecza. W poniedziałkowym wieczornym meczu Słonie pokonały Stal 2-1. Wynik otworzyli gospodarze w pierwszej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy. Pierwszą i jak się później okazało jedyną bramkę dla Stali zdobył Fryderyk Grybowski. Chwilę przed zejściem do szatni Termalika odpowiedziała bramką na remis, a zdobywcą gola był 21-letni obrońca Miłosz Kozik. Bramka na wagę zwycięstwa padła w drugiej połowie. W 80 minucie rzut karny wykorzystał Kamil Zapolnik. Ten sam zawodnik 10 minut później zobaczył drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę i Termalika dokończyła mecz w osłabieniu. W najbliższej, 9 kolejce zespół z Niecieczy podejmie na własnej murawie Odrę Opole. Mecz odbędzie się w sobotę 19 września o 15:30. Trwa już sprzedaż biletów na to spotkanie. Później przewidziana jest 3-tygodniowa przerwa w rozgrywkach na mecze reprezentacji narodowych. Historia sądeckiego rugby zatoczy koło. Marcin Siemaszko 15 lat temu debiutował w reprezentacji Polski meczem z Czechami rozgrywanym w Nowym Sączu. Teraz ponownie zagra dla drużyny narodowej i to w rodzinnych stronach. W sobotę biało-czerwoni rozegrają towarzyski mecz z Czechami na stadionie miejskim przy Kibińskiego.
3: Byłem pierwszy raz na seniorską reprezentację powołany i możliwe, że ostatni raz też będę tutaj kończył swoją karierę w reprezentacji w Nowym Sączu. Jest to mecz towarzyski, ale w rugby jest tak, że będzie bardzo fajne widowisko, bo nigdy nie ma czegoś tego, że na pół gwizdka się gra, tylko jedna i druga drużyna jest bardzo zmotywowana, bo każdy chce się przed trenerami pokazać i zagrać jak najlepsze spotkanie.
2: Podkreślił Marcin Siemaszko, który jest też prezesem i grającym trenerem rugby klubu Biało-Czarni Nowy Sącz. Mecz Polska-Czechy w sobotę 19 września, a dzień wcześniej o 11 odbędzie się trening otwarty reprezentacji Polski na stadionie miejskim, na który zaproszone są szczególnie szkoły. W dniu meczu, przed jego rozpoczęciem, odbędzie się też turniej rugby dla dzieci. Ponadto 19 września na boisku na Zawadzie odbędzie się też mecz reprezentacji Polski i Czech do lat 20. Zaskakujący obrót spraw w pierwszej lidze futsalu. Mimo spadku do niższej klasy rozgrywkowej, Futsal Klub Tarnów jednak będzie występować w pierwszej lidze. Klub wystosował w mediach społecznościowych oświadczenie na ten temat. Zarząd klubu przekazał, że przygotowywał drużynę do startu w drugiej lidze, której sezon miał startować w połowie października. Z rozgrywek pierwszoligowych wycofała się jednak drużyna Dremana Opole, przez co władze ligi zaprosiły do rozgrywek pierwszego ze spadkowiczów AZS Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Uniwersytet nie podjął jednak rękawicy, więc propozycja trafiła do Tarnowa. Zarząd wraz ze sztabem i drużyną zgodzili się na start w pierwszej lidze futsalu na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek. Jeśli Tarnowianie zajmą miejsce Opolan w harmonogramie meczów, to w pierwszej kolejce zmierzą się z Gwiazdą Ruda Śląska 19 września. Zawodnicy Dexter's Team Nowy Sącz wywalczyli medale amatorskich mistrzostw świata ADCC w grapplingu, odmianie sportów walki. Wśród seniorów brąz wywalczył Przemysław Drzyzga, a w kategoriach dziecięcych Tymon Prusak oraz Adrian Faron. Zawody odbyły się w krakowskiej Tauron Arenie. Wystartowało w nich 1500 zawodników z ponad 60 krajów, a wśród nich również 15-osobowa reprezentacja Dexter's Team. Był to pierwszy start sądeckiego klubu na zawodach tej rangi. Marian Kmita, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i dyrektor do spraw sportu Telewizji Polsat, przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Taką decyzję podjął w poniedziałek zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kmita uzyskał 43 głosy na 53 możliwe. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do przyszłorocznych wyborów planowanych na kwiecień.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
4: Reklama.
5: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
6: Szalik?
5: Zimno.
7: Herbatka?
5: Cieplej.
6: Grzejnik!
5: Gorąco!
7: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
5: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
8: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
10: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
11: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
10: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
11: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
10: Nie bujasz?
11: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
12: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
13: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
14: Hyundai.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 14 minut nam pozostało tylko do godziny 9. Wtorek to nie tylko retro wtorek, czyli nie tylko muzyka sprzed lat, ale też spotkanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie. Jak zwykle właśnie przed godziną 9 przenosimy się do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, ale dziś Urząd Pracy przyszedł do nas, czyli na Bema 14. Z nami jest pani Barbara Mnadulian, doradca do spraw zatrudnienia. Dzień dobry, witam serdecznie pani Basiu.
2: Dzień dobry.
1: Pani Basiu, no to co, bo szukamy tych ofert pracy, są tacy, którzy szukają, poszukują i znaleźć nie mogą, ale a propos tych ofert pracy, to taki fajny obrazek znalazłem. Uwaga, szukam kogoś, kto mnie dzisiaj zastąpi w pracy. No chciałoby się, żeby ktoś nas tak zastąpił, ale te pieniądze, żeby na tym koncie naszym jednak były. Chociaż powiem tak, drodzy pracownicy, dzisiaj to może nikogo nie szukajmy, bo niebo zachmurzone, o poranku jeszcze ma popadać, to jak już to jutro, bo ma być słonecznie 26 stopni, a nawet może 28, tak więc jutro wydaje mi się, no to warto pomyśleć, chociaż nie, no to jutro to będzie za późno, bo to jednak trzeba chyba faktycznie dzisiaj kogoś znaleźć, żeby jutro nas zastąpił, ale to takie moje wywody. A przejdźmy teraz do konkretów, czyli oferty pracy, coś dla tych, którzy szukają, no chcą zmienić, co tam ciekawego. No pani Basiu, słychać, jakich pracowników poszukują pracodawcy?
2: To tak, zaczniemy od osoby na stanowisku pomocnika elektryka. Wymagania tutaj mamy wykształcenie zasadnicze zawodowe elektryczne, doświadczenie w branży budowlanej, mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca jest w Tarnowie od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Wynagrodzenie jest od 6000 zł brutto do uzgodnienia. Kolejna oferta to osoba na stanowisku kierownika robót energetycznych. W wymaganiach wykształcenie wyższe, doświadczenie w budownictwie, uprawnienia budowlane bez ograniczeń, samodzielność, prawo jazdy kategorii B. Pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie, dobre wynagrodzenie, narzędzia pracy i udział w ciekawych inwestycjach. Praca jest na terenie województwa małopolskiego od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Wynagrodzenie jest od 12 do 15 tysięcy złotych brutto do uzgodnienia. Osoba na stanowisku specjalisty do spraw obsługi klienta zagranicznego. W wymaganiach mamy wykształcenie średnie, znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, znajomość pakietu Office, dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność, umiejętność budowania relacji z klientami. Mile jest również widziane doświadczenie w obsłudze klienta zagranicznego, doświadczenie w branży produkcyjnej, szczególnie w zakresie obróbki blachy, znajomość dokumentacji technicznej i procesów produkcyjnych. Praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Wynagrodzenie jest od 5,5 tysiąca złotych brutto plus premia uznaniowa. Osoba na stanowisku kucharz, tutaj wymagania wykształcenie jest bez znaczenia, mile widziane doświadczenie, może też być osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Praca w Tarnowie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 13 do 21. Wynagrodzenie 4806 zł brutto. Kolejna oferta to osoba na stanowisku stolarz meblowy. Wymagania minimum 3 lata doświadczenia na oferowanym stanowisku, umiejętność samodzielnego składania mebli, umiejętność czytania rysunku technicznego, wykształcenie jest bez znaczenia, może też być osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Praca jest w Tarnowie na umowę zlecenie na początek, później umowa o pracę. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Wynagrodzenie od 31,40 zł za godzinę brutto w zależności od umiejętności. Kolejna oferta, osoba na stanowisku przedstawiciel handlowy. Wymagania wykształcenie średnie, prawo jazdy kategorii B, dobra znajomość obsługi komputera, znajomość programu Optima, znajomość branży materiałów budowlanych. Praca na terenie powiatu tarnowskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17, godzinę do uzgodnienia 40 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie 4806 brutto plus premia uznaniowa. Osoba na stanowisku magazynier-sprzedawca, tutaj wymagania to jest wykształcenie minimum zawodowe, mile widziane doświadczenie w sprzedaży farb, mile widziane uprawnienia operatora wózka widłowego, rzetelność, sumienność, dobry kontakt z klientem, mile widziana to jest znajomość obsługi komputera. Praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku na jedną zmianę w godzinach od 8 do 16 lub od 8.30 do 16.30, wynagrodzenie 4806 brutto plus premia uznaniowa. I jeszcze dwie oferty takie bardziej biurowe. Starszy referent, starsza referentka do spraw księgowości i zamówień publicznych. Wymagania jak jest wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie ekonomii i finansów, księgowość, pierwszy lub drugi stopień, niekaralność, mile widziane doświadczenie, może być również osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Praca w Tarnowie na umowę o pracę w zastępstwie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wynagrodzenie od 6 do 7,5 tysiąca złotych brutto. I już ostatnia oferta, samodzielny referent, referentka do spraw ochrony środowiska. Tutaj w wymaganiach mamy wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub kierunki pokrewne, minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym charakterze i specyfice, samodzielność, odpowiedzialność, terminowość w realizacji powierzonych zadań, dobra znajomość pakietu Office, w szczególności Excel. Praca w Tarnowie w godzinach od 7 do 15, od poniedziałku do piątku. No i wynagrodzenie tutaj 6,5 tysiąca złotych brutto.
1: Ofertę pracy wszystkim tym, którzy poszukują albo chcą zmienić pracę, przekazywała Barbara Medulian, doradca do spraw zatrudnienia. Tak słuchając te oferty pracy, to powiem, że te oferty pracy to nie dość, że konkretny kierunek, konkretna osoba, która jest potrzebna, ale to też takie rozbicie, szczegółowe rozbicie, tak jak na przykład stolarz, umiejętność składania mebli, czytania rysunku. Nie wyobrażam sobie stolarza, który nie umie składać mebli albo czytać rysunku, bo wtedy jakbyśmy taką kuchnię sobie takiego stolarza zamówili, to nie wiem, co by z tej kuchni wyszło. No ale różnie bywa, dlatego lepiej konkretnie by podać, czego się oczekuje od pracownika, żeby później nie było rozczarowania, że będzie problem ze złożeniem mebli. To tyle na razie a propos oferty pracy. My spotykamy się za tydzień, jak zwykle we wtorek przed godziną 10. No i pani Basiu, jeszcze na koniec też, bo na początku naszej rozmowy taki obrazeczek przytoczyłem. Gra pani w statki, albo grała pani kiedyś w statki?
2: Grałam.
1: Dobra była pani w statki?
2: Dobra.
1: No to proszę posłuchać, a propos statków, taki obrazek znalazłem. Rozmowa szefa z pracownikiem. Szefie, zagramy w statki? Szef odpowiada, jasne, strzelaj. Pracownik co mówi? L4. Dobrze, no to z tym zostawiam, drodzy Państwo, ale nie idziemy na L4, ale z szefem zawsze można zagrać. No i zobaczyć, jak zareaguje na L4, czy trafiony i zatopiony. 7 minut nam zostało do godziny 9, już za chwilę na antenie Radia Małopolska, wiadomości.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
0: Po reklamie.
10: Dron znaleziony w okolicach Ustki jest badany, nie był uzbrojony. Świat reaguje na rosyjski atak przy polskiej granicy, o szczegółach już za chwilę. W Limanowej rozpoczyna się tygodniowy odpust ku czci Matki Boskiej Bolesnej. Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Dron znaleziony na wybrzeżu Bałtyku w okolicach Ustki najprawdopodobniej nie był uzbrojony. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że obiekt jest obecnie badany przez specjalistów.
11: Najprawdopodobniej jest dron, który gdzieś tam się zerwał rosyjskim służbom. Jest przedmiotem badań. Z tego co wiem, to nie był uzbrojony. Być może to był wabik, to był taki dron, który był raczej plastikowy. W związku z tym on mógł gdzieś spaść w dalszej odległości, po prostu przypłynąć na nas.
10: Bezzałogowy statek powietrzny, najprawdopodobniej rosyjski, znalazł wczoraj patrol marynarki wojennej niedaleko Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Na miejscu pracuje żandarmeria wojskowa pod nadzorem szczecińskiej prokuratury. Na razie żandarmeria nie informuje o przebiegu prac w miejscu znalezienia drona. Przywódcy NATO i Unii Europejskiej potępiają rosyjski atak na pociąg w pobliżu granicy Ukrainy z Polską. Oceniają, że Moskwa chce zastraszyć Zachód i osłabić jego wsparcie dla Kijowa. Jan Oleński.
12: Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas uważa, że atak był sygnałem skierowanym do państw wspierających Ukrainę. Jej zdaniem Europa powinna odpowiedzieć odwrotnie niż oczekuje Kreml. Powinniśmy pokazać, że wspieramy Ukrainę i nie damy się zastraszyć. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił, że uderzenie pokazuje desperację Władimira Putina. Putin sądzi, że może powstrzymać nas przed wspieraniem Ukrainy i podważyć naszą jedność. Myli się. Mark Rutte zapowiedział zwiększenie pomocy dla Ukrainy i zapewnił, że NATO będzie bronić każdego skrawka terytorium sojuszu. Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot dodał, że Moskwa próbuje zastraszyć, zniechęcić i podzielić Europejczyków.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
10: W Limanowej rozpoczyna się tygodniowy odpust ku czci Matki Boskiej Bolesnej. W tym roku będzie on przebiegał pod hasłem Pani Limanowska, oświecaj drogi naszego codziennego życia. Te słowa 60 lat temu przed sanktuarium wypowiedział ówczesny arcybiskup Karol Wojtyła, koronując cudowną figurę Maryi. Mówi ksiądz Wiesław Piotrowski, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej.
13: Chcemy zawsze patrzeć w przyszłość. Chcemy, aby Maryja prowadziła nas do Jezusa, ku szczęściu wiecznemu. kosmicznemu w niebie, dlatego zawsze pod tym kątem dobieramy hasła. Każdy z nas ma wiele różnych zajęć, problemów, kłopotów. Do kancelarii parafialnej niemal codziennie przychodzą różne osoby z różnymi problemami. Chcemy, aby też zwracać się przede wszystkim do Matki Najświętszej, by jej powierzać te wszystkie nasze sprawy, by odczytywać wolę Bożą, by też samemu umacniać się wewnętrznie, by się nie załamywać.
10: Uroczystości odbywać się będą przez 8 dni do 22 września.
14: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
10: To przejmująca opowieść o utraconym dzieciństwie, tęsknocie za bliskością oraz nadziei, która potrafi odrodzić się nawet w najtrudniejszych okolicznościach. W ramach festiwalu Tarnowianie odbędzie się spotkanie z aktorem, reżyserem Marcinem Kwaśnym i projekcja filmu Odzyskany. Jutro o 9:00 w Centrum Sztuki Mościce zaplanowano seans dla uczniów klas 7 i 8, a po nim spotkanie z ojcem Łukaszem Buksą i Marcinem Kwaśnym. Natomiast o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie z cyklu Goście Łukasza Maciejewskiego.
15: Marcin Kwaśny, jego debiut reżyserski, film Odzyskany. Wyjątkowy film. Po filmie również też spotkanie z Marcinem Kwaśnym, reżyserem filmu, ale także z aktorami. Maria Gładkowska, Andrzej Mastalerz pojawią się również w Tarnowie, aby porozmawiać o filmie.
10: Mówi dyrektor Centrum Sztuki Mościce Anna Chmura. Odzyskany to poruszający dramat o rodzinie, przebaczeniu i walce o drugą szansę. Głównym bohaterem jest Janek, w tej roli Filip Gurłacz, młody mężczyzna od najmłodszych lat zmagający się z konsekwencjami alkoholizmu ojca. Opiekując się ciężko chorą matką, tę rolę zagra Maria Gładkowska. Podejmuje coraz bardziej desperackie decyzje, aby zdobyć środki na leczenie i utrzymanie domu, gdy wydaje się, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Po latach nieobecności powraca ojciec, człowiek, który najbardziej go zawiódł.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurno i lekkie opady deszczu jeszcze w tych godzinach przedpołudniowych. Po południu przejaśnienia i słońce. Maksymalnie dziś to 21 stopni. Na razie temperatura cały czas na poziomie 15 stopni, tak więc chłodno, bo ta odczuwalna temperatura może być troszeczkę niższa, nawet wynosić 13 stopni. Sytuacja biometeorologiczna cały czas niekorzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pogoda na Nikodema, niedziel 4, deszczu nie mam. Na dzisiaj w kalendarzu, przypominam, mamy Nikodema. No i jeszcze jedno przysłowie, jakie Najświętszej Marii Panny urodziny. Urodziny były 8 września, także my takie imieniny 15 września. I o ile dobrze pamiętam, to chyba urodziny Najświętszej Marii Panny były słoneczne. Tak więc też imieniny powinny być słoneczne i to słońce powinno nam się pojawić. Pytanie tylko, o której godzinie. Wstępnie na razie synoptycy nam zapowiadają, że w godzinach popołudniowych. 6,5 minuty mamy po godzinie 9, wracamy do muzyki sprzed lat, retro wtorek, no to teraz czas na disco.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
7: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

Retro wtorek, 16 minut po godzinie 9. My teraz przenosimy się do roku 1979. No i piosenka, która od tego czasu nam cały czas towarzyszy. No i nieuchronnie przypomina nam o tym, że lato się kończy, a za chwilę w naszym kalendarzu będzie jesień. No właśnie, a propos tego lata, które nam się kończy, ale lata, które jeszcze trwa. No to Zdzisława Sośnicka. Żegnaj, żegnaj lato na rok.

Żegnaj lato na rok, to taka piosenka, która teraz na antenie Radia Małopolska będzie bardzo często gościła, bo przecież jesień za 8 dni, 8 dni jeszcze tylko mamy lata. No właśnie, za mgłą, tak jak tutaj Zdzisława Sośnicka nam śpiewa, jesień za mgłą, ale nie jesień, ale lato. Dziś o poranku lokalnie te mgły występowały, tak więc kierowcy przypominam, bądźcie ostrożni, czujni, tym bardziej, że teraz już mgły ustąpiły, ale jeszcze o poranku lokalnie mogą występować lekkie opady deszczu, tak więc ostrożnie, powoli, noga z gazu. A noga z gazu przyda nam się, przypominam, nie tylko z tego względu, że tutaj mówimy o tym bezpieczeństwie, ale też wiemy, że te nasze maszyny to paliwożerne i one mają tam sporo tych koników, a każdy konik, no właśnie, lubi to paliwo, dlatego jeżeli nie będziemy przyciskać za mocno, no to wiemy, że no konik może będzie mniej zadowolony, ale nasz portfel to na pewno to odczuje, bo będziemy mogli no rzadziej na tą stację benzynową podjeżdżać, no i tankować. 22 minuty po godzinie 9. No właśnie, a propos tego tankowania, a propos ceny paliw, no to między innymi już za chwilę będziemy mówić, czyli wiadomości ekonomiczne, biznes 9.30, do tego czasu jeszcze zespół Queen, retro wtorkowo, I Want to Break Free, no i za chwilę jeszcze zespół Fleetwood Mac i będzie nam opowiadał o takich wyjątkowych marzeniach.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Wiadomości ekonomiczne.
7: Anna Tomleczko, zapraszam. Konflikt na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy naftowej. Analitycy rynku przewidują, że na stacjach benzynowych cena benzyny bezołowiowej 95 może w tym tygodniu przekroczyć 8 zł za litr, a cena oleju napędowego 9 zł. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy obniżający stawkę podatku VAT z 23 do 8%. Jak mówi poseł Przemysław Czarnek, obniżka miałaby obowiązywać do końca tego roku.
8: Zatem VAT do 8%, akcyza do najniższych stawek do końca tego roku. Na to polski rząd stać. Skąd na to wziąć pieniądze? A z Orlenu chociażby, który niepotrzebnie wchodzi do PGZ-u miliardami złotych, albo który wypłaca 9 miliardów złotych dywidendy. W Orlenie są pieniądze na to, żeby stymulować również ceny paliw. Pokazywaliśmy to, jak to robić.
7: Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd zajmie się projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 roku ze zbycia paliw ciekłych. Trzydniowy szczyt ministrów państw grupy G20 poświęcony dostępowi do energii rozpoczął się w Houston. Polskę reprezentują szefowie dwóch resortów energii i ochrony środowiska. Amerykanie zaprosili też na ministerialne spotkanie G20 przedstawicieli Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
9: Amerykanie nazwali ministerialny szczyt G20 spotkaniem w sprawie obfitości energii. Gospodarze reprezentują sekretarz energii Chris Wright i sekretarz spraw wewnętrznych Doug Burgum. Polska co prawda nie jest formalnie członkiem G20, ale uczestniczy w tegorocznych pracach na specjalne zaproszenie Stanów Zjednoczonych, które przewodniczą grupie. Do Teksasu przyjechali minister energii Miłosz Motyka oraz minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Jeszcze przed rozpoczęciem konferencji Motyka spotkał się z sekretarzem Burgumem. Odwiedził też terminal LNG w Luizjanie, przez który przechodzi znaczna część skroplonego gazu eksportowanego do Polski. W Houston jest także delegacja z Moskwy, reprezentowana przez przedstawicieli resortów energetyki, dyplomacji i zasobów naturalnych. To drugie z rzędu ministerialne spotkanie grupy G20, na które administracja Trumpa zaprosiła Rosjan.
7: W aptekach są już dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie opracowane na nadchodzący sezon. Resort zdrowia poinformował, że są one objęte 50% refundacją. 2 z nich znajdują się w wykazie bezpłatnych preparatów. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków przypomina, że w tym sezonie, podobnie jak w ubiegłym, osoby dorosłe mogą skorzystać ze szczepienia w wybranej aptece.
10: Już są w aptekach szczepionki przeciwko grypie dostępne. Apteki mogą nadal wystawiać recepty z refundacją, rejestrować pacjentów, przeprowadzać kwalifikacje, podawać szczepionkę, a w przypadku na przykład grupy 65+, którą serdecznie zapraszamy na te szczepienia, zapraszamy również do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szczepionek i bezpłatnych szczepień, które można wykonać w aptece, korzystając właśnie z tego przywileju, że jest się seniorem. To jest oferta skierowana do grupy ponad 8,5 miliona ludzi w naszym kraju.
7: Bezpłatne szczepionki przysługują dzieciom po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18 lat, dla osób w wieku od 65 lat oraz kobietom w ciąży i połogu. Z 50% refundacją szczepionkę mogą kupić wszyscy dorośli w wieku od 18 do 64 lat.
6: To były wiadomości ekonomiczne.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka.
3: Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Jak słyszeliśmy w wiadomościach, ten sezon grypowy powolutku może nam się rozpocząć, a przy takiej pogodzie, zmiennej pogodzie, to może nas dopaść ta grypa. A dziś w godzinach przedpołudniowych pochmurno z lekkimi opadami deszczu jeszcze, w godzinach popołudniowych przyjaśnienia i powinno nam się zrobić słonecznie. Maksymalnie do 21 stopni, 16, tyle wskazuje nasz radiowy termometr.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: I jak nie dać się grypiem? Po prostu wzmocnić organizm. I jak wzmocnić ten nasz organizm? No spać 7-8 godzin na dobę, aby wspierać ten nasz układ odpornościowy. Do tego odpowiednia dieta, czyli dbamy o zdrową dietę oraz rozważną taką suplementację witaminą D3 w tym okresie, szczególnie jesienno-zimowym. No i co najważniejsze, ruch, czyli trzeba być aktywnym fizycznie na świeżym powietrzu. Ja wiem, że w tych godzinach dzisiaj przedpołudniowych to chmury może nam pokrowić, ale po południu, jeżeli będą przyjaśnienia, będzie słoneczko, a jutro ma być też słoneczko i 26 stopni, to nie zapominajmy o tej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. No i co najważniejsze, to higiena, no a przede wszystkim tutaj oprócz tych szczepień, to higiena rąk, czyli myjemy ręce wodą z mydłem przez minimum 20-30 sekund, no i unikamy twarzy, czyli nie dotykamy oczu, nosa, ust, aby nie przenosić wirusa, na przykład zanieczyszczonych powierzchni, tak więc proszę o tym pamiętać, czyli jak nie dać się, no właśnie, nie dać się grypie. Podpowiedziałem, a teraz po prostu trzeba się stosować do tych podpowiedzi, no i zadbać o to nasze zdrowie. 25 minut do godziny 10, grupa teraz The Cars, to za chwilę Kenny Loggins.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy! 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
4: Uwaga Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

Tak, ów śpiew, no rozstaliśmy się, no i rozstać musieliśmy się, tak, zespół Czerwone Gitary nam przed chwilą śpiewał, no i powiem tak, że no rozstaliśmy się z bocianami, ale nie do końca, bo jednak te bociany wciąż z nami są, pozostały, a to wszystko za sprawą wyjątkowych zdjęć. I tutaj a propos wyjątkowych zdjęć zachęcam serdecznie do tego, żebyście Państwo zobaczyli w internecie, jak Ziemia wygląda właśnie z perspektywy bociana. Przepiękne zdjęcia, wyjątkowe. Otóż polscy naukowcy ruszyli właśnie z takim projektem, w którym internauci mogą ocenić unikalne zdjęcia wykonane przez nadajniki umieszczone na bocianach. Badacze chcą właśnie w ten sposób sprawdzić, jakie ujęcia ptaków najbardziej przyciągają uwagę odbiorców i co wpływa na taki społeczny odbiór ochrony przyrody. Internauci mogą anonimowo ocenić zestaw 30 fotografii wykonanych przez właśnie kamery zainstalowane na nadajnikach bocianów, a bociany to wiemy, że trasą. No właśnie w trasie do tych ciepłych krajów urządzenia te cały czas dokumentują lot ptaków, trasy migracyjne, krajobraz właśnie z perspektywy zwierząt, gdzie rolę fotografa pełni sam bocian. I powiem, że ma bardzo dobre oko, oko do zdjęć, umie uchwycić odpowiedni moment i ten odpowiedni moment możemy teraz właśnie zobaczyć w internecie. Zachęcam serdecznie, przepiękne zdjęcia. Zdjęcia z lotu ptaka zrobione z perspektywy, co najciekawsze, z perspektywy bociana. No i co ten bocian widzi? Ja nie będę mówił, to trzeba samemu zobaczyć. No i powiem, że takich zdjęć to chcemy jak najwięcej. No to pozdrawiamy te wszystkie bociany, no i przypominamy, wróćcie do nas na wiosnę. Jak najwcześniej czekamy na was. 10 minut do 10:00.

Glare się Mist, Kin Deep. Przypominam, dzisiaj w kalendarzu świąty nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Kropki. A co to oznacza? Co oznacza ten Międzynarodowy Dzień Kropki? Otóż to taka inicjatywa, która ma na celu pobudzić kreatywność, pomysłowość, no i zachęcić do tworzenia. Niezależnie od wieku, każdy z nas ma jakiś talent, tak więc ten Dzień Kropki jest dobrym pretekstem do pokazania tego talentu światu. Tak więc proszę o tym nie zapominać i pamiętać, żeby ten talent pokazać, ujawnić się z tym talentem. 5 minut nam zostało do godziny 10:00. A propos tych talentów, no to teraz taki muzyczny talent, czyli zespół Smokey, a za chwilę o 10:00 wiadomości.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
0: Po reklamie.
8: Ludzie przy wschodniej granicy przyzwyczaili się do alertów.
9: Syreny tutaj wyją codziennie, kilka razy dziennie. Wybuchy też słychać.
8: Tarnowianie modlą się przy piecie dziś święto Matki Bożej Bolesnej.
10: Przychodzą z trudnymi, z ważnymi dla siebie sprawami.
8: Sądeczanka może mieć inny przebieg. Jest umowa na opracowanie analizy dotyczącej m.in. budowy tunelu pod Justem w gminie Łososina Dolna. A na koniec jelenie, które zaczęły doroczne rykowisko.
11: Byki zaczynają porykiwać. W ten sposób ustalają hierarchię.
12: W ten sposób wabią samice.
11: Kuszą swoimi wdziękami.
8: Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Ludzie przy wschodniej granicy przyzwyczaili się do alarmów. Tak mówią mieszkańcy Dorochuska, którzy w weekend byli świadkami ataku dronowego na stację paliw niecały kilometr od granicy polsko-ukraińskiej.
13: Przy tej ilości alertów to raczej już codzienność trochę. Myślę, że ludzie po prostu się przyzwyczaili i nie reagują na to wcale.
9: Syreny tutaj wyją codziennie, kilka razy dziennie i wybuchy też słychać z jakiejś odległości.
14: Ja się czuję, jestem przyzwyczajony już, mieszkam tutaj. Także no, można się przyzwyczaić do alarmów, do wszystkiego.
8: Podczas ataku było słychać syreny po obu stronach granicy, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty na telefony komórkowe. Ostrzeżenia związane z rosyjskimi bombardowaniami na Ukrainie były także nadawane przed weekendem. Mieszkańcy Dorochuska uważają, że z powodu dużej liczby alertów wiele osób bagatelizuje komunikaty o zagrożeniu.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Ulicami Tarnowa przejdzie dzisiaj procesja z pietą. 15 września przypada w liturgii wspomnienie Najświętszej Marii Panny Bolesnej. Bazylika katedralna jest sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Znajduje się tutaj słynąca łaskami pieta. Figura przedstawia opłakującą Matkę Bożą, trzymającą w ramionach ciało swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jak mówi proboszcz parafii katedralnej ksiądz dr Adam Nita, modlitwa przed figurą ma dla wiernych niezwykle głęboki, osobisty wymiar.
10: Pieta znajduje się właśnie w nawie Najświętszego Sakramentu. Przychodzą ludzie, klęczą przed pietą. Nie wiadomo, co jest do końca w ich sercach, natomiast jeżeli patrzysz na twarz, może czasami na łzy, które spływają po policzkach, to można tylko przypuszczać, że przychodzą z trudnymi, z ważnymi dla siebie sprawami. Maryja w katedrze jakby nie tylko skupia się na bólu, na cierpieniu, na śmierci, ale jednocześnie pokazuje, że ostatnie zdanie należy do życia, którego źródłem jest jej Syn, Jezus Chrystus, zmartwychwstały.
8: W katedrze kończy się tydzień maryjny. O godzinie 18 zostanie odprawiona suma odpustowa, a o 19 zacznie się procesja ulicami ulicami miasta połączona z koronką do siedmiu boleści Najświętszej Marii Panny. Geolodzy będą badać, czy pod Justem może powstać tunel. Mieszkańcy i samorządowcy wnioskowali o poprowadzenie pod górą tzw. sądeczanki, czyli nowej drogi, która ma połączyć Nowy Sącz z Brzeskiem. Teraz pojawia się szansa na realizację tego pomysłu. W Łososinie Dolnej została podpisana ważna umowa w tej sprawie.
4: Ten przebieg zagwarantuje nam, że gmina Łososina Dolna nie zostanie podzielona tą trasą na połowę. Nie będzie nam ta trasa przecinała, szczególnie największych miejscowości gminy, jak Tęgoborze czy Łososina Dolna na pół. To jest wariant, który nie wchodzi w kolizję z zabudowaniami już istniejącymi w takim stopniu, w jakim wchodzi wariant C, który jest w tej chwili, można powiedzieć, wariantem preferowanym. Dużo mniej wyburzeń, to jest tylko kilkanaście w tym przypadku.
8: Mówił wójt gminy Łososina Dolna Adam Wolak. Analiza geologiczna obejmie ponad 9-kilometrowy odcinek pomiędzy Łososiną Dolną a Tęgoborzem. Wiadomo, że budowa drogi pod ziemią będzie droższa. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec potwierdził, że dodatkowe fundusze zostaną zarezerwowane w budżecie. Nie ukrywał, że przez pracę w rejonie Łososiny, ale też dodatkowa analiza przebiegu odcinka Gnojnik-Wytrzyszczka opóźnią oddanie całej sądeczanki. Liczy, że nowa droga może być gotowa w 2035 roku.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Jelenie zaczęły doroczne rykowisko. Można je usłyszeć w lasach. Co oznacza, opowiada naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej Marcin Stosik z Nadleśnictwa Rokita.
11: Byki zaczynają porykiwać. W ten sposób ustalają hierarchię.
12: Co chodzi o to, kto donośniej ryczy?
11: One to same wyczuwają. Po dźwięku są w stanie określić, jak silny, jak dominujący jest byk pośród okolicznych byków.
12: W ten sposób wabią samice, czy samice są na te ryki odporne raczej?
11: Kuszą. Wręcz nie wabią, kuszą swoimi wdziękami i samice rozpoznają również, który byk jest bardziej wartościowy, ma lepsze DNA, które może przekazać się młodym pokoleniom jeleni.
8: Gody jeleni można usłyszeć od połowy września do połowy października. Młode jelenie przyjdą na świat 8 miesięcy po rykowisku. Nagły, bardzo silny ból w boku promieniujący do pachwiny, nudności, czasem wymioty i krew w moczu. Kolka nerkowa potrafi pojawić się niespodziewanie i być jednym z najbardziej dotkliwych doświadczeń bólowych. Ale kamica nerkowa może też przez długi czas nie dawać żadnych objawów. Skąd właściwie biorą się kamienie w nerkach? Czy winne jest przede wszystkim zbyt małe spożycie wody? Czy znaczenie ma także dieta i nasze codzienne nawyki? Kiedy kamień może wydalić się sama, kiedy potrzebny jest zabieg? I przede wszystkim, co zrobić, żeby kamica nie wracała. O tym w dzisiejszej audycji Bez Skierowania. Gościem o 17.10 będzie specjalista w dziedzinie urologii, lekarz Jarosław Zgajewski, kierownik oddziału urologii ogólnej i onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. Już teraz zapraszam.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Cały czas czekamy na przejaśnienia i jednak no chyba będziemy musieli jeszcze troszeczkę sobie poczekać. Te chmury dominują, temperatura 16-17 stopni teraz przed południem, maksymalnie w ciągu dnia to 21 stopni. W nocy 9, niebo ma być bezchmurne, a jutro przewaga słońca i temperatura wzrośnie do 26 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

No i zawodzi to im niekto inny jak Madonna, 19 minut po godzinie 10. 10.30 to wiadomości kulturalne. A propos wiadomości kulturalnych, no to zaglądamy, sprawdzamy, co tam ciekawego w kulturze się dzieje. A powiem, że sporo się dzieje i dziś no czeka nas wieczór kinomana z Tommy Lee Jonesem, wyjątkowym aktorem, który kończy właśnie dziś 80 lat. Urodził się dokładnie 15 września. Zanim został nagrodzonym Oscarem aktorem, dorastał w Teksasie. Zmagał się z trudnym dzieciństwem i szukał swojej drogi, a przełomem w karierze Tommy'ego Lee Jonesa okazał się film Ścigany z 1993 roku. Film, który, no wydaje mi się, każdy już miał okazję zobaczyć, obejrzeć. Tutaj rolę szeryfa Samuela Gerarda została doceniona Oscarem dla najlepszego aktora drugoplanowego. Zdobył za nią również Złotego Globa, a sama produkcja stała się jednym z najbardziej znanych thrillerów lat 90. No ale też między innymi Tommy'ego Lee Jonesa znamy z takich filmów jak Faceci w czerni, to jest seria, bo to przecież nie jeden odcinek, a dokładnie nie jeden film, a kilka filmów, gdzie wcielił się w agenta K, a także z filmu To nie jest kraj dla starych ludzi, braci Coen przez lata. Tutaj warto zaznaczyć, że Tommy Lee Jones tworzył wiele ról, w których nie musiał być tutaj pierwszoplanową postacią, żeby przyciągnąć uwagę widzów. I to jest ciekawe. Tak więc zachęcamy dziś, no wieczór filmowy z Tommy Lee Jonesem. Dlaczego nie? Tym bardziej, że tych filmów sporo dorobku tego wyjątkowego aktora. Tak więc wydaje mi się, że każdy coś znajdzie dla siebie. To nie koniec ważnych informacji, filmowych informacji, bo za chwilę sprawdzimy, co słychać u Rockiego. A powiem, że oj, dzieje. Sporo się dzieje.

pozostańmy przy tych wyjątkowych obrazach, obrazach filmowych. Była mowa o Tommy Lee Jonesie. Przypominam, Tommy Lee Jones kończy dziś 80 lat i przyznam się szczerze, że lubię filmy z tym aktorem. No i teraz kolejny wielki hit, kolejne wielkie hity, bo przecież kto nie zna Rockiego Balboa, dokładnie tutaj filmy o Rockim Balboa. No i przenieśmy się na chwilę na 51. Międzynarodowy Festiwal Filmowy do Toronto. Tam debiut filmu I Play Rocky, który w Polsce trafił do kin pod tytułem Jestem Rocky. Doczekał się już pierwszych recenzji po tej właśnie premierze na festiwalu w Toronto, a krytycy, nie tylko krytycy, ale ci, którzy mieli okazję zobaczyć ten film, już mówią wprost: jesteśmy pod ogromnym wrażeniem nie tylko tutaj młodego Sylwestra Stallone, którego rolę wcielił się Antoni Ippolito, ale przede wszystkim fabuły, no i tutaj przede wszystkim nostalgiczna opowieść Petera Farley'ego, gdzie film jest nazywany sprawnie zrealizowanym widowiskiem dla szerokiej publiczności. I'm Play Rocky, czyli Jestem Rocky. O czym ten film? No, ktoś by pomyślał, że tutaj kolejna taka odsłona i historia Rockiego Balboa, ale nie. Tutaj nie chodzi o Rockiego Balboa, lecz o Sylwestra Stallone, który w połowie lat 70. pozostawał mało znanym aktorem, bezskutecznie próbującym przebić się w Hollywood. No i tutaj właśnie ten film opowiada tak naprawdę to historię, która pociągnęła za sobą lawinę, że tak powiem, późniejszych ról, czyli historia Sylwestra Stallone, no i połowa lat 70., no i właśnie ta pierwsza rola Rockiego Balboa, jaką tutaj zagrał właśnie Sylwester Stallone. No czekamy na premierę w polskich kinach. Owacje, gorące przyjęcie tego filmu za oceanem. Pytanie, jak się spodoba polskiej publiczności. Mam nadzieję, że też Polacy wystawią pozytywną recenzję. Wyjątkowy obraz, przypominam, Jestem Rocky, I Play Rocky, już niebawem w polskich kinach. Co jeszcze ciekawego? No to za chwilę ciąg dalszy tych filmowych historii, wyjątkowych historii o 10:30 w naszym spotkaniu na antenie Radia RDD Małopolska. Będziemy już za chwilę przypominać, no i przybliżać, a dokładnie zachęcać do tego, jak spędzić, no między innymi właśnie ten dzisiejszy dzień. Czy z Rockiem, czy z Tommy Lee Jonesem, a może wybierzecie jakąś inną naszą propozycję w tych naszych wiadomościach kulturalnych? To za 4 minuty.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
6: Wiadomości kulturalne.
7: Ewa Biedroń, zapraszam. To przejmująca opowieść o utraconym dzieciństwie, tęsknocie za bliskością oraz nadziei, która potrafi odrodzić się nawet z najtrudniejszych okoliczności. W ramach festiwalu Tarnowianie odbędzie się spotkanie z aktorem, reżyserem Marcinem Kwaśnym i projekcja filmu Odzyskany. Już w środę o 9:00 w Centrum Sztuki Mościce zaplanowano seans dla uczniów klas 7 i 8, a po nim spotkanie z ojcem Łukaszem Buksą i Marcinem Kwaśnym. Natomiast o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie dla wszystkich chętnych z cyklu Gości Łukasza Maciejewskiego.
8: Marcin Kwaśny, jego debiut reżyserski, film Odzyskany. Wyjątkowy film. Po filmie również też spotkanie z Marcinem Kwaśnym, reżyserem filmu, ale także z aktorami. Maria Gładkowska, Andrzej Mastalerz pojawią się również w Tarnowie, aby porozmawiać o filmie.
7: Mówiła dyrektor Centrum Sztuki Mościce Anna Chmura. W ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej dziś w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu Teatr Kamienica wystawi spektakl Gra o dom. Ta wyróżniona przez recenzentów gorzka komedia Wawrzyńca Kostrzewskiego obnaża ludzkie pragnienia i pokazuje, jak daleko można się posunąć w udawaniu kogoś, kim się nie jest. Przedstawienie będzie można zobaczyć dziś dwukrotnie o 17 i 20. Natomiast najbliższy piątek największe hity klubowe zaprezentuje w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu Sibul. Koncert wystartuje o 19:00. Koncert Gra, terenowa możliwość zwiedzenia szkoły i kino plenerowe z radiem RDN. Tak zapowiada się piknik rodzinny przy zespole szkolno-przedszkolnym Sacre Coeur w Tarnowie. Park przy budynku szkoły przy ulicy Pszennej 3 zamieni się w miejsce zabawy i wspólnej integracji rodzin, nie tylko związanych z placówką. Prezes Fundacji Odwagi i Ufności w Tarnowie, siostra Renata Ryszkowska, mówi, że piknik będzie także okazją do zwiedzania szkoły i poznania wartości, jakimi kierują się nauczyciele w uczeniu dzieci.
9: Mamy 2 godziny religii. Religia jest tak jak to było wcześniej, jest normalnie w siatce godzin. Dzięki temu, że jesteśmy szkołą niepubliczną, no to możemy sfinansować tę 2 godzinę religii, która jest już dodatkową. Natomiast też wplatamy rozwój duchowy i rozwój w wartościach w takie życie codzienne. Dla nas, i to widzimy też wśród dzieci, budowanie relacji, więzi jest priorytetem i bardzo nam zależy na tym, by dzieci budowały realne więzi. Gdzieś tam próbujemy też je odrywać od telefonów. Teraz wiemy, że ministerstwo zakazało telefonów w szkołach, ale dla nas to nie jest nowość. U nas zawsze było to ograniczenie.
7: Piknik rodzinny wraz z kinem plenerowym Radia RDN przy zespole szkolno-przedszkolnym Sacre Coeur odbędzie się w sobotę. Początek pikniku rodzinnego o godzinie 16:30. Do godziny 18:00 będzie można zwiedzać budynek przedszkola i szkoły. O 17:00 w planach jest koncert zespołu absolwentów. Kino plenerowe z Radiem RDN rozpocznie się tuż po grze terenowej. Film Pies na medal wyświetlimy w parku przy szkole o godzinie 18:40. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zaprasza do oglądania i słuchania 10 podcastów powstałych w ramach projektu Słowo Daje, społecznej akcji dokumentowania zanikającego języka powiatu limanowskiego. W każdym odcinku goście wraz z językoznawcą, doktorem Arturem Czesakiem, odkrywają zapomniane słowa, wyrażenia i historie związane z lokalną mową. 10 słów wybrano spośród kilkuset propozycji nadesłanych przez mieszkańców całego powiatu limanowskiego. Efektem projektu będzie również internetowy słownik zawierający zawierający 250 opracowanych słów i zwrotów, które wyszły z użycia. Bohaterem pierwszego odcinka jest słowo baca, niezwykle ważne dla kultury i tradycji góralskich. Bohaterką drugiego podcastu jest pani Jadwiga Kuczaj, a tematem rozmowy słowo śpiwka. Trzeci odcinek poświęcony jest słowu słaza, nierozerwalnie związanemu z tradycją limanowskiej słazy. Podcasty można oglądać m.in. na stronie internetowej biblioteki i Facebooku.
6: To były wiadomości kulturalne.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Pochmurno i chłodno, 16 stopni, ale będziemy cieplej, czekamy na te wyższe wartości, 21 stopni maksymalnie w ciągu dnia, po południu ma być słonecznie, ale cały czas te chmury nam tutaj w regionie tarnowskim jednak dominują. W nocy ma być bezchmurne niebo, 9 stopni, a jutro 26 stopni i przewaga słońca.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Nikodem, gdy suchym rozpraszam jesienne pluchy, no troszeczkę pokropiło nam o poranku, tak więc no, te jesienne pluchy będą nam towarzyszyły jeszcze w te letnie dni, a synoptycy nam zapowiadają, że już w czwartek, no pochmurno nam się zrobi, lekkie opady deszczu nas czekają, piątek przewaga chmur, sobota częściowe zachmurzenie i temperatury 17, 18, 19 stopni. Tak więc jutro wyjątkowo w tym tygodniu te temperatury dużo wyższe i słonecznie, ale mam nadzieję, że może ta temperatura i ta pogoda nam się utrzyma do końca tygodnia i nie będzie tak źle, jak tutaj troszeczkę nas straszą synoptycy. No chciałoby się, oby tak było. No ale wstępnie, no tylko ten czwartek z tymi lekkimi opadami deszczu, a piątek, sobota, niedziela, no może być ta przewaga chmur, ale już nie powinno nam padać. Tak więc dobra informacja dla tych, którzy planują, no ostatni weekend wakacji spędzić na świeżym powietrzu, a dokładnie może na przykład wybrać się w góry. Tym bardziej, że przypominam, 23 września już powitamy jesień, tak więc no ten weekend to taki ostatni dzwonek na letnie

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
0: Po reklamie.

No tak, przydałoby nam się to błękitnym niebom, szczególnie teraz w tych godzinach przedpołudniowych. No ale wróćmy na chwilę jeszcze do filmu, ale polskiego filmu i przenieśmy się do roku 1967, bo to bardzo ważna data w polskiej kinematografii. Dokładnie właśnie 15 dzień września 1967 roku premiera komedii filmowej Sami Swoi w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego, komedia na podstawie scenariusza Andrzeja Mamularczyka. Pierwsza część trylogii zaburzańskiej, składającej się też z filmów takich jak Nie ma mocnych, i to był rok 1974, później Kochaj albo rzuć 1977, ale co najważniejsze, film doczekał się też prequela Sami Swoi, Początek, i to był rok 2024, ale dziś szczególnie zwracamy uwagę na Sami Swoi z 1967 roku. Film, który, przypomnę, przedstawia losy dwóch zwaśnionych rodzin, Pawlaków i Karguli. Więcej nie trzeba nic mówić, każdy wie, każdy zna bardzo dobrze. No i przede wszystkim Wacław Kowalski, czy Władysław Hańcza. Oczywiście Wacław Kowalski to Kazimierz, Władysław Hańcza to Władysław. No i cała rodzina, rodzina Pawlaków, rodzina Karguli. No i odwieczna wojna o miedzę. A dokładnie to Podejść no do płota. No i przypominamy, dziś spokojnie, obowiązkowo, no to zależy po prostu od nas samych. Do obejrzenia tam komedia, tym bardziej, że na razie pogoda nie dopisuje, a jeżeli się nam utrzyma taka pogoda, no to wieczorem przy kominku, o ile ktoś ma kominek, filiżanka ciepłej herbaty, no i komedia, polska komedia z 1967 roku i wieczór idealnie zaplanowany. 10 minut nam zostało do godziny 11. Jazu teraz, a za chwilę jeszcze zespół Rezerwat. Retro wtorkowo oczywiście, bo dzisiaj nie tylko takie hity kinowe sprzed lat, ale też i muzyka filmowa sprzed lat. Też nam towarzyszyła, bo między innymi tutaj zagościła no, parę chwil temu przecież muzyka z filmu Rocky. A teraz Jazu i Rezerwat i ciąg dalszy po godzinie 11 takiej muzyki sprzed lat.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Rada Ministrów zajmie się dzisiaj zaostrzeniem kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Będą też nowe autobusy MPK w Nowym Sączu i rewolucja w systemie informatycznym.
2: To są nowe serwery, to są nowe tablice dynamicznej informacji na terenie miasta.
1: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy przy opuszczających się zaporach lub na czerwonym świetle, straci prawo jazdy na 3 miesiące. Tak wynika z projektu ustawy, którą dzisiaj zajmie się Rada Ministrów. Kary będą też grozić za próbę objechania zapory lub za wjazd na przejazd w sytuacji, gdy po drugiej stronie torów jest korek. Łukasz Zboralski z portalu BRD24 ocenia, że należy uszczelnić nadzór nad przejazdami kolejowymi, bo mało kto dostaje tam mandaty.
3: Zamiast podwyższać karę, należałoby zająć się jednak uszczelnieniem tego nadzoru. I takie pierwsze zapowiedzi na szczęście już są. Czyli, że te 2800 kamer, które już dziś mamy na przejazdach drogowo-kolejowych, zostanie włączone do systemu CANART, tej służby, która obsługuje fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości, i że automatycznie z tych kamer algorytmy będą mogły przygotowywać wezwania do opłaty mandatów.
1: Nowelizacja przepisów zakłada co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym i roczny zakaz za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Rewolucja w systemie informatycznym dla samych pasażerów oraz 18 nowych autobusów na gaz. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu planuje 2 zadania za łączną kwotę 40 milionów złotych. Spółka jest partnerem we wspólnym projekcie zintegrowanych inwestycji terytorialnych w ramach Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego. Dotacja do zadań jest na poziomie 85% przy środkach własnych przedsiębiorstwa w wysokości 7 milionów złotych. Jak mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu Jerzy Leszczyński, część projektu dotycząca inteligentnych systemów transportowych będzie rewolucyjną zmianą.
2: To są nowe serwery, to są nowe tablice dynamicznej informacji na terenie miasta. Dzisiaj mamy ich 5 sztuk, będzie 21. To jest bilet elektroniczny i kasowniki. Będziemy mieli 4-funkcyjne kasowniki, czyli zostawiamy też bilet papierowy, ale idziemy już w daleką przyszłość, czyli kody QR, szczytywanie kodów QR i inne systemy. Także to jest ta, powiedzmy, mała rewolucja. Dzisiaj już systemy nie chcą pracować w tej generacji 3G. Musimy przechodzić na wyższy stopień.
1: W ramach drugiego zadania z projektu ogłoszony został już przetarg na 18 nowych autobusów na gaz, które wraz z nowym systemem informatycznym mają pojawić się w Nowym Sączu do końca przyszłego roku.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: A od jutra na ulicy Ruczaj w Nowym Sączu rozpoczną się roboty drogowe. Będzie tam wymieniana nawierzchnia asfaltowa. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, w związku z pracami pojawią się chwilowe utrudnienia w ruchu. MZD nie podaje, do kiedy roboty będą prowadzone.
0: Z życia Kościoła.
1: Akcja Katolicka Diecezja Tarnowskiej modli się regularnie za ojczyznę. Przyjść może każdy. Taka okazja będzie już w najbliższy czwartek, 17 września w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie.
4: Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej nie ustaje w swoich działaniach, również w tej formacji patriotycznej. Stąd po czasie wakacyjnym, podczas tego właśnie okresu, byliśmy na mszy świętej u Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. Potem udaliśmy się na szlak pielgrzymkowy do Racławic, aby również tego ducha patriotyzmu zaszczepić w pielgrzymach zdążających na Jasną Górę, a teraz po tym czasie wakacyjnym wracamy z powrotem do kościoła świętego Maksymiliana na nasze comiesięczne msze święte w intencji ojczyzny. Jest to w moim przekonaniu dobra forma takiego uwrażliwiania na sprawy ojczyźniane, patriotyczne.
1: Mówił asystent kościelny akcji katolickiej ksiądz Jan Bartoszek, który będzie przewodniczył mszy świętej i wygłosi kazanie. A msza święta zostanie odprawiona, przypomnę, w czwartek o 18:00 w kościele świętego Maksymiliana. Liturgia będzie transmitowana w radiu RDN.
0: RDN na sportowo.
1: Historia sądeckiego rugby zatoczy koło. Marcin Siemaszko 15 lat temu debiutował w reprezentacji Polski meczem z Czechami rozgrywanym w Nowym Sączu. Teraz ponownie zagra dla drużyny narodowej i to w rodzinnych stronach. W sobotę biało-czerwoni rozegrają towarzyski mecz z Czechami na stadionie miejskim przy Kilińskiego w Nowym Sączu.
5: Byłem pierwszy raz na seniorską reprezentację powołany i możliwe, że ostatni raz też będę tutaj kończył swoją karierę w reprezentacji w Nowym Sączu. Jest to mecz towarzyski. Polski. Ale w rugby jest tak, że będzie bardzo fajne widowisko, bo nigdy nie ma czegoś tego, że na półgwiska się gra, tylko jedna i druga drużyna jest bardzo zmotywowana, bo każdy chce się przed trenerami pokazać i zagrać jak najlepsze spotkanie.
1: Podkreślił Marcin Siemaszko, który jest też prezesem i grającym trenerem rugby klubu Biało-Czarni Nowy Sącz. A mecz Polska-Czechy w sobotę, a dzień wcześniej o 11 odbędzie się trening otwarty reprezentacji Polski na Stadionie Miejskim, na który zaproszone są szczególnie szkoły.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Zdjęcia satelitarne pokazują, że już przejaśnienia na północy i w środkowej części Polski, a południe jeszcze zachmurzone i tych chmur sporo na południu naszego kraju. No mam nadzieję, że w godzinach już popołudniowych będziemy mogli powiedzieć, że słońce nam towarzyszy i będzie towarzyszyło do godziny wieczornych. Dzisiaj maksymalnie 21 stopni w ciągu dnia. Obecnie mamy 17 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: skala Toszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekko...

0: Ksiądz Jan Bartoszek, asystent akcji katolickiej i duszpasterz krajowych samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
2: To było ogłoszenie społeczne.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Ulicami Tarnowa przejdzie wieczorem procesja z pietą. Dziś przypada w liturgii wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Bazylika katedralna jest sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Znajduje się tutaj słynąca łaskami pieta. Figura przedstawia Matkę Bożą, trzymającą w ramionach ciało swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jak zauważa proboszcz parafii katedralnej, ksiądz dr Adam Nita, modlitwa przed figurą ma dla wiernych niezwykle głęboki, osobisty wymiar.
2: Pieta znajduje się właśnie w nawie Najświętszego Sakramentu. Przychodzą ludzie, przed pietą. Nie wiadomo, co jest do końca w ich sercach, natomiast jeżeli patrzysz na twarz, może czasami na łzy, które spływają po policzkach, to można tylko przypuszczać, że przychodzą z trudnymi, z ważnymi dla siebie sprawami. Maryja w katedrze jakby nie tylko skupia się na bólu, na cierpieniu, na śmierci, ale jednocześnie pokazuje, że ostatnie zdanie należy do życia, którego źródłem jest jej Syn, Jezus Chrystus, zmartwychwstały.
1: W katedrze kończy się tydzień Maryjny. O godzinie 18 zostanie odprawiona suma odpustowa, a o godzinie 19 zacznie się procesja ulicami miasta połączona z koronką do siedmiu boleści Najświętszej Marii Panny. W Limanowej rozpoczyna się tygodniowy odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej pod hasłem Pani Limanowska, oświecaj drogi naszego codziennego życia. Te słowa 60 lat temu przed sanktuarium wypowiedział ówczesny arcybiskup Karol Wojtyła, koronując cudowną figurę Maryi, przypomina ksiądz dr Wiesław Piotrowski, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej. Uroczystości odpustowe potrwają do 22 września. Sanktuarium szykuje się w tym czasie na tłumy wiernych. Jak mówi kustosz sanktuarium, co roku wędrują tu pieszo pielgrzymi z różnych części regionu limanowskiego i sądeckiego.
3: Codziennie przybywają pielgrzymi z pobliskich parafii, a także z poszczególnych rejonów naszej parafii, ale najliczniejsza kilkutysięczna pielgrzymka przychodzi co roku z Nowego Sącza i z okolicznych parafii. W dwóch grupach też przybędą Romowie, którzy od wielu lat przybywają do Matki Boskiej Bolesnej. Przez okres pandemii mieli krótką przerwę, ale powrócili do nas, bo nie wyobrażają sobie, aby nie pielgrzymować do Matki Boskiej Limanowskiej.
1: W sumie odpustowej dziś o 17.30 przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jesz. Centralne uroczystości odpustowe odbędą się w najbliższą niedzielę. O 10.15 rozpocznie się droga Matki Bożej Bolesnej, a o godzinie 11.00 odprawiona zostanie suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa Wiesława Lechowicza, połączona z dziękczynieniem za zbiory. Szczególnym punktem programu będzie także sobotnie czuwanie modlitewne, obejmujące m.in. moc uwielbienia dla młodzieży o godzinie 19.30. Ponadto apel maryjny, litanie pielgrzymkowe, różaniec fatimski ze światłem oraz msza święta o północy. Wszystko, co robimy w radiu, jest z myślą o naszych wiernych słuchaczach. Taka dewiza towarzyszy pracownikom RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a w najbliższą niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W tym dniu w kościołach diecezji tarnowskiej będzie okazja do wsparcia bieżącej działalności Radia RDN. Audycje, wywiady, informacje, transmisje, muzyka, tak jest radio. Każdego dnia do naszego studia w Tarnowie i w Nowym Sączu przychodzą goście, z którymi przeprowadzamy wywiady, tworzymy programy na żywo z udziałem słuchaczy. Radio to przestrzeń, w której tworzą się relacje. Mówi ksiądz dr Andrzej Jasnos, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, podkreśla, że lubi słuchać naszego radia i czytać informacje na naszym portalu rdn.pl.
4: Wiadomości, informacje, które są przekazywane właśnie na falach radia, one nie tylko i wyłącznie mają dotrzeć do naszego intelektu, ale przede wszystkim do naszego serca. I tak się też to dzieje. Gdziekolwiek się pojawiam, czy w placówkach oświatowych, czy także urzędach różnego rodzaju związanych z oświatą, czy z edukacją, tam mogę usłyszeć te głosy, które są znane, które są przeze mnie bardzo doceniane. To nasze radio spełnia tak ogromną rolę, nie tylko informacyjną, ale także i właśnie budującą tego przekazu wiary. Ono tak naprawdę jest słyszalne, czy to w samochodach, czy w właśnie miejscach pracy, czy w miejscach także i odpoczynku, choćby w naszych wspaniałych kurortach.
1: Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Giedrzwałd, nazywany polskim Lourdes, był głównym celem pielgrzymki klubu dobrze nastawionych RDN i naszych radiosłuchaczy. Był czas na modlitwę, codzienną mszę świętą, adorację i apel jasnogórski w sanktuarium. Giedrzwałd jest jedynym miejscem objawień maryjnych w Polsce, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół. Dla pielgrzymów był to przede wszystkim czas wyciszenia i duchowego odpoczynku.
5: Przeżycie niesamowite, cudowna ta Maryja, Matka Boża, po prostu brak słów. Jakie to było przeżycie dla mnie przynajmniej, że nawet, no ciężko mi nawet to powiedzieć słowami.
1: To nie koniec pielgrzymkowych wyjazdów klubu dobrze nastawionych RDN. Od 16 do 18 września do Giedrzwałdu pojedzie kolejna grupa, tym razem klubowiczów i radiosłuchaczy z Nowego Sącza. Są także jeszcze ostatnie wolne miejsca na pielgrzymkę do Medjugorje, która odbędzie się od 3 do 10 października.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej. Uwaga Tarnów. Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
4: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Lotnisko w Katalonii zamknięte do 14.30. Mieszkańcy Milówki w gminie Wojnicz zyskali nowe miejsce spotkań i życia kulturalnego, a szkółki ginących zawodów na Sądecczyźnie podpisały umowy na kolejne miesiące działalności.
1: Szkółki są prowadzone na zasadzie mistrz i uczeń, gdzie ów mistrz przygotowuje, przekazuje swoją wiedzę właśnie temu uczniowi.
0: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte do 14.30, wszystko przez aktywność Etny. Wczoraj rano z powodu chmury popiołu wulkanicznego wstrzymano przyloty, a potem odloty. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
2: Odwołano już kilkadziesiąt połączeń, kilkadziesiąt kolejnych przekierowano na inne lotniska. Port Fontana Rosa zaleca pasażerom sprawdzanie statusu lotów u przewoźników. Komunikat w sprawie sytuacji w Katanii przekazało również polskie MSZ. Na razie nie wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia. Chmura popiołu sięgała wczoraj prawie 4 kilometrów i przemieszczała się w kierunku Katanii. Instytut Geofizyki i Wulkanologii wydał dla lotnictwa najwyższy czerwony alert. Początkowo zamknięto sektor przestrzeni powietrznej C1 i wstrzymano przyloty. Później ograniczenia rozszerzono także na sektor B3, zawieszając zarówno przyloty, jak i odloty. Inne sycylijskie lotniska w Komiso, Palermo i Trapani działają bez zakłóceń.
0: Mieszkańcy Milówki w gminie Wojnicz zyskali nowe miejsce spotkań i życia kulturalnego wsi. 70-letni budynek został gruntownie wyremontowany i może już służyć społeczności. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo burmistrz Tadeusz Bąk, w nowym domu ludowym będzie mogła ćwiczyć lokalna kapela, a seniorzy zyskają miejsce do rozwijania swoich zainteresowań.
3: Mieliśmy otwarcie domu ludowego po takim głębokim remoncie. Był to budynek z 1956 roku i najwyższy czas, żebyśmy tej społeczności, tym mieszkańcom wyremontowali jedyne miejsce na cel, jakim jest spotkania integracyjne, zebrania wiejskie. Bardzo dużo na Milówce się dzieje. Tam jest kapela wsi Milówka, przefajny zespół z młodzieży, z uczniów szkoły muzycznej. Ten dom ludowy na pewno tym mieszkańcom będzie służył do dobrych celów. Spotkania, zebrania, kółka zainteresowań, koło emerytów, rencistów będą mieli przepiękny dom ludowy.
0: Burmistrz Wojnicza dodał, że w tym roku otwarto już wyremontowany dom ludowy w Dębinie Łętowskiej, a w nadchodzących tygodniach zakończą się prace w podobnych obiektach w Olszynach, a także w Zakrzowie. A modernizacja domu ludowego w Milówce, a także remonty w pozostałych placówkach kosztowały w sumie prawie 4 miliony złotych.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Żłobek w Sękowej jest już na ukończeniu. Samorząd będzie ogłaszał nabór maluchów. Jak mówi wójt Małgorzata Małuch, tylko tej formy opieki dla dzieci brakowało w tutejszym zespole szkolno-przedszkolnym.
5: To jest też taki fajny kompleks, bo te dzieci żłobkowe będą mieć blisko do przedszkola, będą w tym samym środowisku, więc na pewno łatwiejsza adaptacja. Oczywiście przy tej okazji budujemy zupełnie nowe place zabaw i dla dzieci żłobkowych, i dla dzieci przedszkolnych. Też dokupiliśmy terenów, także to zaplecze i otoczenie żłobka i przedszkola staje się takie naprawdę bardzo przyjazne i bardzo atrakcyjne dla dzieci.
0: W żłobku będzie na razie jeden oddział dla 25 maluchów, a gmina Sękowa dostała dofinansowanie w ramach programu Aktywny Maluch w wysokości ponad 1 700 000 zł, a żłobek w Sękowej ma ruszyć na początku października.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Można się w nich bezpłatnie uczyć gry na instrumentach, ale też garncarstwa, pisania ikon czy rysunku na szkle. Rusza 26 już rok działania szkółek ginących zawodów finansowanych przez powiat nowosądecki. W Starym Sączu podpisano właśnie umowy z instruktorami na kolejne półrocze działalności.
1: Szkółki ginące zawodów mają na celu przede wszystkim odtworzenie i kultywowanie tradycji, które tutaj drzemią w naszych terenach. My staramy się dbać o to, aby te tradycje nie zaginęły. Szkółki są prowadzone na zasadzie mistrz i uczeń, gdzie ów mistrz przygotowuje, przekazuje swoją wiedzę właśnie temu uczniowi.
0: Mówił Krzysztof Szewczyk, dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, a w regionie sądeckim działa 114 szkółek prowadzonych przez 74 instruktorów. Korzysta z nich ponad 1000 osób, głównie młodych, ale także dorosłych. Tyle teraz. Kolejne wiadomości punktualnie o 13.00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Powoli, nieśmiało, ale wraca. Wraca lato. Wczoraj mieliśmy tyle na termometrach przez cały dzień. Właściwie to było maksimum temperaturowe na wczoraj. Dzisiaj mamy 18 kresek i wszystko wskazuje na to, że będzie więcej. 18 stopni w tej chwili. No i jest troszeczkę chmur, ale już widzimy, że słońce przebija się dzielnie przez chmury, które tak nad Tarnowem, jak i Nowym Sączem przewalają się. Jutro przewaga słońca i 26
0: Sponsorem
2: stopni.
0: Pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Także przynoszę Państwu na dobre popołudnie dobre wiadomości. Wraca do nas lato, jutro będzie przewaga słońca. Dzisiaj już nie powinno padać. Meteorolodzy o tym mówili wczoraj, że przed południem spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. No i tak oczywiście było. W nocy okolice 9 stopni i niebo bezchmurne.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Bardzo gorąco witam i serdecznie we wtorek, 15 września, mamy już połowę miesiąca, a co dopiero rozpoczęcie roku szkolnego było, prawda? Ależ ten czas szybko biegnie. Obywatel GC przyznaje się do winy. Jerzy Olszówka, razem będziemy do godziny 17.00.

0: Reklama.
1: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
2: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
0: Po reklamie.
3: Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

kolejna kartka z kalendarza wyrwana. 15 dzień września 2026 roku. 12 minut po 6 wstało słońce, zajdzie 11 minut przed godziną 19. Dzień coraz krótszy. Niestety do zachodu słońca pozostało nam jeszcze 6 godzin 32 minuty i dzień liczy sobie 12 godzin 37 minut. Dłuższy od najkrótszego dnia w roku jeszcze o 4 godziny 32 minuty i 35 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny 45 minut i 25 sekund. Za dokładnie 8 dni rozpocznie się astronomiczna jesień 23 września, 5 minut po godzinie 2. Okay.

których nie znamy, i Marek Grechuta we wtorkowe popołudnie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Po takie perełki właśnie będziemy dzisiaj sięgać i też właśnie po takie kropelki poezji. Dni, których nie znamy, no znamy dzień nadejścia jesieni. O tej porze za tydzień będziemy mieć jeszcze lato i będzie to ostatni dzień lata, skoro jesień ma przyjść 23 września, 5 minut po godzinie 2, czyli zaskoczy nas w nocy. I to będzie pełny środa, to będzie pełny dzień jesieni, ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Lato żegna się z nami bardzo pięknie, bo jutro 27, może nawet 28 stopni, niebo będzie bezchmurne. W czwartek niestety wzrost zachmurzenia, poczujemy, że ta jesień do nas puka. Okolice 17 kreski zobaczymy na termometrach, ale najbliższy weekend, ostatni letni weekend zapowiada się bardzo pięknie. Na termometrach 21-22 stopnie, w niedzielę nawet 24 i podczas całego weekendu niebo zapowiadają bezchmurne meteorolodzy. Więcej o pogodzie za chwilę w Radiu RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Na zegarach dobrze nastawionych 24 minuty po południu.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
0: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy! Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Na razie mamy 18 stopni na termometrach w regionie. Do 23 powinny pokazać termometry. Wiatr północno-zachodni teraz wie z prędkością około 14 km na godzinę, w porywach do 25. Biometr jest niekorzystny, ale dobre wiadomości są takie, że w miarę upływu dnia będzie się poprawiać. W nocy już sytuacja biometeorologiczna korzystna. Osłabnie wiatr i będzie wiał z południa, w porywach do 7 km na godzinę.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Jakość powietrza niestety jest średnia. Na barometrach 997 hektopaskali. Co się dzieje z ciśnieniem? Powoli będzie spadać. Chmury deszczowe wrócą do nas w czwartek. W godzinach południowych i popołudniowych będą potrzebne parasole. Jutro niebo bezchmurne i wróci do nas prawdziwe lato. Na termometrach 27-28 stopni. Także jeszcze będzie pięknie tego lata. Na pewno też pięknie, jak wspominałem wcześniej, zapowiada się ostatni weekend lata. Formaty nieżywych schabów. Ludzie pragną piękna.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie.
3: Błyskawicznie sprawdzamy, co na drogach. Błyskawicznie możemy przejechać przez Tarnów o tej porze, bez kłopotów, na Lwowskiej. Płynnie na Starodąbrowski, Słonecznej, Sitki, Słowackiego. Podobnie wyglądają ulice Mickiewicza, Aleja Solidarności i ulica Krakowska na Narutowicza. Co zwykle tu jest więcej pojazdów. Jest płynnie. Jedynie na Konarskiego, równie co większy przy ulicy Tuchowskiej. W Nowym Sączu z kolei Węgierska też jest płynnie. Bez większych kłopotów także na Królowej Jadwigi, Lwowska, Barskie, Lwowska i Tarnowska oraz Witosa czy Pietrzkowskiego. Tutaj przejedziemy bez zatrzymywania. W Limanowej na Marka i na Jana Pawła w tej chwili jest więcej samochodów, równie co większy na ulicy Kopernika, ale też bez tragedii. W Bochni natomiast sporo samochodów, teraz na Kazimierza Wielkiego, na Kościuszki, na ulicy Kraszewskiego. Tutaj jest ruch wzmożony. W Brzesku cisza i spokój, w Gorlicach najwięcej aut w tej chwili jest na Parkowej, równie co większy na Kościuszki przy Węgierskiej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla kierowców. George Harrison w retro wtorek w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
2: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

Anka i Diana w popołudniowym wtorkowym programie Radia RDN Małopolska. Takie przeboje. A na liście świętujących dzisiaj Albin, Dolores, także Jeremi, Jeremiasz, Kamil, Katarzyna, Maria, Nikomedes, Roland, Teodor i Walerian. Najlepsze życzenia od całego zespołu Radia RDN Małopolska. A dzisiaj w kalendarzu mamy także dzień kropki. Czy krople deszczu pojawią się dzisiaj w programie? Pewnie też coś spadnie, ale podobno za oknem już nie będzie padać, tak mówią meteorolodzy. A kropelka to już kropla deszczu właśnie w związku z kropelką i kropką, no to trzeba powiedzieć, że ten dzień nieprzypadkowo obchodzimy właśnie 15 września. Otóż amerykański pisarz i ilustrator książek dla dzieci Peter Reynolds w 2003 roku wydał książeczkę pod tytułem The Dot. Jej bohaterką jest mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Książka została przetłumaczona na ponad 20 języków i wydana alfabetem Braille'a. Szybko zyskała popularność wśród najmłodszych czytelników. Opowiastka zawarta w The Dot stała się inspiracją dla wielu nauczycieli i tak w 2008 roku powstał Międzynarodowy Dzień Kropki. Święto obecnie jest obchodzone już w ponad 100 krajach. Ta inicjatywa ma na celu pobudzać kreatywność, pomysłowość lub obejrzenia historii Maje Vashti, a następnie stworzenia własnego znaku. Nauczyciele, wychowawcy, bibliotekarze czy opiekunowie organizują zajęcia, które pomagają dzieciom odkryć ich talenty i odważyć się je zaprezentować. A pomysłowość dzieciaków nie ma granic, doskonale o tym wiemy. I powstają kropkowe dzieła sztuki, kolekcje mody, łamigłówki, filmiki. Obchody International Dot Day można zainicjować zarówno w przedszkolu, jak i liceum, niezależnie od wieku. Każdy z nas ma jakiś talent. Dzień kropki jest dobrym pretekstem do pokazania go światu. Jest to ciekawa propozycja na zajęcia w szkole, świetlicy lub warsztatach dla dzieci. Także gorąco polecamy, połączmy kropki. A i też dorośli łączą kropki, aby coś zrozumieć.

Kropka na dni w Międzynarodowy Dzień Kropki. To teraz też połączymy kropki. 15 dzień września, rok 1886. W Tarnowie na dworcu kolejowym witano cesarza Franciszka Józefa I, przejeżdżającego do Lwowa. W 1463 roku w bitwie na Zalewie Wiślanym flota gdańsko-elbląska, 25 okrętów, rozbiła flotę krzyżacką, 44 okrętów. Także bardzo ważne zwycięstwo. W 1682 roku pojawiła się kometa Halleya. Edmund Halley odkrył jej periodyczność i przewidział powrót w 1758 roku. W 1697 roku odbyła się koronacja Augusta II Mocnego na króla Polski. W 1820 roku w Krakowie rozpoczęto usypywanie kopca Kościuszki, a w 1935 roku Polska po raz trzeci z rzędu wygrała balonowy puchar Gordona Bennetta i zdobyła trofeum na stałe. W roku 1963 urodził się Krzysztof Zawadka, gitarzysta grupy Dub, oddział zamknięty i T-Love, a w 2008 roku w wieku 65 lat zmarł jeden z założycieli grupy Pink Floyd, Richard Wright, który w legendarnej grupie grał na klawiszach. Artysta przegrał walkę z rakiem. Money, Pink Floyd.

0: Money Pink Floyd przed 13 w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za chwilę Marta Jodłowska o 13 przedstawi najświeższe wiadomości, a do tego czasu Muniek Staszczyk, Tila i Zachowanie.
1: Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Lidl. To się opłaca.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie. Przebudowa ronda przy świcie w Tarnowie wciąż się nie rozpoczęła. Dlaczego? To sprawdzimy za moment.
2: Na chwilę obecną czekamy na projekt organizacji ruchu, który powinien zostać zaopiniowany przez Wydział Ruchu Drogowego.
1: Będzie też nietypowe śledztwo krakowskich policjantów. Chodzi o papugę skradzioną z restauracji.
3: 45-latek przyznał natomiast, że wypuścił skradzioną papugę i nie wie, gdzie może się znajdować.
1: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 62 wykroczenia, 52 mandaty i 2 zabrane prawa jazdy. To bilans nocnej akcji policjantów z Nowego Sącza. Patrole trwały kilka godzin, ale pokazały, że wielu kierowców wciąż lekceważy zasady bezpieczeństwa. O szczegółach Krzysztof Niedzielan.
4: Policjanci chcieli przeciwdziałać łamaniu przepisów i agresywnym zachowaniom na ulicach Nowego Sącza. Patrole miały miejsce m.in. w rejonie Alei Wolności, Alei Stefana Batorego, ulicy Jagiellońskiej czy Sądeckiego Rynku. Ponadto na tak zwanym Jojku, czyli parkingu przy Alei Piłsudskiego, który w godzinach wieczornych i nocnych staje się miejscem spotkań miłośników szybkiej jazdy. Funkcjonariusze sądeckiej drogówki w trakcie kilkugodzinnych działań skontrolowali 42 pojazdy i odnotowali 62 wykroczenia. Było 36 przypadków łamania obowiązujących limitów prędkości, a z uwagi na przekroczenie prędkości o ponad 50 km w terenie zabudowanym zatrzymali prawo jazdy 2 kierowcom. Policjanci nałożyli łącznie 52 mandaty, a wobec 3 kierowców skierowali do sądu wnioski o ukaranie. Dodatkowo zatrzymali 4 dowody rejestracyjne z uwagi na stan techniczny pojazdów. Policja podkreśla, że takie działania na sądeckich ulicach są prowadzone cyklicznie.
1: Sprzęt budowlany miał już pracować w terenie, a wciąż trwa załatwianie formalności. Według wstępnych przewidywań roboty związane z przebudową ronda przy świcie w Tarnowie miały rozpocząć się w połowie września. Jak jednak tłumaczy wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, na ten moment nie został jeszcze zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu w tym miejscu. Mimo to jest szansa, że prace zaczną się jeszcze w tym miesiącu.
2: Plac budowy został przekazany, także tutaj w zakresie samego terenu, który nie wchodzi bezpośrednio w pas drogowy, w część jezdnią i chodnikową, te prace mogą być prowadzone, natomiast na chwilę obecną czekamy na projekt organizacji ruchu, który powinien zostać zaopiniowany przez Wydział Ruchu Drogowego. Taki projekt jeszcze nie wpłynął do Zarządu Drogi Komunikacji do finalnej akceptacji, także liczymy na to, że w najbliższych dniach ten projekt uzgodniony o opinię ruchu drogowego trafi do nas i no tutaj jeszcze przed końcem września te prace już w samym zakresie jezdni będą mogły być prowadzone.
1: A według wstępnych planów przez cały czas trwania przebudowy na skrzyżowaniu ma zostać zachowany ruch dwukierunkowy. Całkowicie wyłączony z ruchu ma zostać odcinek ulicy Sikorskiego od skrzyżowania z ulicą Mościckiego do ronda. Obecne skrzyżowanie ma zostać przebudowane na rondo turbinowe. Pod ulicą Sikorskiego powstanie też podziemne przejście dla pieszych. Inwestycja ma kosztować około 27 milionów złotych, a jej zakończenie zgodnie z umową planowane jest na wrzesień przyszłego roku.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Wyremontowana kładka pieszo-rowerowa w Witowicach Dolnych znowu służy mieszkańcom i turystom. Odnowiona przeprawa nad Dunajcem nie tylko łączy gminę Łososina Dolna z gminą Gródek nad Dunajcem, ale też łączy dwie części parafii Tropie. Kładka kosztowała ponad 900 tysięcy złotych. Większość pieniędzy pochodziło z funduszy unijnych. Chociaż była już gotowa w wakacje, to dzisiaj nastąpiło jej oficjalne otwarcie, na które przybyli zadowoleni mieszkańcy Witowic Dolnych.
5: Solidna, skraca drogę, bo ja w tamtym wieku już tu chodziłem na odpust. Tędy. Dawniej się tu do sklepu chodziło, wygodniej będzie.
6: Mieszkańcy do kościoła często chodzą, no trzeba powiedzieć, że i turyści. Można się dziś pochwalić. Ona w ogóle po tym remoncie odzyskała taki blask. Ona była już lata, a my zapomnieli o niej.
7: Każdy most ma łączyć, a droga nie zawsze jest prosta. Czasami buja na kładce, ale dzięki tej kładce parafianie tropscy mogą docierać na nabożeństwa.
1: Dodał ksiądz Marian Dudek, proboszcz parafii w Tropium. Z kładki mogą też korzystać turyści i rowerzyści, bo przebiega przez nią m.in. główny karpacki szlak rowerowy. A do Witowic Dolnych wrócimy jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Rzadko się zdarza, by policjanci prowadzili takie śledztwo. Funkcjonariusze z Krakowa zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który pod koniec sierpnia ukradł z jednej z tamtejszych restauracji papugę. Właściciel zgłosił kradzież rudosterki turkusowej na policję, a straty wycenił na 1000 zł. Podejrzany mężczyzna po zabraniu ptaka do samochodu wrócił do lokalu, spokojnie zjadł posiłek i odjechał. Namieszono go w jednej z miejscowości pod Krakowem, mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.
3: Mężczyzna po poinformowaniu go o powodzie policyjnej interwencji został zatrzymany i przewieziony do krakowskiej jednostki policji. Podczas rozmowy z policjantami nie umiał on w racjonalny sposób wytłumaczyć swojego zachowania. 45-latek przyznał natomiast, że wypuścił skradzioną papugę i nie wie, gdzie może się znajdować.
1: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia, a los ptaka pozostaje nieznany.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: W Lubczy w Jodłowej jeszcze jest nie mokre po opadach deszczu przedpołudniowych, ale będą schnąć, bo już synoptycy nie zapowiadają na dziś opadów. Przebija się słońce. W Nowym Sączu, w Tarnowie może mniej, ale na Sądecczyźnie sporo słońca. Nawet w Gródku nad Dunajcem robi się nam plażowa pogoda. Tutaj także promienie słoneczne i będzie ich coraz więcej. Dziś, jutro to już w ogóle przewaga słońca i niebo w wielu miejscach bezchmurne.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Wygląda, że lekki deszcz dzisiaj to już jest historia. Tak jak historia jest, dzieje się na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Przeboje wszechczasów i teraz bardzo gorące. Bamboleo i Gypsy Kings, będzie gorąco. Już teraz na termometrach w Tarnowie 19-20 stopni, więc komfortowa temperatura. 7 minut po godzinie 13.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy. Radiowe kino plenerowe.
9: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach w naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.
2: Teraz o segregacji odpadów będzie. 16,5 minuty po godzinie 13:00. Lady Punk.

I zbieraj złą i dobry bądź dla zwierząt. Tak zbieramy. A chyba nadal złomiarze złą zbierają. Kiedyś, a przy okazji właśnie dzisiaj dzień opakowań. 15 dzień września, mamy taki dzień w kalendarzu. No i zbieramy opakowania. No kiedyś zbierała w okresie PRL-u, nie wiem, państwo pamiętają, wiele osób zbierało puszki, ale nie po to, żeby oddać je do skupu, ale tylko dlatego, że po prostu ładnie się prezentowały. Bardzo często opakowanie ładniejsze od zawartości, prawda? Bardziej wartościowe niż samo opakowanie. Przynajmniej tak jest też często, gęsto dzisiaj, zwłaszcza z zabawkami dla dzieci. To a propos opakowań. No a przy okazji opakowań, no to plastik teraz są zbierane opakowania, wymuszone to zostało na nas, żebyśmy oddawali je do odpowiednich butelkomatów, prawda? A Dzień Opakowań został ustanowiony przez Polską Izbę Opakowań w 2007 roku, a jego celem jest upowszechnienie wiedzy o znaczeniu opakowań w życiu współczesnego człowieka, jak i całej gospodarce. No i jak wspomniałem wcześniej, no opakowanie ładniejsze od zawartości. No teraz może nie o samej zawartości, która zawsze pewnie będzie cenniejsza od samego opakowania, ale pamiętają państwo szklane opakowania na mleko, takie słynne dwukółki mleczarzy. No bo dzisiaj to tylko karton i wspomniany plastik, prawda? No ale utrwalił w piosence, jeżeli państwo nie pamiętają, takich dwukółek, takich wózków dwukołowych, Edward Stachura w piosence Opadły mgły i wstaje nowy dzień. Pamiętają państwo? Autorem słów wybitny polski poeta Edward Stachura, muzykę napisał lider zespołu Stare Dobre Małżeństwo Krzysztof Myszkowski. A piosenka nagrana przez SDM w tym roku kończy 40 lat. Tak, wydana została w 1986 roku.

Stare dobre małżeństwo, opadły mgły i wstaje nowy dzień. Czeka kropelka poezji w retro wtorek w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. O mleczarzach już tylko do posłuchania właśnie w tym utworze. Do zobaczenia w realu mało możliwe, ale do zobaczenia w filmach tak. Na przykład w ten sposób zaczyna się film, pamiętają Państwo, Nie lubię poniedziałku, gdzie mleczarze roznoszą butelki mleka do mieszkań jednego z bloków warszawskiego osiedla. Także dzisiaj już tych butelek nie zobaczymy. System kaucyjny działa, no działa, jak działa, wiele osób się denerwuje, bo chce oddać jedną, dwie butelki do zwrotu, a przed nim oczywiście osoba, która ma kilkanaście worków z takimi butelkami, no i kiedy już przychodzi kolej, żeby wrzucić te dwie butelki, to okazuje się, że maszyna odmawia posłuszeństwa. No tak to na razie działa. A wartość 50 groszy, tyle dostaniemy w butelkomacie za taką butelkę plastikową i taka butelka malutka tyle kosztuje, a za butelkę 5-litrową, która jest dużo, dużo, dużo większa, nie dostaniemy nic, bo butelka nie jest zwrotna. Także te 5-litrowe butle po wodzie, na przykład źródlanej, znajdują się całkowicie poza tym systemem. Przy ich zakupie kaucja nie jest naliczana, no i nie można ich zwrócić w butelkomacie. Powinny trafić do standardowego żółtego kontenera na plastik i metal. No to a propos jeszcze kropli, to teraz kilka kropli spadnie, ale to będą krople łez w bardzo smutnej piosence retro, która przypomina nam, że lato już się ma ku końcowi. Pod butą.

0: I bardzo smutna piosenka Retro pod budą, czyli tutaj już paka podpowiedź, że ta jesień naprawdę jest tuż, tuż. No a krople oczywiście co robią? No robią kropki. A jeżeli kropki, no to możemy przypomnieć, że właśnie 15 września też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest taki dzień w kalendarzu, bardzo miły, bo dzieci sobie różnego rodzaju zajęcia organizują, czy też nauczyciele, wychowawcy organizują ich w szkołach i przedszkolach z kropką. No to jeszcze, żeby postawić kropkę, dziękuję za telefon, który tutaj dostarł do RDN Małopolska, że gdzieś są dostępne, jest dostępne mleko w opakowaniach szklanych. O, tak to imię. Nie twierdzę, że nie, ale na pewno należą do rzadkości opakowania szklane, a w nich właśnie mleko. To przyznają państwo chyba w większości. Natomiast ja nie mówiłem o samym mleku, że jest niezauważalny, ale o wózkach i mleczarzach, którzy to mleko we wczesnych godzinach porannych rozwozili do mieszkań. Za chwilę wiadomości pogodowe. Zostańcie z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dziękujemy w każdym razie za telefon. Kropka.
1: Reklama.

Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy! 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
2: Po reklamie.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Coraz więcej słońca w regionie, coraz więcej tak w Małopolsce, na Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim. Docierają już tutaj do mieszkańców Polski południowo-wschodniej, południowo-zachodniej promienie słoneczne. Tak dobrze nie ma na zachodzie kraju, na północy, na północnym zachodzie, w Szczecinie, w Koszalinie, w Gdańsku. Tutaj chmury deszczowe, opady deszczu, na zachodzie również, w Zielonej Górze, w Gorzowie, we Wrocławiu tutaj pada, a na wschodzie właśnie pogodne niebo. Będzie go jeszcze więcej jutro.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Na termometrach już 20 stopni, nawet delikatnie powyżej 20 kreski, więc bardzo komfortowo i słonecznie. I like a Rolling Stone. Bob Dylan.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
0: Po reklamie.
5: Retro wtorek w Radiu Ardena Małopolska, Arden Nowy Sącz w połowie września, 15 dzień tego miesiąca 2026 roku. Bill Jean, piosenka wszechczasów, można powiedzieć. W 2004 roku ten właśnie utwór został sklasyfikowany na 58. miejscu listy 500 utworów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Michael Jackson. A za chwilę polecimy w kosmos. 19 minut do

0: 85 lat temu, 15 września w 1941 roku urodził się generał Mirosław Hermaszewski, pierwszy Polak, który odbył lot w kosmos. W 1978 roku wziął udział w misji Sojuz 30 Salut 6, podczas której spędził w przestrzeni kosmicznej ponad 190 godzin. Przez niemal 47 lat Hermaszewski pozostawał jedynym Polakiem, który był w kosmosie. Sytuacja zmieniła się 25 czerwca ubiegłego roku, kiedy z przylądka Canaveral na Florydzie nastąpił start międzynarodowej prywatnej misji Axiom 4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Wziął w niej udział astronauta dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, który jako drugi Polak poleciał w kosmos. Mirosław Hermaszewski był oddany popularyzacji wiedzy o astronautyce. Swój pożegnalny lot na samolocie bojowym MiG-29 odbył w październiku w 2005 roku. Zmarł w 2022. Generał Mirosław Hermaszewski w 1978 roku wziął udział w misji Sojuz 30 Salut 6. Spędził w przestrzeni kosmicznej 190 godzin, 3 minuty i 4 sekundy. Lot rozpoczął się 27 czerwca w 1978 o godzinie 17:27 czasu obowiązującego w Polsce. Mirosław Hermaszewski wystartował na statku kosmicznym Sojuz 30 wraz z Rosjaninem Piotrem Klimukiem. Na kilka minut przed startem już z pokładu statku kosmicznego obaj kosmonauci wygłosili oświadczenie.
1: Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ważny, czuję się zaszczycony umożliwieniem mi wykonania lotu kosmicznego na radzieckim statku Sojuz 30 i orbitalnej stacji Salut 6. Melduję. Do lotu na statku kosmicznym Sojuz 30 w składzie międzynarodowej załogi jestem gotów. Okazanego mi zaufania nie zawiodę.
0: Tak wyglądała procedura startu.
2: Potężniający huk, oślepiający białe światło, drży korpus potężnej rakiety, straszający styk silników i odskakują cztery całe sporniki, obodna rusa! Już dwie w górę, w potwornym huku, ciągnąc za sobą płomień, chmurę dymu, jakiś to niezwykły widok!
0: Mirosław Hermaszewski uczestniczył w eksperymentach naukowych obejmujących różne aspekty zachowania się organizmu człowieka w warunkach nieważkości. Prowadził też obserwacje złóż polarnych oraz prace z zakresu teledetekcji. 5 eksperymentów zostało przygotowanych wyłącznie przez Polaków w Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutu Fizyki PAN, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Instytutu Geodezji i Kartografii. Badano m.in. krystalizację półprzewodników w stanie nieważkości czy zmiany tętna kosmonautów w różnych fazach lotu. Czwartego dnia lotu, 30 czerwca 1978 roku, odbyła się konferencja prasowa Kosmos Ziemia. Major Hermaszewski opowiadał o pierwszym przelocie nad Polską.
1: Zerknąłem w iluminator. Było ciemno. Widziałem światła naszych miast. Nieboskłon jeszcze błękitny, słońce zachodziło, prawda? Czerwień nad samym horyzontem, błękit, ciemny granat i czerń, bezkresna, straszna taka czerń kosmosu. Na to chcę, żeby tą samą satysfakcję czuli nasi rodacy, że my Polacy już jesteśmy tak daleko, tak wysoko, 360-350 kilometrów nad powierzchnią Ziemi.
0: Po tygodniowym locie 5 lipca 1978 roku Mirosław Hermaszewski wrócił na Ziemię. Zaraz po wyjściu z kapsuły odpowiadał na pytania.
3: Mirosław, jak myśmy czekali na Ciebie, byliśmy szczęśliwi, że cały zdrowy. Fajnie, zdrowy jestem, rzeczywiście. Dobrze się czuję, nogi troszeczkę miękkie.
4: Mięsie nogi?
3: Tak, i nieco w głowie się jednak kręci, jeżeli są takie silne przemieszczenia.
0: Do lotu w kosmos Mirosław Hermaszewski został wybrany z grona kilkuset polskich pilotów w ramach międzynarodowego programu Interkosmos utworzonego przez ZSRR i przeszedł szkolenie w gwiezdnym miasteczku pod Moskwą. W 1979 opowiadał w rozmowie z Wiktorem Niedzickim o treningach na specjalistycznych urządzeniach, w tym symulatorze statku Sojuz 30, wiernie oddającym panujące tam warunki.
5: Kiedy zająłem miejsce w rakiecie już z Klimukiem i kiedy do startu mieliśmy 2 godziny czasu, bo tyle potrzebowaliśmy na sprawdzenie wszystkich urządzeń, to ta emocja, która jednak towarzyszy człowiekowi, ale kiedy już wtopiliśmy się w te fotele, kiedy otworzyliśmy bogatą dokumentację, zaczęliśmy już wymieniać fachowie między sobą uwagi, komendy, kiedy zaczęliśmy pracować, to ta emocja znikła.
6: Czuł się pan z powrotem w tym symulatorze?
5: Tak, do tego symulatora, to jest to samo. Bo symulator jest wiernym odbiciem statku zasadniczego.
0: Pod koniec lat 80. Mirosław Hermaszewski był komendantem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, gdzie w 1988 roku otrzymał nominację generalską. Potem pełnił m.in. funkcję zastępcy dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W latach 1983-1989 sprawował funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. A pod koniec lat 90. był przewodniczącym Krajowej Rady Lotnictwa. Od 79. roku członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. Należał też do Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Kosmonautów i Astronautów Świata. Także był założycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczestników Lotów Kosmicznych. Mirosław Hermaszewski został uhonorowany wieloma odznaczeniami. Przyznano mu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, odznakę pilota wojskowego i odznakę skoczka spadochronowego Wojsk Lotniczych. Otrzymał także Order Uśmiechu, przyznany przez dzieci. Zmarł 12 grudnia w 2022 roku w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu wojskowym. Nad nekropolią w hołdzie zmarłemu przeleciały cztery myśliwce F-16. Przypomnę, dokładnie urodził się 15 września 1941 roku, 85 lat temu. Rocketman, Elton John.

Long, long time, Rockin' Man, Elton John. Czas 13.56 i 10 sekund dokładnie. Punktualnie o 14.00 łączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jadłowska. Do tego czasu nabieramy rozpędu. Tak jest. Do weekendu też. To już wtorek, 15 dzień.

0: Reklama. Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie. Po reklamie.
1: Coraz więcej agresywnych zachowań wobec ratowników medycznych na Sądecczyźnie. To już ostatnie dwa tygodnie na przejażdżkę czerwonym autobusem przez centrum Tarnowa.
2: Testy będą kontynuowane do końca września.
1: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na Sądecczyźnie wzrasta agresja wobec interweniujących ratowników medycznych. Od początku roku sądeckie pogotowie ratunkowe odnotowało już kilkadziesiąt tego typu przypadków. To nie jest już tylko agresja słowna, ale także fizyczna. Chodzi m.in. o odpychanie ratowników, którzy chcą udzielić pomocy. Jak mówi Andrzej Bodziony, dyrektor sądeckiego pogotowia ratunkowego, każdy z takich przypadków jest dokładnie odnotowywany.
3: Ratownicy podczas każdego wyjazdu, w którym doszło do takiego zdarzenia, sporządzają oczywiście notatki. Umieszczają takową informację w karcie zlecenia wyjazdu i te informacje przekazywane są dalej na policję. Oczywiście większość tych zdarzeń dotyczy osób pod wpływem alkoholu, tak, gdzie transportujemy tych właśnie pacjentów do szpitala na izbę przyjęć i tutaj dochodzi często do agresji ze strony właśnie tych osób.
1: Ze względów bezpieczeństwa już zwiększono niektóre obsady karetek z 2 do 3 osób. Chodzi o zespół w podstacji w Grybowie, a także 2 zespoły w Nowym Sączu. Sądeckie pogotowie ratunkowe w miarę możliwości stara się też organizować kursy samoobrony dla swoich pracowników.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Mały czerwony autobus linii 55 będzie jeździł ulicą Wałową i przez ścisłe centrum Tarnowa jeszcze tylko przez 2 tygodnie. Dobiegają końca 2-miesięczne testy, a jak pokazują statystyki przewozów, to rozwiązanie komunikacyjne spodobało się mieszkańcom miasta. Prezes spółki MPK Tarnów Robert Pacana przekazał, że testy nie będą wydłużane i z końcem września zakończy się kursowanie tej linii.
2: Testy będą kontynuowane do końca września. Od samego początku było takie założenie, aby sprawdzić, jak ta linia przyjmie się w mieście. Decyzja o tym, że taki autobus będzie kursował, no jednym się podobało bardziej, innym mniej. Byli sceptycy. Wydaje mi się, że mieszkańcy sami ocenili, czy to rozwiązanie jest potrzebne, a może zupełnie nie. Początkowo nie ma co ukrywać, były one różne. Teraz wydaje się, że naprawdę cieszy się to sporym powodzeniem. Średnio 20 osób na jednym kursie jest, gdzie autobus może pomieścić 30 pasażerów.
1: Prezes MPK podkreśla, że ostateczna decyzja władz miasta co do przyszłości linii przez ścisłe centrum jeszcze nie zapadła. Jednak wszystko wskazuje na to, że autobus wróci na Tarnowskie ulice w przyszłym roku. A ten temat wróci także dzisiaj w Pulsie Regionu.
4: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Przerwa w kursowaniu promu w Otwinowie. Od jutra do 24 września nie będzie kursował prom na Dunajcu w Otwinowie, a przerwa związana jest z pracami konserwacyjnymi. W tym czasie zaplanowano m.in. wymianę drewnianych podkładów na przeprawie. Po zakończeniu prac prom ma ponownie zostać udostępniony mieszkańcom i kierowcom.
4: Z życia kościoła.
1: Ulicami Tarnowa przejdzie dzisiaj wieczorem procesja z pietą. 15 września przypada w liturgii wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Bazylika katedralna jest sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Znajduje się tutaj słynąca łaskami pieta. Figura przedstawia Matkę Bożą trzymającą w ramionach ciało swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jak zauważa proboszcz parafii katedralnej ksiądz Adam Nita, modlitwa przed figurą ma dla wiernych niezwykle głęboki, osobisty wymiar.
5: Pieta znajduje się właśnie w nawie Najświętszego Sakramentu. Przychodzą ludzie, klęczą przed pietą. Nie wiadomo, co jest do końca w ich sercach. Natomiast jeżeli patrzysz na twarz, może czasami na łzy, które spływają po policzkach, to można tylko przypuszczać, że przychodząc z trudnymi, z ważnymi dla siebie sprawami, Maryja w katedrze jakby nie tylko skupia się na bólu, na cierpieniu, na śmierci, ale jednocześnie pokazuje, że ostatnie zdanie należy do życia, którego źródłem jest jej Syn, Jezus Chrystus, zmartwychwstały.
1: W katedrze kończy się tydzień Maryjny. O 18 zostanie odprawiona suma odpustowa, a o 19 zacznie się procesja ulicami miasta, połączona z koronką do siedmiu boleści Najświętszej Marii Panny. Słowo Boże i kierownictwo duchowe. Rekolekcje pod takim hasłem odbędą się w Arce w Gródku nad Dunajcem od 1 do 4 października. Sesja będzie w kulminacyjnym momencie obchodów 25-lecia powstania diecezjalnego ośrodka rekolekcyjnego. Jak towarzyszyć drugiemu człowiekowi w jego historii życia? Jak się spowiadać? Czy kim jest kierownik duchowy? Na te i wiele innych pytań będą mogli uzyskać odpowiedź zarówno świeccy, jak i osoby duchowne.
6: Temat niezwykle ważny, szczególnie dzisiaj. Oczywiście trudno mnożyć wywody, że jest niedobrze, że coraz częściej mamy do czynienia z patologicznym indywidualizmem, zamknięciem w sobie, rozpadem relacji, paraliżem myślenia w dobie sztucznej inteligencji. To wiemy, a przynajmniej powinniśmy wiedzieć. Natomiast Jezus Chrystus idzie z nami, towarzyszy nam w drodze osobistych historii i formuje nasze serca do wiary, która jest żywą relacją z Nim, również po to, żebyśmy potrafili towarzyszyć drugiemu człowiekowi.
1: Mówił ksiądz Tomasz Rąpała, dyrektor Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka w Gródku nad Dunajcem. Rekolekcje zakończą się sakramentem pokuty i pojednania, a także uroczystą Eucharystią, którą odprawi biskup tarnowski Andrzej Jerz. A zapisać można się na stronie internetowej ośrodka Arka w Gródku nad Dunajcem lub pod numerem telefonu 605 088 112.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Nad Grudkiem wiszą teraz chmury, ale nie są to chmury deszczowe i są też chwile ze słońcem. Jest ich całkiem sporo. Podobnie jest teraz w Latoszynie, w Lubczy, w Ryglicach, chociaż tu trochę mniej słońca, ale dużo pogodnego nieba jest na Sądecczyźnie, nad Nowym Sączem, nad Tarnowem. I na termometrach coraz więcej, bo już mamy 21 powyżej 22 stopni. W nocy bezchmurne niebo, temperatura spadnie do 9.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jutro przewaga słońca i na termometrach od 26 do 28 stopni. Na zegarach dokładnie 7 minut po 14.

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Uwaga, tarno!

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.
2: 18 minut po godzinie 14. To nie będzie o miłości.

0: o miłości, a jednak o miłości. Trochę jak u tych sąsiadów, Kargula i Pawlaka. Jak wiadomo, od miłości do nienawiści jest jeden krok i pewnie działa to też w drugą stronę i chyba zadziałało właśnie w tym filmie od nienawiści do miłości. Przecież jak się tak napatrzę, jak ona mi się przyśni, no to tak ją nienawidzę. Pamiętają Państwo te sceny, no któż ich nie pamięta. W 1967 roku odbyła się premiera komedii filmowej Sami Swoi w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Film opowiada o losach dwóch zwaśnionych rodzin, Pawlaków i Kargulów, które krótko po zakończeniu II wojny światowej zmuszone są wyjechać z Kresów Wschodnich i osiedlić się na ziemiach obiecanych. To wiemy, prawda? To jest jakby od pokoleń znane. Pawlak i Kargul. Nie są to postacie zupełnie wymyślone. Pierwowzorem Pawlaka był Jan Mularczyk ze wsi Tymowa koło Ścinawy. On krzyknął do rodziny: wysiadamy, bo tu nasze ludzie są. Gdy zobaczył na łące krasulę Mikołaja Polakowskiego, sąsiada i krewnego Mularczyków, jadących pociągiem na ziemię odzyskane z Boryczkówki. Z Boryczówki. Jan Mularczyk z Tymowej był starym stryjem Andrzeja Mularczyka, autora scenariuszy do trylogii o Kargulach i Pawlakach. A w filmie to zostało przedstawione tak.
1: A to! Nasi są! Nasi!
2: Nasi?
1: Aha.
2: Toż to zwykłe bydło.
1: Oj, mówi wam, tato, że swoi.
2: Oj, widzicie, ty ze wszystkim zdurniał już, no.
1: Widzicie tę łaciatę?
2: No krowa jak krowa.
1: Toż to swojska krowa, tatko. Na całym świecie takiej nie ma, tylko w Krużewnikach. Przecież to Budźka. Kargulowa, Kargule tu są.
3: Bandyty. Ot znaczy się znaleźli na swoje miejsce.
1: No.
2: Czar jedzie? Wolaj!
0: Ich kłótnie sięgają jeszcze czasów przedwojennych. Spór trwa o miedzę i krowę Kargula, która weszła Pawlakom w szkodę. Przyczyną kłótni jest ziemia, którą Kargul zaorał o 3 palce za daleko w stronę ziemi Pawlaków, co doprowadziło do rozlewu krwi.
3: Jak to swoje żyją, to i nam tu żyć.
4: Swoi? Kargul to wróg najgorszy ze wszystkich.
3: Wróg? A wróg? Ale swój, mój, nasz, na własnej krwi wyhodowany.
5: Gdzie indziej nie można było, a?
3: Uj, Mania, ty nie nerwuj się. Trzeba nam było szukać nowego wroga, jak tu pod bokiem znalazł się stary, a? Tyś to by było nie po bożemu.
4: A tak, tak, tak, tak.
0: Sukces kasowy filmu spowodował powstanie trylogii i kontynuację stanowią Nie ma mocnych z 1974 i Kochaj albo rzuć z 1977. Sami Swoi, których premiera odbyła się dokładnie 59 lat temu. Większość scen kręcono w Dobrzykowicach pod Wrocławiem, gdzie znajdowały się zagrody, a sceny w miasteczku kręcono w Lubomierzu. I w tym właśnie miasteczku mieści się też Muzeum Kargula i Pawlaka. Pawlak i Kargul z kultowej trylogii Sami Swoi. Przed trafieniem na ziemię odzyskane mieszkali obok siebie we wsi na Podolu. No i już wtedy, jak wspominałem, było to wybuchowe sąsiedztwo. W 2024 roku na ekrany kin trafił Sami Swoi początek. Opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. No, wrogowie, a jednak przyjaciele trochę, prawda? No i miłość też tam się przeplatała. Całej trylogii. A przyjaciele właśnie po to są. Po co? Przypomni o nich Bogusław Metz. Na zegarach 25 minut po godzinie 14:00.

0: O, przyjaźni. 14.30 wiadomości RDN przedstawi Marta Jadłowska. Przed 14.00 wyjedziemy na ulicę Tarnowa, drogi regionu, ulicę Nowego Sącza. Teraz uwaga, zmotoryzowani. Doszło do zdarzenia w miejscowości Grabie, to gmina Łapanów, powiat bocheński. Samochód osobowy zderzył się z motorem. Nieznane są jeszcze szczegóły. Policja jedzie na miejsce tego zdarzenia. Zostańcie z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.

0: 46. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Jedni tankują w ostateczności, inni wolą nie patrzeć na kwotę wyświetlaną przez dystrybutor. Ceny paliw biją rekordy, a przebicie psychologicznej bariery 8 zł za litr benzyny i 9 zł za olej napędowy jest coraz bardziej realne. Jak usłyszała Aneta Łuczkowska na zachodniopomorskich stacjach, optymizmu wśród kierowców nie ma.
6: 8,84.
7: Czy to boli?
6: Bardzo boli. Niedługo będzie dyszka, jakby nie patrzył.
7: Jak pan daje radę z tym?
6: No daję, tylko tankuję tyle, ile mogę, nie? No to ja to jeszcze mogę powiedzieć. Mam swój samochód taki malutki, nie? A prywaciarze co mają? No. 20-30 tyrów. Oni dopiero mają przerębane.
5: Cena baryłki ropy na giełdzie doszła do poziomu z wiosny, gdy rozpoczął się amerykańsko-izraelski atak na Iran. Ceny paliw na stacjach są jednak wyższe o złotówkę za litr niż rekord z wiosny tego roku.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Magister Morse został nagrodzony przez prezydenta Nowego Sącza. Sądecki artysta znany z tworzenia graffiti na różnych ścianach w mieście, m.in. serialu na Węgierskiej czy ulicy Wąskiej, otrzymał denar świętej Małgorzaty. Jego twórczość znana jest też w różnych częściach Polski i na świecie. W ostatnim czasie na zlecenie miasta pomalował w artystyczny sposób lokomotywę, która stoi przed dworcem kolejowym w Nowym Sączu, co wywołało różne opinie wśród mieszkańców. Denara świętej Małgorzaty artysta odebrał w trakcie dzisiejszej sesji Rady Miasta Nowego Sącza. Jak podkreślił z mównicy, nie spodziewał się takiego wyróżnienia.
9: Chciałbym podziękować panu prezydentowi, Radzie Miasta i mieszkańcom za wsparcie, za to, że mogę tutaj tworzyć. Czuję się dumny zawsze, jak wyjeżdżam na każdy mural, na każdą akcję. Podkreślam, że Magister Morse z Nowego Sącza jest to dla mnie bardzo ważne, nieważne gdzie jestem, czy w Turcji, czy w Berlinie, czy w Warszawie, zawsze zaczynam Magister Morse z Nowego Sącza.
5: Denar świętej Małgorzaty jest przyznawany przez prezydenta Nowego Sącza na podstawie rozporządzenia. To honorowe wyróżnienie za wybitne zasługi dla miasta. Trafia chociażby do działaczy społecznych czy instytucji za szczególne osiągnięcia dla Nowego Sącza.
8: Z życia Kościoła.
5: W Limanowej rozpoczyna się dziś tygodniowy odpust ku czci Matki Boskiej Bolesnej. W tym roku przebiegać będzie pod hasłem Pani Limanowska, oświecaj drogi naszego codziennego życia. Te słowa 60 lat temu przed sanktuarium wypowiedział ówczesny arcybiskup Karol Wojtyła, koronując cudowną figurę Maryi, podkreśla ksiądz Wiesław Piotrowski, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.
10: Chcemy zawsze patrzeć w przyszłość. Chcemy, aby Maryja prowadziła nas do Jezusa ku szczęściu wiecznemu w niebie. Dlatego zawsze pod tym kątem do wybieramy hasła. Każdy z nas ma wiele różnych zajęć, problemów, kłopotów. Do kancelarii parafialnej niemal codziennie przychodzą różne osoby z różnymi problemami. Chcemy, aby też zwracać się przede wszystkim do Matki Najświętszej, by jej powierzać te wszystkie nasze sprawy, by odczytywać wolę Bożą, by też samemu umacniać się wewnętrznie, by się nie załamywać.
5: Uroczystości odbywać się będą w sumie przez 8 dni do 22 września, a centralne uroczystości odpustowe odbędą się w niedzielę 20 września. Wszystko, co robimy w radiu, jest z myślą o naszych wiernych słuchaczach. Taka dewiza towarzyszy pracownikom RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W najbliższą niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W tym dniu w kościołach diecezji tarnowskiej będzie okazja do wsparcia bieżącej działalności Radia RDN. Radio to przestrzeń, w której tworzą tworzą się relacje, mówi ksiądz Andrzej Jasnos, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Podkreśla, że lubi słuchać naszego radia i czytać informacje na naszym portalu www.rdn.pl.
11: Wiadomości, informacje, które są przekazywane właśnie na falach radia, one nie tylko i wyłącznie mają dotrzeć do naszego intelektu, ale przede wszystkim do naszego serca. I tak się też to dzieje. Gdziekolwiek się pojawiam, czy w placówkach oświatowych, czy także urzędach różnego rodzaju związanych z oświatą, czy z edukacją, tam mogę usłyszeć te głosy, które są znane, które są przeze mnie bardzo doceniane. To nasze radio spełnia tak ogromną rolę, nie tylko informacyjną, ale także i właśnie budującą tego przekazu wiary. Ono tak naprawdę jest słyszalne, czy to w samochodach, czy właśnie w miejscach pracy, czy w miejscach także i odpoczynku, choćby w naszych wspaniałych kurortach.
5: Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: To już 22 stopnie na termometrach w regionie. Dobra prolongata na jutro i kolejne dni. Jednak jutro 26 i 28, od 26 do 28, to niestety kolejne dni znowu przyniosą nam deszczowe chmury i ochłodzenie. Ale na razie cieszymy się tym, co mamy. Już mamy dużo pogodnego nieba, słonecznie w całej Polsce południowo-wschodniej, tak na wschodzie, na zachodzie, na południowym zachodzie i południowym wschodzie. Dużo pogodnego nieba. Ciśnienie niestety spada.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sytuacja biometrologiczna jest niekorzystna, ale będzie się poprawiać. W nocy już biometr korzystny, na termometrach dużo mniej, bo tylko 9 kresek powyżej zera. No ale wynagrodzi nam to środa, kiedy to będziemy mieć na termometrach, tak jak wspominałem wcześniej, nawet do 28 stopni. W czwartek wzrost zachmurzenia, opady deszczu w godzinach porannych i południowych i popołudniowych niestety.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Jeżeli możemy, to idziemy na plażę. Stan Borys.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
6: Po reklamie.
7: Witam i pozdrawiam zmotoryzowanych na kwadrans przed godziną 15. Bocheńscy policjanci odnotowali jedno zdarzenie w miejscowości Grabie. To gmina Łapanów. Samochód osobowy zderzył się z motorem. Nieznane są jeszcze szczegóły tego zdarzenia. Jedna osoba prawdopodobnie została poszkodowana. W Brzesku bez zdarzeń drogowych, w Dębicy również bezpiecznie, bez zdarzeń drogowych w Dąbrowie Tarnowskiej, a tarnowscy policjanci od rana odnotowali 2 niegroźne stłuczki. O tej porze korkuje się już droga krajowa 75 w Wielogłowach i w Wielopolu. Coraz więcej aut mamy też na obwodnicy północnej Nowego Sącza, ulicach Krakowskiej, Tarnowskiej, Barskiej, Lwowskiej, Nawojowskiej i Węgierskiej. Omijać warto też bulwar Narwiku i Kilińskiego. Przybywa aut w centrum Nowego Sącza. Korkuje się też w okolicach Rynku w Limanowej. Największy ruch mamy na ulicach Jana Pawła II, Mordarskiego, Marka czy Matki Boskiej Bolesnej. W Gorlicach tłok na drodze krajowej 28, a poza tym także na ulicach Legionów, Mickiewicza, Węgierskiej i Bieckiej. W Tarnowie przybywa samochodów przede wszystkim na Narutowicza, jadąc od ulicy Krakowskiej, na Konarskiego, na Gumniskiej. Sporo samochodów na Lwowskiej, w tej chwili przy Orkana, ale jeszcze nie jest źle. Aleja Jana Pawła II wolna od korków, Słoneczna, Ślicki, Słowackiego płynnie, podobnie Mickiewicza, Aleja Solidarności, Mościckiego i Szujskiego. Wszystkiego bezpiecznego.

Polska i FDM Nowy Sącz za niespełna 3 kwadranse. Puls Regionu, czyli informacyjne podsumowanie dnia. Co dzisiaj w programie? No, przejdziemy się kładką i przejedziemy kładką pieszo-rowerową w Witowicach Dolnych, która odzyskała już dawny blask. Jest bezpieczna i jak wygląda? O tym dzisiaj w magazynie informacyjnym. Przeprawa łącząca miejscowość z Tropiem została oficjalnie otwarta. Jak długo przejedziemy się jeszcze małym czerwonym autobusem po ulicach Tarnowa? No to wiemy, że przez 2 tygodnie jeszcze. A co dalej z tym środkiem transportu? O tym dzisiaj w magazynie informacyjnym. Zajrzymy także do szkółek ginących z zawodów, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzisiaj Kościół czci Matkę Bożą Bolesną i oczywiście o tym także będziemy dzisiaj mówić w magazynie informacyjnym. A po godzinie 16 naszymi gośćmi będą Dominika Zamęta, właścicielka Kancelarii Księgowo-Podatkowej w Brzesku i Tarnowie oraz Anna Czech, prezes Fundacji Ludzie z Charakterem, senior dyrektor Prudential Polska. Porozmawiamy o inauguracji w Tarnowie projektu Bezpieczna Firma, piątkowej konferencji dla przedsiębiorców poświęconej m.in. sukcesji. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, naprawdę warto. W dzień gorącego lata, a taki dzień przed nami, dzisiaj już pokazuje nam słońce, że zostanie z nami na dłużej, już przyzwyczajamy się powoli. Do jutrzejszego, no upału może za dużo powiedziane, ale 28 stopni jest dobrze.

0: Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
3: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Siła wiary. Myślę, że łatwo jest mieć niewłaściwe wyobrażenia o tym, kim jest Bóg. Czasami wydaje się nam, że jeśli czegoś potrzebujemy, musimy Bogu to jakby wydzierać. Jezus idzie drogą, podąża za Nim wielki tłum. Jedną z osób w tym tłumie jest kobieta, od 12 lat cierpiąca na krwotok. To oznacza, że według żydowskiego prawa jest nieczysta, jest społecznym wyrzutkiem. Ale słyszała o Jezusie, o tym, jak uzdrawia ludzi. Gdybym tylko dotknęła Jego szaty, byłabym uzdrowiona. Tak też zrobiła. Dotknęła Jego szaty i rzeczywiście została uzdrowiona. Jezus odczuwa, że uszła Jego moc, odwraca się i mówi, kto mnie dotknął? Uczniowie odpowiadają, co takiego? Jesteśmy w tłumie, jak możesz pytać, kto mnie dotknął? Ale Jezus wiedział, że w tej kobiecie było coś szczególnego. To była jej wiara. Ta wiara zaczerpnęła z Jego mocy. To ta wiara i Jego moc ją uleczyły.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
3: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Małopolska i RDN Nowy Sącz. We wtorek, 15 września 2026 roku. 12 minut po 6 wstało słońce, zajdzie 11 minut przed godziną 19. Do zachodu słońca zostało nam 3 godziny 40 minut i właściwie już chyba do końca dnia nie powinno nic zakłócić. Promieni słonecznych będą do nas docierać. I jutro od wczesnych godzin porannych, czyli dokładnie od 6.13, bo właśnie kilkanaście minut po 6 wstanie słońce, będziemy się cieszyć promieniami słonecznymi. Jutro w wielu miejscach niebo bezchmurne, zapowiadają meteorolodzy. Dzisiaj przez cały czas życzenia przyjmują Kamila, Katarzyna i Antoni. Najlepsze od całego zespołu radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz dla Was. Papa Dance, Nietykalni.
1: Retro wtorek. Twoja muzyka.

0: Reklama.
1: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Radiowe kino plenerowe.
0: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
2: Po reklamie.
3: Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

Ponownie witamy zmotoryzowanych. Po 15 przybyło samochodów przede wszystkim na ulicy Narutowicza w Tarnowie, na ulicy Krakowskiej przy Narutowicza, na Krakowskiej przy skrzyżowaniu z ulicami Czerwoną i Koszycką. Także ruch wzmożony, zwalniamy przed mostem i bardzo wolno poruszamy się do skrzyżowania. Później już w miarę płynnie jedziemy w kierunku Krakowa. Na ulicy Lwowskiej przy ulicy Orkana także ruch jest wzmożony w tej chwili. W stronę Rzeszowa nam łatwiej jest wyjechać, na Lwowskiej tutaj ruch niewielki. Na Alei Jana Pawła II ruch też spokojny, bez większych problemów poruszamy się ulicami Słoneczną, Słowackiego i Sitki. Jak wygląda sytuacja w Nowym Sączu? No przede wszystkim na ulicy Węgierskiej jest więcej samochodów, tutaj jest bardzo duży ruch w tej chwili, sporo samochodów pod Białym Klasztorem, na Królowej Jadwigi, Lwowska, Barskie, Tarnowska, ruch wzmożony, podobnie wygląda ulica Nawojowska, także zrobiło nam się dosyć gęsto i ciasno na ulicach w regionie. W Bochni podobnie, Kraszewskiego i Kościuszki, tutaj i na ulicy Trudnej, na ulicy Floris ruch jest większy, w Limanowej, na Piłsudskiego, przy ulicy Granicznej więcej jest samochodów w tej chwili, na ulicy Marka, na Jana Pawła II także ruch jest wzmożony. W Brzesku także jest więcej samochodów, ale w miarę przejezdny jest Brzesko. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Don't ask me why. Eurythmics. Prawie 22 minuty po godzinie 15.

Let Me Don't Let Me Lie. Zanim przywitam Państwa w pulsie regionu, zaglądam na karty muzycznego kalendarza. Rok 1963 urodził się Krzysztof Zawadka, gitarzysta grupy Dub, oddział zamknięty i T-Love. Zaczął występować publicznie pod koniec lat 70. XX wieku. Zdobył wyróżnienie podczas Mokotowskiej Jesieni Muzycznej odbywającej się pod przewodnictwem Aleksandra Bardiniego. W 84 został gitarzystą grupy Oddział Zamknięty, z którą grał w latach 84, 86, 92, 96, 2003, 2007. Współpracował z grupami Dub, Skyą, z chłopcami z Tacu Broń, T-Love i Porter Band. U nas z Oddziałem Zamkniętym to prawdziwy horror, piosenka z puentą. No i po co ta Biedronka poza słońce szła?

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Po reklamie.
3: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Z regionu. Zdarzenia.
4: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
3: Interwencje.
5: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
3: Opinie.
6: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
3: Fakty.
7: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
8: Kładka pieszo-rowerowa w Witowicach Dolnych odzyskała już dawny blask. Przeprawa łącząca miejscowość z Tropiem została oficjalnie otwarta.
9: Ona była już lata, a my zapomnieli o niej.
10: Ja w tamtym wieku już tu chodziłem na odpust.
11: Można sobie objechać, zrobić sobie koło przez Rożnów.
8: Jeszcze tylko przez 2 tygodnie można przejechać się przez centrum Tarnowa elektrycznym, czerwonym autobusem.
12: Testy będą kontynuowane do końca września. Mieszkańcy sami ocenili, czy to rozwiązanie jest potrzebne, a może zupełnie nie.
8: Rusza kolejny rok działania szkółek ginących zawodów w powiecie nowosądeckim. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem.
13: Dzieci chyba odczują potrzebę właśnie oderwania się od tych social mediów, telefonu i komputera.
8: Kościół czci dziś Matkę Bożą Bolesną, która jest dla nas towarzyszką i orędowniczką. Rozumie ból, ponieważ sama przeżyła ogromne cierpienie.
14: Kocham Matkę Bożą, bo to moja mama. To jest jedyna nadzieja nasza, bo przez Matkę do Jezusa.
8: Po godzinie 16 naszymi gośćmi będą Dominika Zamęta, właścicielka Kancelarii Księgowo-Podatkowej w Brzesku i Tarnowie oraz Anna Czech, prezes Fundacji Ludzie z Charakterem. Senior, dyrektor Prudential Polska. Porozmawiamy o inauguracji w Tarnowie projektu Bezpieczna Firma, piątkowej konferencji dla przedsiębiorców poświęconej m.in. sukcesji. Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jerzy Olszówka, witam, zapraszam do 17 w imieniu reporterów Radia RDN.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
8: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
9: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
0: Po reklamie.
10: Kładka łącząca dwa brzegi Dunajca między Witowicami Dolnymi i Tropiem już oficjalnie otwarta. Słynna przeprawa łączy gminy Łososina Dolna i Gródek nad Dunajcem oraz dwie części przedzielonej rzeką Parafii. Na miejscu był Łukasz Raczkowski.
11: Pierwsza kładka w tym miejscu istniała już w latach 70. Była wiszącą nad wodą niebezpieczną przeprawą, którą do kościoła w Tropiu przechodzili okoliczni parafianie. Druga zmodernizowana przeprawa powstała w połowie lat 80., ale po 4 dekadach też była już wysłużona i niezbyt bezpieczna. Gmina Łososina Dolna podjęła decyzję o jej generalnym remoncie w 2024 roku. Przez kolejny rok trwały procedury, a prace zostały wykonane w pierwszej połowie tego roku. O tym, co się zmieniło, mówi wójt gminy Łososina Dolna, Adam Wolny.
12: Cały podest jest nowy, wymieniony łącznie z podbudową. Wykonane są po części te nowe podejścia czy najazd z tamtej strony. Wszystkie te odciągi zostały umocnione, również te elementy betonowe, w których te odciągi są zabezpieczone. Kompleksowo zabezpieczono, zakonserwowano, oczyszczono wszystkie liny, które tę kładkę zarówno podtrzymują podest, jak i stanowią te odciągi do pylonów, które usztywniają.
11: Choć na kładce musi kołysać, to jest to bardziej stabilne kołysanie niż kilkadziesiąt lat temu. I nie powoduje już lęków. Mieszkańcy są zadowoleni z nowoczesnej i stabilnej kładki.
13: Solidna. Skraca drogę, bo ja w tamtym wieku już tu chodziłem na odpust. Tędy. Dawniej się tu do sklepu chodziło, wygodniej będzie.
14: Mieszkańcy do kościoła często chodzą, no trzeba powiedzieć, że i turyści. Można się dziś pochwalić. Ona w ogóle po tym remoncie odzyskała taki blask. Ona była już lata, a my zapomnieli o niej.
15: Każdy most ma łączyć, a droga nie zawsze jest prosta. Czasami buja na kładce, ale dzięki tej kładce parafianie tropscy mogą docierać na nabożeństwa.
11: Dodaje ksiądz Marian Dudek, proboszcz parafii świętych pustelników Świerada i Benedykta w Tropiu, bo dla wiernych z okolicznych wiosek to bardzo ważna inwestycja. Warto wspomnieć, że na czas jej remontu, czyli wiosną tego roku, aby uczęszczać do kościoła, mieszkańcy m.in. Witowic Dolnych musieli jechać objazdem kilka kilometrów. Z wyremontowanej kładki cieszą się też rowerzyści, bo leży ona na głównym karpackim szlaku rowerowym. Miłośnicy dwóch kółek mają tu też do dyspozycji miejsce obsługi rowerów.
16: Można sobie objechać, zrobić sobie koło przez Rożnów.
17: Ważna jest, no bo rowerzyści muszą przejeżdżać.
18: Kładka z pewnością ułatwi nam tutaj transport między tymi dwoma odcinkami rzeki. My tak co roku przynajmniej staramy się raz wybrać z uczniami szkoły podstawowej w Witowicach Dolnych na taką wycieczkę tutaj krajoznawczą wokół właśnie tych miejscowości. Fajna rzecz, fajna atrakcja, fajnie, że ta kładka została wyremontowana. Będzie służyła na pewno mieszkańcom, będzie służyła nam.
11: Kładka kosztowała ponad 994 tysiące złotych. Zdecydowana większość finansowania pochodziła z pieniędzy unijnych. unijnych, a 15% kosztów poniosła ze swojego budżetu gmina Łososina Dolna. Choć kładka zmieniła nieco swoje oblicze, to i tak część mieszkańców Sądecczyzny znają jako tę filmową kładkę z filmu Twarz Małgorzaty Szumowskiej z 2017 roku.
10: Kładką przespacerował się, z użytkownikami kładki rozmawiał Łukasz Raczkowski. Puls regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, 18 minut do 16.
0: Ogłoszenie społeczne.
19: To jest moja matka ta ziemia, to jest moja matka ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć, was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
19: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.
10: A już za chwilę w popołudniowym, wtorkowym programie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz sprawdzimy, jak długo jeszcze pojeździmy małym czerwonym autobusem po ulicach Tarnowa. Zostańcie z nami.

0: Mały, czerwony autobus linii 55 będzie jeździł ulicą Wałową i przez ścisłe centrum Tarnowa jeszcze tylko przez 2 tygodnie. Co dalej? Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: Dobiegają końca 2-miesięczne testy, a jak pokazują statystyki przewozów, to rozwiązanie komunikacyjne spodobało się mieszkańcom miasta. Prezes spółki MPK Tarnów Robert Pacana przekazał, że testy nie będą wydłużane i z końcem września zakończy się kursowanie tej linii.
2: Testy będą kontynuowane do końca września. Od samego początku było takie założenie, aby sprawdzić, jak ta linia przyjmie się w mieście. Decyzja o tym, że taki autobus będzie kursował, no jednym się podobało bardziej, innym mniej. Byli sceptycy. Wydaje mi się, że mieszkańcy sami ocenili, czy to rozwiązanie jest potrzebne, a może zupełnie nie. Początkowo nie ma co ukrywać, były one różne. Teraz wydaje się, że naprawdę cieszy się to sporym powodzeniem. Średnio 20 osób na jednym kursie jest, gdzie autobus może pomieścić 30 pasażerów.
1: Prezes MPK podkreślił, że ostateczna decyzja władz miasta co do przyszłości linii przez ścisłe centrum jeszcze nie zapadła. Jednak wszystko wskazuje na to, że autobus wróci na tarnowskie ulice w przyszłym roku. Robert Pacana zwrócił uwagę, że aktualnie po mieście kursuje wypożyczony autobus chińskiego producenta. Jeśli Tarnów zdecyduje się na wprowadzenie linii na stałe, MPK będzie musiało kupić 2 takie pojazdy, żeby mieć autobus zastępczy na wypadek awarii.
2: Musimy wystąpić w procedurze przetargowej. Każdy może do takiego postępowania stanąć, także jaki to będzie autobus, jakiej marki. My tutaj nie faworyzujemy nikogo. Myślimy o podobnym autobusie na przyszły rok, natomiast decyzje jeszcze finalne nie zapadły. Muszą to być 2. Jeżeli ma jeden jeździć, to ja muszę mieć drugi, który też będzie jeździł, ale teraz też nie ma co ukrywać. No zdarzały się sytuacje, że 2 razy nam autobus nie wyjechał, bo były jakieś tam drobne usterki i nie ma alternatywy. No nie możemy sobie na to pozwolić. Także jeżeli mówimy o kontynuowaniu tego projektu w przyszłym roku, w latach kolejnych, no to zawsze muszą być to ilości podwojone.
1: Wynajem autobusu na testy i oklejenie go w historyczne czerwone barwy tarnowskiego MPK zostały sfinansowane z oszczędności budżetowych spółki poczynionych w ubiegłym roku. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, jeśli linia autobusowa wróci w kolejnych latach, to mogłaby kursować z numerem 700, nawiązując do 700-lecia Tarnowa przypadającego na rok 2030.
0: Bardzo dobry pomysł. No i ważne, żeby był jaki? Czerwony. Tematem zainteresował się Tomasz Graczewski.
3: Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Proszę wsiadać, nikt nie spóźni się do pracy, pojedziemy szybko, choć wokoło las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj w miejscu czas.
4: Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe, jasne domy i ogrodów chłodny dzień. Czasem dziewczę

0: na swe.
1: Kierownicę trzeba chwycić w mocne dłonie, kiedy motor jak koń młody naprzód rwie. Nawet wiatr od Wisły nas już nie dogoni, nie dogoni nas gołębia szybki cień. Proszę wsiadać do ostatni kurs, a potem, gdy umilknie już motoru dźwięczny rytm, w jasne oczy spojrzeć, ja sercem młodem, na twój widok miła zacznie bić.
0: Pik, pik, autobus czerwony przez ulicę

0: Teraz przenosimy się do Starego Sącza. Wiedza jest tu przekazywana uczniom przez mistrzów. Rusza 26. rok działania szkółek ginących zawodów finansowanych przez powiat nowosądecki. W Starym Sączu podpisano już umowy z instruktorami na kolejne półrocze działalności. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
1: W szkółkach ginących zawodów można się bezpłatnie uczyć gry na instrumentach, ale też garncarstwa, pisania ikon czy rysunku na szkle, mówi Krzysztof Szewczyk, dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.
2: Szkółki ginące zawodów mają na celu przede wszystkim odtworzenie i kultywowanie tradycji, które tutaj drzemią w naszych terenach. My staramy się dbać o to, aby te tradycje nie zaginęły. Szkółki są prowadzone na zasadzie mistrz i uczeń, gdzie ów mistrz przygotowuje, przekazuje swoją wiedzę właśnie temu uczniowi.
1: Józef Trojan, który uczy w Kamionce Wielkiej gry na skrzypcach i kontrapasie, podkreśla, że jest duże zainteresowanie nauką muzyki.
3: Pamiętam czasy, kiedy powstawały te szkółki, no to wtedy sam grałem chyba w 3 czy 4 zespołach regionalnych, bo nie było skrzypków. No a teraz mi się wydaje, że po tylu latach tych skrzypków już nie brakuje, prawda? Jest dużo młodzieży, które wypełniają tą lukę. Zespoły nie powinny narzekać na brak muzyków grających w zespołach regionalnych.
1: W szkołach ginących zawodów można też nauczyć się ikonopisarstwa. Kinga Zbozień prowadzi takie zajęcia w Starym Sączu i w Muszynie.
4: Mam bardzo dobre studentki, bo pracuję akurat z dorosłymi i panie są bardzo utalentowane. Mam chyba 2 albo 3 panie, które zaczynają przewyższać mistrza, także to jest radość. W szkółce ikonopisarskiej tutaj w Starym Sączu mam około 30 osób. W Muszynie, bo to jest dopiero drugi rok Muszyny, to zaczynamy, to tam mam już 5 osób. To nie jest trudne, naprawdę. Ja myślę, że każdy z nas wystarczy 10% talentu, 90% pracy i jest w stanie się nauczyć ikony malować.
1: Jest też szkółka ceramiki w Łososinie Dolnej, a prowadzi ją Agnieszka Piechocka.
5: Z dzieciakami poznajemy historię gminy, zawsze zaczynamy od tego, bo często przychodzą nowe osoby, więc co roku trzeba im przypomnieć, jak kiedyś wytwarzano glinę, do czego służyła. Pokazuje też, jak współcześnie wykorzystać glinę, jak pracować z gliną. To są bardzo inspirujące warsztaty dla dzieci, bo uczą się cierpliwości. Glina czasami jest troszeczkę psotna, więc muszą kontynuować, próbować na nowo, ale też te warsztaty pobudzają wyobraźnię, wyciszają.
1: W warsztatach biorą udział dzieci w wieku od 4 do kilkunastu lat. Agnieszka Piechocka dodaje, że zainteresowanie jest duże.
5: Dzieci chyba czują potrzebę właśnie oderwania się od social mediów, telefonu i komputera. Często też rodzice zachęcają dzieci do tego, bo widzą, że dzieci się uczą koncentracji i to jest bardzo ważne. Cierpliwości dla młodych osób, to myślę, że to jest bardzo istotne.
1: Okazuje się, że instruktorzy są rozchwytywani, bo niektórzy pracują w kilku miejscowościach. Jak mówi wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, roczny koszt działania szkółek ginących zawodów to około 1 000 000 zł.
6: Z tym, że tutaj jeszcze mamy nie same szkółki ginących zawodów, tylko mamy jeszcze nagrody z okazji Dnia Kultury, to też się w to wliczają. I piękną mamy u nas fonotekę, gdzie nagrywamy po prostu zespoły. I właśnie między innymi ci, co tutaj ich uczą, oni często występują w różnych zespołach i nagrywamy płyty. I tych płyt już będziemy mieć niedługo 200 sztuk.
1: W regionie sądeckim działa 114 szkółek prowadzonych przez 74 instruktorów. Korzysta z nich ponad 1000 osób, młodych, ale też dorosłych. Co istotne, zajęcia są bezpłatne.
0: Relacjonował Krzysztof Niedzielany. Za chwilę w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wiadomości o 16.00.

0: Reklama. Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania? Skuter! Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
0: Po reklamie. Już za chwilę podsumujemy nocne działania sądeckiej drogówki. Będą też nowe autobusy MPK w Nowym Sączu i rewolucja w systemie informatycznym.
6: To są nowe serwery, to są nowe tablice dynamicznej informacji na terenie miasta.
0: Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Mogą być jeszcze utrudnienia na drodze powiatowej w Klęczanach. Po godzinie 15 zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Na szczęście nikt nie musiał zostać zabrany do szpitala. Strażacy kończą już swoje działania. Zdarzenie miało miejsce w okolicy szkoły podstawowej i sklepu spożywczego w Klęczanach. Po serii tragicznych zdarzeń na przejazdach drogowo-kolejowych rząd zaostrza kary dla kierowców. W ubiegłym tygodniu kierowca ciężarówki w Sokolnikach Suchych wjechał na tory mimo czerwonego światła i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem. Zginęła pasażerka pociągu, a 10 innych osób trafiło do szpitala. Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła pilny projekt nowelizacji przepisów. O szczegółach Michał Makowski.
7: Za wjazd na przejazd drogowo-kolejowy przy czerwonym świetle lub przy opuszczających się rogatkach będzie grozić utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Według zapowiedzi rzecznika rządu Adama Szłapki, katalog wykroczeń, za które można stracić uprawnienia, będzie dość szeroki.
8: Tutaj chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
7: Nowelizacja przepisów zakłada również co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym. Podwyższenie kar jednak nie rozwiąże problemu, powiedziała Maria Dąbrowska-Lorantz, kierowniczka Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
9: Ważniejsze od ich wysokości jest to, żeby kierowca miał świadomość, że ryzykuje życie dla kilkudziesięciu sekund.
7: W tym roku w wypadkach na przejazdach drogowo-kolejowych zginęły 34 osoby.
0: Rewolucja w systemie informatycznym dla samych pasażerów, ale też 18 nowych autobusów na gaz. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu planuje dwa zadania za łączną kwotę 40 milionów złotych. Spółka jest partnerem we wspólnym projekcie zintegrowanych inwestycji terytorialnych w ramach sądeckiego obszaru funkcjonalnego. Jak mówił w programie programie Słowo za Słowo Werden Nowy Sącz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu, Jerzy Leszczyński. Część projektu dotyczyła inteligentnych systemów transportowych i będzie to rewolucyjna zmiana.
6: To są nowe serwery, to są nowe tablice dynamicznej informacji na terenie miasta. Dzisiaj mamy ich 5 sztuk, będzie 21. To jest bilet elektroniczny i kasowniki. Będziemy mieli czterofunkcyjne kasowniki, czyli zostawiamy też bilet papierowy, ale idziemy już w daleką przyszłość, czyli kody QR, szczytywanie kodów QR i inne systemy. Także to jest ta, powiedzmy, mała rewolucja. Dzisiaj już systemy nie chcą pracować w tej generacji 3G. Musimy przechodzić na wyższy stopień.
0: W ramach drugiego zadania z projektu ogłoszony został już przetarg na 18 nowych autobusów na gaz, które wraz z nowym systemem informatycznym mają pojawić się w Nowym Sączu do końca przyszłego roku.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: 62 wykroczenia, 52 mandaty i 2 zabrane prawa jazdy. To bilans nocnej akcji policjantów z Nowego Sącza. Patrole trwały kilka godzin, ale pokazały, że wielu kierowców wciąż lekceważy zasady bezpieczeństwa. Krzysztof Niedzielan.
11: Policjanci chcieli przeciwdziałać łamaniu przepisów i agresywnym zachowaniom na ulicach Nowego Sącza. Patrole miały miejsce m.in. w rejonie Alei Wolności, Alei Stefana Batorego, ulicy Jagiellońskiej czy Sądeckiego Rynku. Ponadto na tzw. Jojku, czyli parkingu przy Alei Piłsudskiego, który w godzinach wieczornych i nocnych staje się miejscem spotkań miłośników szybkiej jazdy. Funkcjonariusze sądeckiej drogówki w trakcie kilkugodzinnych działań skontrolowali 42 pojazdy i odnotowali 62 wykroczenia. Było 36 przypadków łamania obowiązujących limitów prędkości, a z uwagi na przekroczenie prędkości o ponad 50 km w terenie zabudowanym zatrzymali prawo jazdy dwóm kierowcom. Policjanci nałożyli łącznie 52 mandaty, a wobec 3 kierowców skierowali do sądu wnioski o ukaranie. Dodatkowo zatrzymali 4 dowody rejestracyjne z uwagi na stan techniczny pojazdów. Policja podkreśla, że takie działania na sądeckich ulicach są prowadzone cyklicznie.
0: Mieszkańcy Milówki w gminie Wojnicz zyskali nowe miejsce spotkań i życia kulturalnego wsi. 70-letni budynek został gruntownie wyremontowany i może już służyć społeczności. Jak mówił w Słowo za Słowo burmistrz Tadeusz Bąk, w Nowym Domu Ludowym będzie mogła ćwiczyć lokalna kapela, a seniorzy zyskają miejsce do rozwijania swoich zainteresowań.
12: Mieliśmy otwarcie Domu Ludowego po takim głębokim remoncie. Był to budynek z 56 roku i najwyższy czas, żebyśmy tej społeczności, tym mieszkańcom wyremontowali jedyne miejsce na cel, jakim jest spotkania integracyjne, zebrania wiejskie. Bardzo dużo na Milówce się dzieje. Tam jest kapela wsi Milówka. Przefajny zespół z młodzieży, z uczniów szkoły muzycznej. Ten Dom Ludowy na pewno tym mieszkańcom będzie służył do dobrych celów. Spotkania, zebrania, kółka zainteresowań, koło emerytów, rencistów będą mieli przepiękny Dom Ludowy.
0: Modernizacja Domu Ludowego w Milówce, ale też remonty w pozostałych placówkach kosztowały w sumie 4 miliony złotych.
13: Z życia Kościoła.
0: Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej modli się regularnie za ojczyznę. Przyjść może każdy. Taka okazja będzie już w najbliższy czwartek w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie.
14: Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej nie ustaje w swoich działaniach, również w tej formacji patriotycznej. Stąd po czasie wakacyjnym, podczas tego właśnie okresu, byliśmy na mszy świętej u Matki Bożej Kapleżnej w Tarnowie. Potem udaliśmy się na szlak pielgrzymkowy do Racławic, aby również tego ducha patriotyzmu zaszczepić w pielgrzymach zdążających na Jasną Górę. A teraz po tym czasie wakacyjnym wracamy z powrotem do kościoła świętego Maksymiliana na nasze comiesięczne msze święte w intencji ojczyzny. Jest to w moim przekonaniu dobra forma takiego uwrażliwiania na sprawy ojczyźniane, patriotyczne.
0: Mówił ksiądz Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej. Msza Święta zostanie odprawiona w czwartek o godzinie 18:00.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Od godzin południowych obserwujemy coraz więcej błękitnego nieba, zachmurzenie coraz mniejsze. I będzie tak już do końca dnia i to jest dobra zapowiedź jutrzejszego dnia, bo jutro nawet do 28 stopni i zdecydowana przewaga słońca. Na termometrach też bardzo przyjemnie, 22-23 stopnie, do 24 mogą jeszcze dzisiaj pokazać termometry, więc bardzo komfortowa jest temperatura, jakość powietrza jest dobra.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ta piękna, pogodna, słoneczna aura przesunie się także na środę. Tutaj będzie dużo pogodnego nieba, tak jak teraz jest na przykład w Łososinie, w Iwkowej, w Melsztynie, w Dąbrowie Tarnowskiej, w Szczucinie, w Gródku nad Dunajcem, w Nowym Sączu, nad Tarnowem także dużo pogodnego nieba. Ryglice, Lubczyca, Latoszyn, te miejscowości również skąpane w tej chwili w promieniach słonecznych. Na zegarach dobrze nastawionych 8 minut po godzinie 16 i za chwilę spotkanie z gośćmi popołudniowego programu. I was...

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
6: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
0: Po reklamie.
7: Tu Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 12,5 minuty po godzinie 16 czas na spotkanie z gośćmi popołudniowego programu.
8: Audycja sponsorowana.
7: Już w piątek w sali lustrzanej w Tarnowie odbędzie się inauguracja projektu Bezpieczna Firma. Będzie to okazja dla przedsiębiorców, aby posłuchać specjalistów i dowiedzieć się, czym jest sukcesja. Więcej o tym opowiedzą goście Pulsu Regionu, a rozmawia Ewa Biedroń.
9: Witam gości. Dominika Zamęta, właścicielka Kancelarii Księgowo-Podatkowej Zamęta w Tarnowie i w Brzesku. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam Państwa.
9: Anna Czech, prezes Fundacji Ludzie z Charakterem, senior dyrektor Prudential Polska.
11: Witam serdecznie.
9: Już w piątek w Tarnowie inauguracja projektu Bezpieczna Firma. To spotkanie odbędzie się w sali lustrzanej. Kto może przyjść i jaki cel stawiają sobie organizatorki tego spotkania?
11: Zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców. Zapraszamy ludzi, którzy są odpowiedzialni za to, jak żyją, z kim żyją i dla kogo żyją. Bardzo ogólnie, ale mówimy o sukcesji, o bezpieczeństwie, o finansach, o podatkach, o rzeczach, które są w nas samych. Wstęp wolny. Spotkanie 18 września to jedno z kilku spotkań w Tarnowie, które jest współorganizowane przez Fundację Ludzie z Charakterem, jak również przez Izbę Przemysłowo-Handlową. Jesteśmy wdzięczni również panu prezydentowi Tarnowa Jakubowi Kwaśnemu, który objął honorowym patronatem to wydarzenie. To świadczy o tym, jak ważnym tematem jest kwestia bezpieczeństwa firm rodzinnych, przekazywania majątku i sukcesji.
10: Konferencja jest przede wszystkim dla przedsiębiorców. Będziemy poruszać bardzo trudne tematy.

0: takie telefony, a myślałem, że mi się to nigdy nie zdarzy.
1: Kiedy odbieram telefon, nigdy nie wiem, co usłyszę po drugiej stronie. Ostatnio odebrałam telefon o ciężkim wypadku syna. Pani Dominiko, mój syn jest w ciężkim stanie, miał wypadek. Ja tak naprawdę od razu mam gęsią skórkę na całym ciele. Nie wiem, jak mam się zachować. Jest kilka sekund ciszy w telefonie. Albo jak usłyszę sytuację, pani Dominiko, nie żyje mój mąż, zostałam sama, firma zatrudnia 20 osób, a działalność była prowadzona tylko na niego. W takich chwilach sukcesja przestaje być prawdziwym terminem, procedurą czy dokumentem, staje się czyimś po prostu życiem. Po drugiej stronie telefonu jest człowiek, który właśnie stracił bliską osobę albo drży o jej życie, a jednocześnie pojawiają się pytania, co z firmą, co z pracownikami, wynagrodzeniami, umowami, klientami, kto może teraz podejmować decyzje. Kiedy odbieram taki telefon, wiem, że nie rozmawiam wyłącznie o przedsiębiorstwie, rozmawiam z człowiekiem, któremu w tej chwili może zmienić się całe życie. I właśnie wtedy najmocniej widzę, czym naprawdę jest sukcesja. Nie przygotowujemy jej dlatego, że zakładamy najgorsze. Przygotowujemy ją po to, żeby w najgorszym momencie nasi bliscy nie zostali sami z chaosem.
0: Czyli to będzie jeden z takich głównych tematów zbliżającej się konferencji. Skąd wzięło się to zainteresowanie tym tematem w pani życiu prywatnym, zawodowym?
1: Temat sukcesji przestał być dla mnie teorią kilka lat temu. Napisałam wtedy e-booka Na wszelki wypadek. Powstał tak naprawdę po śmierci mojej mamusi. Odeszła tak niespodziewanie, gdyż zmarła w karetce w drodze do szpitala. Rano pięknie się wymalowała, wyperfumowała i tylko zdążyła powiedzieć: Dominika, mam zawał. Zostawiła po sobie porządek, ale i wiele pytań bez odpowiedzi. Siedząc tak na podłodze po tym wszystkim, próbowałam ułożyć te wszystkie rzeczy, dokumenty i zaczęłam się zastanawiać, jakie były jej życzenia, co z jej planami, notatkami, rzeczami. Czułam totalną bezradność, niby wszystko było poukładane, a jednak nikt nie wiedział, co dalej. Wtedy zrozumiałam, że porządek to forma miłości, to sposób, by oszczędzić bliskim chaosu, gdy sami już nie będziemy mogli nic powiedzieć. I od tamtej pory, kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami o sukcesji, zawsze powtarzam, nie robisz tego dla siebie, robisz to dla tych, którzy zostają.
0: Wytłumaczmy może w tym miejscu, czym jest sukcesja, czy to jest plan, czy to jest problem?
2: Sukcesja to jest i plan, i problem. W związku z tym, że na dzień dzisiejszy tylko około 10% wszystkich przedsiębiorców rodzinnych przechodzi udaną sukcesję, dlatego wydaje mi się, że to jest już czas na to, żeby porozmawiać o tym bardzo poważnie. Dlatego między innymi Fundacja Ludzie z Charakterem stworzyła ogólnopolski projekt Bezpieczna Firma, a partnerem strategicznym jest Kancelaria Księgowo-Podatkowa pani Dominiki Zamęty. Dominika już przed chwilą powiedziała, dlaczego dla niej ważna jest sukcesja. Ja chciałabym dodać sytuację ze swojego życia rodzinnego. U mnie nie było poukładanego biznesu, u mnie nie było poukładanej sytuacji. Mój tata zmarł nagle w wieku 53 lat, wyjeżdżając na wczasy. Nie było testamentu, nie było żadnych informacji, gdzie są dokumenty, gdzie są dokumenty księgowe, gdzie są pełnomocnictwa. Części dokumentów nigdy nie było. I to był moment, kiedy zdecydowałam, że będę rozmawiała z przedsiębiorcami, jak to jest trudne i jak to jest ważne. Jeżeli kogoś kocham, to nie zostawiam po sobie chaos.
0: Czasami myślimy, że mamy już 70, 80 lat, jeszcze prowadzimy firmę, że jeszcze jest czas. Ale doświadczenia z pani osobistego życia, że człowiek odchodzi nawet nagle w wieku 50 lat, to jeszcze za wcześnie ktoś powie, żeby myśleć o przepisaniu firmy swojemu synowi czy swojej córce. Do czego panie by zachęciły w tym momencie przedsiębiorców?
2: Przede wszystkim do tego, żeby nie czekać i nie myśleć o sukcesji jak o przekazywaniu majątku. Sukcesja to jest przekazywanie wartości, to jest przekazywanie wiedzy, dopiero później jest własność. Jeżeli nie mamy poukładanych spraw związanych z relacjami w rodzinie, to żadna sukcesja nie jest tą, którą oczekujemy. A z drugiej strony są takie narzędzia na rynku, które upraszczają kwestie dziedziczenia, kwestie bezpieczeństwa, kwestie spokoju naszego, ale przede wszystkim ludzi, których kochamy.
0: Sukcesja to jest proces złożony, bo i formalny, i finansowy, i emocjonalny. Dlaczego najlepsze efekty daje właśnie praca z takim zespołem specjalistów?
1: To współpraca wielu osób, przede wszystkim księgowych, którzy znają się od

0: strony finansowej może wiedzą mniej więcej, jakie były plany, jakie zobowiązania. Natomiast to nie tylko księgowi, tylko również ubezpieczyciel, prawnik, którzy wiedzą, jakie mamy plany na to, co się stanie po naszej śmierci. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że w chwili tak ważnych emocji, tak trudnych emocji, jakie pojawiają się po śmierci bliskiej nam osoby, niekoniecznie nasi bliscy będą w stanie działać realnie, rzetelnie, świadomie, ponieważ no jednak te emocje są tak ogromne po nagłej śmierci naszych bliskich, że nie wiemy, co po drugiej stronie się stanie. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że przy ciężkim wypadku, czy przy śmierci nagłej naszych bliskich, firma nagle przestaje działać, tak? Nie ma upoważnień, nie ma dostępu do kont, nie ma, pracownicy nie mogą pracować, produkcja stoi. I co wtedy, jeżeli nie zaplanujemy tego procesu wcześniej, nasi bliscy mogą zostać bez środków do życia ze względu na to, że prowadzimy najczęściej jednoosobowe działalności gospodarcze, nie mamy powołanego zarządcy sukcesyjnego. Jeżeli się nie zabezpieczymy z każdej z możliwych stron, nie zaplanujemy, nie napiszemy testamentu, to w tym momencie wszystko stoi, cała produkcja stoi.
1: W Tarnowie w piątek inauguracja projektu Bezpieczna Firma. Będzie można więcej dowiedzieć się na ten temat, ale zdradźmy tutaj w tym momencie chociaż trochę, na czym polega ten projekt, jakie są jego główne założenia.
2: Po pierwsze, będziemy zastanawiać się nad tym, co to znaczy, że firma jest bezpieczna. Czy firma może być nazwana bezpieczną, jeżeli wszystkie decyzje, hasła, relacje, pieniądze zależą tylko od jednej osoby, siedzą tylko w jednej głowie? Właśnie o tym będziemy rozmawiać. Taka firma jest bezpieczna dokładnie do chwili, w której osoby, o której mówię, zabraknie. Jeżeli właściciel jest jednocześnie dyrektorem, handlowcem, skarbnikiem i jedynym człowiekiem znającym wszystkie odpowiedzi na każdy temat, to przypuszczam, że nie zbudował jeszcze systemu, zbudował jedynie wymagające miejsce pracy dla samego siebie. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ja tak to widzę. Dlatego też będziemy rozmawiać o sukcesji, ale o sukcesji, która zaczyna się od momentu, kiedy siadamy przy stole. Siadamy przy stole, rozmawiamy nie o tym, kiedy ktoś przejmuje stery, ale chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, by ten, który oddaje, czyli Nestor, czuł się bezpiecznie i ten, który przejmuje, czyli sukcesor, czuł się również doceniony i bezpieczny w tym, by firma mogła być kontynuowana.
1: Czy podczas tej konferencji piątkowej będzie także możliwość, żeby podejść, żeby porozmawiać, dowiedzieć się konkretów, w jakich godzinach odbędzie się to spotkanie?
0: Inauguracja projektu Bezpiecznej Firmy odbędzie się w sali lustrzanej na ulicy Wałowej 10 w Tarnowie 18 września w piątek. Rejestracja uczestników, kawa powitalna, networking, odbiór jakichś materiałów. Zaczynamy już o 11.15. O 12.00 ruszamy z uroczystym otwarciem. Później tematyki trudniejsze dotyczące historii i nowych wyzwań podejmie pan dr Ryszard Neyman i Jakub Krzysztof Czekaj. Później porozmawiamy, poprowadzimy krótki networking z przerwami. Pani Anna Czech i dr Jakub Głowacz podejmą tematykę najtrudniejsze rozmowy, której przedsiębiorcy unikają latami.
2: Tutaj będziemy właśnie rozmawiać o kwestiach sukcesji, o kwestiach właścicielstwa, o przygotowaniu rodziny.
0: Później ja, Dominika Zamęta, będę mówić na temat współpracy z Państwem i telefonach do mnie, bo najczęściej to tak wygląda, że do mnie dzwonicie już z problemem. Później nasz wyjątkowy doktor Aleksander Binsztok z Uniwersytetu Ekonomicznego z Wrocławia podejmie temat czasologia i zespołologia. Tutaj będzie bardzo sympatycznie, gdyż doktor ma ogromny do siebie dystans. W każdej chwili będziemy mogli w przerwach porozmawiać ze specjalistami. Po inauguracji projektu Bezpieczna Firma odbędzie się otwarcie kancelarii księgowo-podatkowej, dokładnie nowej filii w Tarnowie, przy ulicy Krakowskiej 11A w Krakusie. Jak najbardziej zapraszamy wszystkich. Można porozmawiać, zadać pytania bez nerwów, bez stresu. Zaplanujmy wszystko wcześniej, aby okazać miłość drugiej osobie.
2: Konferencja 18 września to będzie czas, kiedy będziemy słyszeć prawdziwe historie, historie o decyzjach, które miały realne konsekwencje. Porozmawiamy o kontrolach, blokadach kont, błędach, sukcesji, rodzinnych emocjach, o odpowiedzialności i firmach uzależnionych od jednej osoby. Bez lukru, bez straszenia i bez takiego udowadniania, że każdy problem da się rozwiązać, bo jednak nie każdy. Ale przynajmniej trzeba mieć świadomość. Postaramy się odpowiedzieć na trudne pytania. Chcemy zadać przedsiębiorcom co najmniej kilka niewygodnych pytań w bezpiecznych warunkach. Dlaczego? Dlatego, że chcemy, żeby je usłyszeli, żeby one wybrzmiały, zanim zrobi to życie za nas.
0: Ta konferencja to przede wszystkim troska o tych, których kochamy.
1: O inauguracji projektu Bezpieczna Firma mówiły organizatorki tego spotkania Dominika Zamęta, właścicielka Kancelarii Księgowo-Podatkowej Zamęta w Tarnowie i w Brzesku, i Anna Czech, prezes Fundacji Ludzie z Charakterem, senior dyrektor Prudential Polska. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję.
3: To była audycja sponsorowana.
4: Z gośćmi Pulsu Regionu rozmawiała Ewa Biedroń. Jest 26 minut po 16.
3: Ogłoszenie nadawcy.
5: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy. Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tyle.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Uwaga Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
9: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: 22 stopnie na termometrach w regionie, miejscami 23, pogodnie, bez opadów i słonecznie. Do zachodu słońca pozostało nam jeszcze 2 godziny i 19 minut. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni i właśnie w Polsce południowo-wschodniej będzie najchłodniej, na krańcach południowych nawet do 7-8 stopni. Najwyższe temperatury w nocy pokażą termometry na zachodzie kraju, ale jutro na południu do 28.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Poprawiać będzie się również sytuacja biometeorologiczna, bo na razie biomet jest niekorzystny, będzie obojętny, w nocy korzystny. Wiatr wieje z północnego zachodu w porywach do 25 km na godzinę. Jutro powieje z południowego zachodu.

0: 16.35, już za kilka chwil wiadomości sportowe przedstawi Tomasz Grzeczewski, w nich m.in. o zwycięskim meczu Termaliki.
1: Reklama.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.

0: Sala Toszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
2: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
3: Po reklamie.
4: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
5: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Cenne 3 punkty wywiozła z Mielca BrookBet Termalika Nieciecza. W poniedziałkowym wieczornym meczu Słonie pokonały Stal 2-1. Wynik otworzyli gospodarze w pierwszej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy. Pierwszą i jak się później okazało jedyną bramkę dla Stali zdobył Fryderyk Grybowski. Chwilę przed zejściem do szatni Termalika odpowiedziała bramką na remis, a zdobywcą gola był 21-letni obrońca Miłosz Kozik. Bramka na wagę zwycięstwa padła w drugiej połowie. W 80 minucie rzut karny wykorzystał Kamil Zapolnik. Ten sam zawodnik 10 minut później zobaczył drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę i Termalika dokończyła mecz w osłabieniu. W najbliższej, 9 kolejce zespół z Niecieczy podejmie na własnej murawie Odrę Opole. Mecz odbędzie się w sobotę 19 września o 15.30. Trwa już sprzedaż biletów na to spotkanie. Później przewidziana jest 3-tygodniowa przerwa w rozgrywkach na mecze reprezentacji narodowych. Historia sądeckiego rugby zatoczy koło. Marcin Siemaszko 15 lat temu debiutował w reprezentacji Polski meczem z Czechami rozgrywanym w Nowym Sączu. Teraz ponownie zagra dla drużyny narodowej i to w rodzinnych stronach. W sobotę biało-czerwoni rozegrają towarzyski mecz z Czechami na stadionie miejskim przy Kilińskiego.
6: Byłem pierwszy raz na seniorską reprezentację powołany i możliwe, że ostatni raz też będę tutaj kończył swoją karierę w reprezentacji w Nowym Sączu. Jest to mecz towarzyski, ale w rugby jest tak, że będzie bardzo fajne widowisko, bo nigdy nie ma czegoś tego, że na pół gwizdka się gra, tylko jedna i druga drużyna jest bardzo zmotywowana, bo każdy chce się przed trenerami pokazać i zagrać jak najlepsze spotkanie.
5: Podkreślił Marcin Siemaszko, który jest też prezesem i grającym trenerem rugby klubu Biało-Czarni Nowy Sącz. Mecz Polska-Czechy w sobotę 19 września, a dzień wcześniej o 11 odbędzie się trening otwarty reprezentacji Polski na stadionie miejskim, na który zaproszone są szczególnie szkoły. W dniu meczu, przed jego rozpoczęciem, odbędzie się też turniej rugby dla dzieci. Ponadto 19 września na boisku na Zawadzie odbędzie się też mecz reprezentacji Polski i Czech do lat 20. Zaskakujący obrót spraw w pierwszej lidze futsalu. Mimo spadku do niższej klasy rozgrywkowej, Futsal Klub Tarnów jednak będzie występować w pierwszej lidze. Klub wystosował w mediach społecznościowych oświadczenie na ten temat. Zarząd klubu przekazał, że przygotowywał drużynę do startu w drugiej lidze, której sezon miał startować w połowie października. Z rozgrywek pierwszoligowych wycofała się jednak drużyna Dremana Opole, przez co władze ligi zaprosiły do rozgrywek pierwszego ze spadkowiczów AZS Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Uniwersytet nie podjął jednak rękawicy, więc propozycja trafiła do Tarnowa. Zarząd wraz ze sztabem i drużyną zgodzili się na start w pierwszej lidze futsalu na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek. Jeśli Tarnowianie zajmą miejsce Opolan w harmonogramie meczów, to w pierwszej kolejce zmierzą się z Gwiazdą Ruda Śląska 19 września. Zawodnicy Dexter's Team Nowy Sącz wywalczyli medale amatorskich mistrzostw świata ADCC w grapplingu, odmianie sportów walki. Wśród seniorów brąz wywalczył Przemysław Drzyzga, a w kategoriach dziecięcych Tymon Prusak oraz Adrian Faron. Zawody odbyły się w krakowskiej Tauron Arenie. Wystartowało w nich 1500 zawodników z ponad 60 krajów, a wśród nich również 15-osobowa reprezentacja Dexter's Team. Był to pierwszy start sądeckiego klubu na zawodach tej rangi. Marian Kmita, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat, przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Taką decyzję podjął w poniedziałek zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kmita uzyskał 43 głosy na 53 możliwe. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do przyszłorocznych wyborów planowanych na kwiecień.
4: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: To już 18 minut do godziny 17. Za chwilę wiadomości kulturalne przedstawi Ewa Biedroń.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. To przejmująca opowieść o utraconym dzieciństwie, tęsknocie za bliskością oraz nadziei, która potrafi odrodzić się nawet z najtrudniejszych okoliczności. W ramach festiwalu Tarnowianie odbędzie się spotkanie z aktorem, reżyserem Marcinem Kwaśnym i projekcja filmu Odzyskany. Już w środę o 9:00 w Centrum Sztuki Mościce zaplanowano seans dla uczniów klas 7 i 8, a po nim spotkanie z ojcem Łukaszem Buksą i Marcinem Kwaśnym. Natomiast o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie dla wszystkich chętnych z cyklu Gość Łukasza Maciejewskiego.
2: Marcin Kwaśny, jego debiut reżyserski, film Odzyskany. Wyjątkowy film. Po filmie również też spotkanie z Marcinem Kwaśnym, reżyserem filmu, ale także z aktorami. Maria Gładkowska, Andrzej Mastalerz pojawią się również w Tarnowie, aby porozmawiać o filmie.
1: Mówiła dyrektor Centrum Sztuki Mościce Anna Chmura. W ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej dziś w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu Teatr Kamienica wystawi spektakl Gra o dom. Ta wyróżniona przez recenzentów gorzka komedia Wawrzyńca Kostrzewskiego obnaża ludzkie pragnienia i pokazuje, jak daleko można się posunąć w udawaniu kogoś, kim się nie jest. Przedstawienie będzie można zobaczyć dziś dwukrotnie o 17 i 20. Natomiast najbliższy piątek największe hity klubowe zaprezentuje w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu Cibul. Koncert wystartuje o 19:00. Koncert gra terenowa, możliwość zwiedzenia szkoły i kino plenerowe z radiem RDN. Tak zapowiada się piknik rodzinny przy zespole szkolno-przedszkolnym Sacre Coeur w Tarnowie. Park przy budynku szkoły przy ulicy Pszennej 3 zamieni się w miejsce zabawy i wspólnej integracji rodzin, nie tylko związanych z placówką. Prezes Fundacji Odwagi i Ufności w Tarnowie, siostra Renata Ryszkowska, mówi, że piknik będzie także okazją do zwiedzania szkoły i poznania wartości, jakimi kierują się nauczyciele w uczeniu dzieci.
3: Mamy 2 godziny religii. Religia jest tak, jak to było wcześniej, jest normalnie w siatce godzin. Dzięki temu, że jesteśmy szkołą niepubliczną, no to możemy sfinansować tę 2 godzinę religii, która jest już dodatkową. Natomiast też wplatamy rozwój duchowy i rozwój w wartościach w takie życie codzienne. Dla nas, i to widzimy też wśród dzieci, budowanie relacji, więzi jest priorytetem i bardzo nam zależy na tym, by dzieci budowały realne więzi. Gdzieś tam próbujemy też je odrywać od telefonów. Teraz wiemy, że ministerstwo zakazało telefonów w szkołach, ale dla nas to nie jest nowość. U nas zawsze było to ograniczenie.
1: Piknik rodzinny wraz z kinem plenerowym Radia RDN przy zespole szkolno-przedszkolnym Sacre Coeur odbędzie się w sobotę. Początek pikniku rodzinnego o godzinie 16:30 do godziny 18:00 będzie można zwiedzać budynek przedszkola i szkoły. O 17:00 w planach jest koncert zespołu absolwentów. Kino plenerowe z Radiem RDN rozpocznie się tuż po grze terenowej. Film Pies na medal wyświetlimy w parku przy szkole o godzinie 18:45. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zaprasza do oglądania i słuchania 10 podcastów powstałych w ramach projektu Słowo Daje, społecznej akcji dokumentowania zanikającego języka powiatu limanowskiego. W każdym odcinku goście wraz z językoznawcą, doktorem Arturem Czesakiem, odkrywają zapomniane słowa, wyrażenia i historie związane z lokalną mową. 10 słów wybrano spośród kilkuset propozycji nadesłanych przez mieszkańców całego powiatu limanowskiego. Efektem projektu będzie również internetowy słownik zawierający 250 opracowanych słów i zwrotów, które wyszły z użycia. Bohaterem pierwszego odcinka jest słowo baca, niezwykle ważne dla kultury i tradycji góralskich. Bohaterką drugiego podcastu jest pani Jadwiga Kuczaj, a tematem rozmowy słowo śpiwka. Trzeci odcinek poświęcony jest słowu słaza, nierozerwalnie związanemu z tradycją limanowskiej słazy. Podcasty można oglądać m.in. na stronie internetowej biblioteki i Facebooku.
0: To były wiadomości kulturalne.

0: Dziś w kościele wspominamy Matkę Bożą Bolesną. Jej kult jest żywy w diecezji tarnowskiej. Ważnymi ośrodkami są Tarnów i Limanowa. Wieczorem ulicami Tarnowa przejdzie procesja z pietą, a w Limanowej rozpoczął się dziś odpust w sanktuarium pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. O szczegółach Ewa Biedroń.
1: Bazylika katedralna w Tarnowie to sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Znajduje się tutaj słynąca łaskami pieta. Figura przedstawia Matkę Bożą trzymającą w ramionach ciało swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jak zauważa proboszcz parafii katedralnej, ksiądz dr Adam Nita, modlitwa przed figurą ma dla wiernych niezwykle głęboki, osobisty wymiar.
2: Pieta znajduje się właśnie w nawie Najświętszego Sakramentu. Przychodzą ludzie, klęczą przed pietą. Nie wiadomo, co jest do końca w ich sercach. Natomiast jeżeli patrzysz na twarz, może czasami na łzy, które spływają po policzkach, to można tylko przypuszczać, że przychodzą z trudnymi, z ważnymi dla siebie sprawami. Maryja w katedrze jakby nie tylko skupia się na bólu, na cierpieniu, na śmierci, ale jednocześnie pokazuje, że ostatnie zdanie należy do życia, którego źródłem jest jej Syn, Jezus Chrystus, zmartwychwstały.
1: Do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej podczas tygodnia maryjnego licznie przybywają mieszkańcy Tarnowa.
3: Najważniejsze w Tarnowie jest to miejsce. Maryja jest tutaj zawsze i Matka Boża Bolesna z nami. Nami się opiekuje i no i przychodzę tutaj i modlić się bardzo o zdrowie.
4: Ja kocham w ogóle Matkę Bożą. Już byłam 25 razy nawet w Medjugorje. Także kocham Matkę Bożą, bo to moja mama. To jest jedyna nadzieja nasza, bo przez Matkę do Jezusa, proste.
5: Oddać pokłon Maryi Jezusowi i tu jest Matka Boża i wszystkiego trzeba wierzyć, modlić się i wszystko się udaje.
6: Miałam 40 lat, jak mi mąż zmarł, zostałam dwójką dzieci. Tak było ciężko, że nie miałam na chleb, na margarynę dla dzieci. Matka Boża też przeżywała takie chwile. Ciężkie życie miała. Przez cierpienie do nieba.
1: W Bazylice kończy się tydzień maryjny. O godzinie 18 zostanie odprawiona suma odpustowa, a o 19 zacznie się procesja ulicami miasta z pietą, połączona z koronką do siedmiu boleści Najświętszej Marii Panny. Tymczasem w Limanowej rozpoczął się tygodniowy odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej pod hasłem Pani Limanowska oświecaj drogi naszego codziennego życia. Te słowa 60 lat temu przed sanktuarium wypowiedział ówczesny arcybiskup Karol Wojtyła, koronując cudowną figurę Maryi. Przypomina o tym ksiądz dr Wiesław Piotrowski, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej.
7: Chcemy zawsze patrzeć w przyszłość. Chcemy, aby Maryja prowadziła nas do Jezusa, ku szczęściu wiecznemu w niebie. Dlatego zawsze pod tym kątem dobieramy hasła. Każdy z nas ma wiele różnych zajęć, problemów, kłopotów. Do kancelarii parafialnej niemal codziennie przychodzą różne osoby z różnymi problemami. Chcemy, aby też zwracać się przede wszystkim do Matki Najświętszej, by jej powierzać te wszystkie nasze sprawy, by odczytywać wolę Bożą, by też samemu umacniać się wewnętrznie, by się nie załamywać.
1: Uroczystości potrwają do 22 września. Sanktuarium szykuje się w tym czasie na tłumy wiernych. Jak mówi kustosz sanktuarium, co roku wędrują tu pieszo pielgrzymi z różnych części regionu limanowskiego i sądeckiego.
7: Codziennie przybywają pielgrzymi z pobliskich parafii, a także z poszczególnych rejonów naszej parafii, ale najliczniejsza, kilkutysięczna pielgrzymka przychodzi co roku z Nowego Sącza i z okolicznych parafii. W dwóch grupach też przybędą Romowie, którzy od wielu lat przybywają do Matki Boskiej Bolesnej. Przez okres pandemii mieli krótką przerwę, ale powrócili do nas, bo nie wyobrażają sobie, aby nie pielgrzymować do Matki Boskiej Limanowskiej.
1: W sumie odpustowej o 17.30 przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jesz, a centralne uroczystości odpustowe odbędą się w najbliższą niedzielę. O 10.15 rozpocznie się droga Matki Bożej Bolesnej. O 11.00 odprawiona zostanie suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa Wiesława Lechowicza, połączona z dziękczynieniem za zbiory. Szczególnym punktem programu będzie także sobotnie czuwanie modlitewne, obejmujące m.in. moc uwielbienia dla młodzieży o godzinie 19.30. Ponadto apel maryjny, litanie pielgrzymkową, różaniec fatimski ze światłem oraz mszę świętą o północy.
0: Materiał przygotowała Ewa Biedroń. W ten sposób kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas w imieniu własnym i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ten program jutro od godziny 15.30 gorąco polecam i zapraszam. Słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 12.00. A jeszcze teraz live przed godziną 17.00. O 17.00 łączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jadłowska. Natomiast po godzinie 17.00 zapraszam do słuchania audycji Bez Kierowania w imieniu Anety Mleczko. Zostańcie z nami, naprawdę warto.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie. Przebudowa ronda przy świcie w Tarnowie wciąż się nie rozpoczęła. Dlaczego? To sprawdzimy za moment.
2: Na chwilę obecną czekamy na projekt organizacji ruchu, który powinien zostać zaopiniowany przez Wydział Ruchu Drogowego.
0: Będzie też przerwa w kursowaniu promów od Finowiem. Jest 17. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Na początek informacje dla kierowców. Jutro rano o godzinie 8 ma zostać otwarty odcinek remontowanej obwodnicy zachodniej Nowego Sącza między ulicą Łączną w Chełmcu a składem budowlanym w Podrzeczu, dowiedziało się radio RDN Nowy Sącz. Równocześnie zostanie zamknięty odcinek między składem budowlanym a rondem w Podrzeczu. Przypomnijmy, że cały czas zamknięty jest też odcinek między rondem w Podrzeczu a rondem w Brzeznej. Główne prace na obwodnicy zachodniej Nowego Sącza mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Sprzęt budowlany miał już pracować w terenie, a wciąż trwa załatwianie formalności. Według wstępnych przewidywań roboty związane z przebudową ronda przy świcie w Tarnowie miały rozpocząć się w połowie września. Jak jednak tłumaczy wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, na ten moment nie został jeszcze zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu w tym miejscu. Mimo to jest szansa, że prace zaczną się jeszcze w tym miesiącu.
2: Plac budowy został przekazany, także tutaj w zakresie samego terenu, który nie wchodzi bezpośrednio w pas drogowy, w część jezdnią i chodnikową, te prace mogą być prowadzone. Natomiast na chwilę obecną czekamy na projekt organizacji ruchu, który powinien zostać zaopiniowany przez Wydział Ruchu Drogowego. Taki projekt jeszcze nie wpłynął do Zarządu Dróg i Komunikacji do finalnej akceptacji, także liczymy na to, że w najbliższych dniach ten projekt uzgodniony o opinię ruchu drogowego trafi do nas i no tutaj jeszcze przed końcem września te prace już w samym zakresie jezdni będą mogły być prowadzone.
0: Według wstępnych planów przez cały czas trwania przebudowy na skrzyżowaniu ma zostać zachowany ruch dwukierunkowy. Całkowicie wyłączony z ruchu ma zostać jednak odcinek ulicy Sikorskiego od skrzyżowania z Mościckiego do Ronda. A zgodnie z umową zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień przyszłego roku.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Mały czerwony autobus linii 55 będzie jeździł ulicą Wałową i przez ścisłe centrum Tarnowa jeszcze tylko przez 2 tygodnie. Dobiegają końca 2-miesięczne testy, a jak pokazują statystyki przewozów, to rozwiązanie komunikacyjne spodobało się mieszkańcom miasta. Prezes spółki MPK Tarnów Robert Pacana przekazuje, że testy nie będą wydłużane i z końcem września zakończy się kursowanie tej linii.
4: Testy będą kontynuowane do końca września. Od samego początku było takie założenie, aby sprawdzić, jak ta linia przyjmie się w mieście. Decyzja o tym, że taki autobus będzie kursował, no jednym się podobało bardziej, innym mniej. Byli sceptycy. Wydaje mi się, że mieszkańcy sami ocenili, czy to rozwiązanie jest potrzebne, a może zupełnie nie. Początkowo nie ma co ukrywać, były one różne. Teraz wydaje się, że naprawdę cieszy się to sporym powodzeniem. Średnio 20 osób na jednym kursie jest, gdzie autobus może pomieścić 30 pasażerów.
0: Prezes MPK podkreśla, że ostateczna decyzja władz miasta co do przyszłości linii przez ścisłe centrum jeszcze nie zapadła. Jednak wszystko wskazuje na to, że autobus wróci na Tarnowskie ulice w przyszłym roku.
3: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: A od jutra do 24 września nie będzie kursu prom na Dunajcu w Otwinowie. Przerwa związana jest z pracami konserwacyjnymi. W tym czasie zaplanowano m.in. wymianę drewnianych podkładów na przeprawie. Po zakończeniu prac prom ma ponownie zostać udostępniony mieszkańcom i kierowcom.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: A mieszkańcom i turystom służy już wyremontowana kładka pieszo-rowerowa w Witowicach Dolnych. Odnowiona przeprawa nad Dunajcem nie tylko łączy gminę Łososina Dolna z gminą Gródek nad Dunajcem, ale też łączy dwie części parafii. amfitropie. Kładka kosztowała ponad 900 tysięcy złotych. Chociaż była już gotowa w wakacje, to dzisiaj nastąpiło jej oficjalne otwarcie, na które przybyli też mieszkańcy Witowic Dolnych.
5: Solidna, skraca drogę, bo ja w tamtym wieku już tu chodziłem na odpust. Tędy. Dawniej się tu do sklepu chodziło, wygodniej będzie.
6: Mieszkańcy do kościoła często chodzą, no trzeba powiedzieć, że i turyści. Można się dziś pochwalić. Ona w ogóle po tym remoncie odzyskała taki blask. Ona była już lata, a my zapomnieli o niej.
7: Każdy most ma łączyć, a droga nie zawsze jest prosta. Czasami buja na kładce, ale dzięki tej kładce parafianie tropscy mogą docierać na nabożeństwa.
0: Dodał ksiądz Marian Dudek, proboszcz parafii w Tropium. Z kładki mogą też korzystać turyści i rowerzyści, bo przebiega ona przez nią przebiega główny karpacki szlak rowerowy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
4: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły. I największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września. O godzinie 17:00. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
1: Po reklamie.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
7: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
6: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
5: To było ogłoszenie społeczne.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Wypakują mi takie plamki pojedyncze.
6: Czy to po daniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
9: Ból, który pojawia się nagle i potrafi dosłownie zwalić z nóg. Wielu pacjentów opisuje go jako jeden z najsilniejszych w życiu. Kamica nerkowa, choć powszechna, wciąż bywa bagatelizowana do momentu pierwszego ataku kolki nerkowej. Co więcej, coraz częściej dotyczy osób młodszych i aktywnych, które nie podejrzewają u siebie żadnych problemów zdrowotnych. Problem polega na tym, że kamienie w nerkach mogą rozwijać się przez długi czas bezobjawowo, a ich pierwszym sygnałem jest dopiero ostry ból wymagający pilnej interwencji. Dodatkowo raz przebyta kamica znacząco zwiększa ryzyko nawrotów, a niewielu pacjentów wie, jak skutecznie im zapobiegać. Skąd biorą się kamienie nerkowe? Czy to wyłącznie kwestia diety i picia zbyt małej ilości wody? I czy naprawdę można uniknąć tego problemu? O tym porozmawiam z moim gościem. W studiu RDN Małopolska, kierownik oddziału urologii w Mieleckim Szpitalu, lekarz Jarosław Zgajewski. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry.
9: Dlaczego w naszych nerkach nagle pojawiają się kamienie? Jak one powstają?
10: Znaczy, najczęściej mechanizm jest oparty na tym, że my faktycznie nerki za mało filtrują, czyli my sami za mało pijemy, albo pijemy przez cały dzień nierównomiernie. Znaczy, wypijamy na przykład rano przy śniadaniu, a potem, kiedy wracamy z pracy, gdzieś dopiero po południu. Nerki wtedy nie mają szansy, że tak powiem, wyprodukować moczu o niskim ciężarze właściwym, a tym samym jest to taki substancja na tyle gęsta, że cząstki wykrystalizują nam się. No i tworzą się kamienie, aczkolwiek nie jest to taki prosty mechanizm, bo tam jest tych teorii trochę więcej. Ja to tak chciałbym tylko przybliżyć mniej więcej obrazowo dla pacjentów. Natomiast to jest najczęstsza przyczyna. Że
9: i od razu jest kamień, czy najpierw jest to piasek? Troszkę, czy to są dwa oddzielne i różne zjawiska?
10: Ja bym pojęcia piasku może nie używał, bo tak trudno powiedzieć, jaki ten kryształ ma być duży, jeszcze jest piaskiem, a potem kamieniem. Są to na pewno kryształy, złogi, które sedymentują w obrębie układu zbiorczego nerki i one się łączą ze sobą, tak? Albo też już na tych pierwszych zaczątkach tych kamieni zaczynają się nadbudowywać następne elementy i w ten sposób tworzy się kamień. Wielkość tych kamieni bywa oczywiście od bardzo malutkich, co widzimy w badaniach tomograficznych i o nim faktycznie takich kamieniach, to nikt w zasadzie z pacjentów nawet nie zdaje sobie sprawy, rzędu 1-2 mm, po coraz to większe, przy czym trzeba powiedzieć, że to już naprawdę duże kamienie, to nie jest taka jednoznaczna sprawa, że pijemy czy nie pijemy, bo tutaj mogą w grę wchodzić zaburzenia wchłanialności, wydalania elektrolitów, zaburzeń w ogóle jako takich metabolicznych. Jest to dużo bardziej skomplikowane i to w zasadzie pacjent z taką masywną kamicą to powinien być oddany w ręce nefrologa, aby po prostu podać się diagnozę takiej.
9: No właśnie, powiedzmy coś więcej o tych innych przyczynach, bo to nie jest tak, że jak ktoś pije wodę regularnie i w dużych ilościach, nie wiem, 2-3 litry, może spać spokojnie, że kamienie go nie dotyczą, bo mogą być też inne przyczyny.
10: Tak, mogą być inne przyczyny. To dotyczy tak częstej choroby, jaka jest, to jest dyna moczanowa. Wtedy mamy duże wycielanie kwasu moczowego do dróg moczowych i tu się tworzą kamienie moczanowe, ale też mogą być zaburzenia związane z zaburzeniem szczabianów, z zaburzeniem wydalania dużej ilości wapnia, a to jest najczęściej przyczyną zaburzeń już hormonalnych w zakresie na przykład parad hormonów czy tarczyc, które wymagają szerszej diagnostyki, dlatego bo to są jak gdyby, chciałbym powiedzieć, dwie grupy pacjentów. Tak, jeżeli mamy pacjenta, który oczywiście miał ból, jest malutki kamień gdzieś tam w moczowodzie, najczęściej takim

0: no bo jest to trudniejsze do przeprowadzenia w warunkach takich domowych, ambulatoryjnych. Ale ci pacjenci powinni być przebadani nefrologicznie.
1: A tak z ciekawostek, panie doktorze, to jaki największy kamień zdarzył się u pacjenta pana?
0: Nie mierzyłem, ale bardzo często były to kamienie
1: były
0: takie odlewowe, tak zwane, tak. To jest kamienica odlewowa. Ona jak gdyby wypełnia cały układ, czyli jakbyśmy taki kamień sobie wyciągnęli, to jest tak jakby taki odlew gliniany, czyli miedniczka z takimi odnogami jak palce ręki jednej, czyli wchodzący ten kamień do każdego kielicha z osobna.
1: I możliwe, że ten kamień tak sobie rósł bezkarnie długi czas i nie dawał żadnych objawów?
0: No, pobolewania czasem. Czasami nawrotowe zapalenia w drogach moczowych, ale bardzo często, wbrew pozorom, mały kamień, który się wytworzy 3-4 mm, który za chwilę wpadnie do moczowodu, daje dużo szybciej sygnał niż taki, który powstaje powoli. Zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z jakąś wadą nerek, tak? Bo jeszcze drugą przyczyną takich tworzenia się dużych kamień to są wady nerek, zwłaszcza zwężenia podmiedniczkowego, które upośledza odpływ moczu z nerki. Tym samym ta nerka, w tej nerce zalega jak gdyby ten mocz i to też jest przyczyną do tego, że dużo szybciej dochodzi do sedymentacji i łączenia się tych kryształów, tworząc kamienie. I tutaj ta kamienica też może być dosyć duża.
1: To jak długo możemy sobie hodować takiego giganta w nerce?
0: No, dobre pytanie. Trudno mi odpowiedzieć tak jednoznacznie, ale to się nie tworzy w ciągu roku.
1: To powiedzmy w takim razie o tych pierwszych objawach kamicy nerkowej. Co powinno nas zaniepokoić?
0: No ból. To jest jak gdyby sprawa prosta, no bo jak człowieka boli, to najczęściej idzie do tego doktora, albo przynajmniej gdzieś próbuje jakieś USG wstępnie. Dużo dolegliwości bólowych okolic nerek trafia też do nas, które nie są bólami nerek, tylko są bóle o charakterze, są to bóle pleców po prostu, o charakterze jakichś mięśniowych, czy pochodzących gdzieś z punktu wyjścia z kręgosłupa, ale część z nich faktycznie są to nerki, które są zablokowane, więc ból na pewno. Krwiomocz, no, ale o tym krwiomoczu tutaj jest bardziej skomplikowana sprawa, bo my tak naprawdę, no oczywiście musimy wykluczyć kamicę, ale podstawową sprawą jest wykluczyć, nie mamy do czynienia z nowotworem. Przy okazji tej diagnostyki w kierunku nowotworowym może się okazać, że nie ma żadnego nowotworu, tylko właśnie jest kamień gdzieś tam schodzący moczowodem, dający dolegliwości. Nie zawsze schodzący kamień daje takie dolegliwości, że pacjent od razu biegnie do lekarza. Nie zawsze tak jest. Ja się spotkałem z pacjentami, który kamień był w zasadzie na samym dole i miał tylko problem z wyjściem z moczowodu do pęcherza i ten jedynym objawem jakie były, to były parcia, ciągle coś się sikać, więc ciągle był leczony antybiotykami, że zapalenie dróg moczowych, oczywiście nie było zapalenia, jakby zrobił moczu, oczywiście tam były zmiany zapalne, tak, ale to nie to było punktem wyjścia. Punktem wyjścia był kamień, który nie mógł się przejść z moczowodu do pęcherza i tym samym dawał takie objawy silnych parć, więc na pewno krwiomocz tak samo, no i ból. A w zaawansowanych przypadkach, no to jeszcze w grę wchodzi oczywiście gorączka, osłabienie, wymioty, bóle brzucha jako całości.
1: I często ten ból jest tak ostry, bo pan doktor mówi o tym bólu w okolicach nerki pleców, a często ten ból jest tak ostry, że pacjent już się nie zastanawia, co robić, tylko od razu wzywa karetkę.
0: No tak, ale to się nie ma co dziwić, bo ból jest nie do zniesienia, więc tutaj bez
1: tak,
0: podania...
1: Tak opisują pacjenci u pana ten ból?
0: Tak, to są dolegliwości. My też widzimy, bo tych pacjentów oczywiście przyjmuje się na oddział. Wtedy mają zakładane różne cewniki tam do dróg moczowych albo nakłuwane nerki. No i to widać, tak? To ci pacjenci naprawdę są zmieleni tak bardzo, no.
1: To jak wygląda taka dokładna diagnostyka kamicy nerkowej? Które badania są najskuteczniejsze w wykrywaniu kamieni? Właśnie USG?
0: Tomografia. USG jest badaniem wstępnym, tak? My na podstawie USG oceniamy układ zbiorczy nerki, czy jest poszerzony. Jeśli jest poszerzony, to znaczy, że mamy jakiś rodzaj blokady. Czasem możemy uwidocznić kamień, tak, jak najbardziej, ale czasem to USG nie potrafi nam prześledzić, no nie jesteśmy w stanie prześledzić całości długości moczowodu i nie zobaczymy tego kamienia, także, bo też przyczyną blokady nerki może być nowotwór moczowodu. W związku z tym tomografia z kontrastem. Ale nie jest to czasem do wykonania od razu. Nie dlatego, że nie ma jak, tylko że na przykład pacjent jest w takim stanie, są tak wysokie czynniki zapalne, że pierwsze co trzeba zrobić to na przykład nakłuć nerkę, odbarczyć nerkę, odpuścić treść ropną, bo ten mocz po prostu zamienia się w ropę. Trzeba wziąć posiewy, trzeba go przelecieć antybiotykami i potem dopiero zacząć całą tę diagnostykę.
1: Czy każdy kamień trzeba usuwać, czy może się on wydalić samoistnie?
0: Może się wydalić samoistnie. Wielkość kamienia, które rokuje w samowydalenie, to jest tak do, powiedzmy, do 5 mm. Ale muszę powiedzieć, że widziałem pacjentów, gdzie wydalali, sikali centymetrowymi kamieniami, więc to jest bardzo różne. Wszystko to zależy tak naprawdę od objawów pacjenta. Jeżeli te dolegliwości są bardzo silne, no to trudno skazywać pacjenta, masz cierpieć i musisz sam to wydalić.

0: No, trzeba wtedy interweniować.
1: A jeżeli nie ma żadnych dolegliwości, to ten pacjent może sobie długo chodzić z takim kamieniem, czy też tak, zawsze się interweniuje?
0: Nie, może. To dzisiaj operacje troszeczkę się zmieniły, te kamienice nerkowe, tak? My dużo robimy takich zabiegów, gdzie wchodzi się takimi przyrządami od strony cewki, czyli trzeba przejść tym narzędziem przez całą długość moczowodu, wejść do nerki, wtedy kruszymy już laserem dany kamień. I jeżeli te kamienie dają dolegliwości, to jak gdyby... Tutaj jest uzasadniony zabieg jak najbardziej, natomiast no, wejście przez moczowód do nerki niesie za sobą ryzyko uszkodzenia czy naruszenia śluzówki moczowodu, już nie mówię w ogóle o ciągłości moczowodu, czyli tak naprawdę zrobienia dziury w moczowodzie, mówiąc wprost. Ale samo naruszenie śluzówki i samo uszkodzenie tej śluzówki może powodować wtórnie do tworzenia się włóknistych pierścieni i dochodzi do zwężenia moczowodu. I teraz sytuacja jest taka, że próbowaliśmy może za wcześnie, może nie do końca przemyślanie, kruszyć kamień 5-milimetrowy, a wygenerowaliśmy zwężenie moczowodu, co już jest ciężkim schorzeniem trudno leczącym się.
1: Czyli, panie doktorze, rozumiem tak, że jeżeli nic mnie nie boli, wiem, że mam kamień, to lepiej nie ruszać. Czy on może tam spowodować też jakieś zagrożenie
0: w nerce? To znaczy, może nie tyle, że nie ruszę, bo ten kamień może zostać zakwalifikowany do operacji, ale wtedy pacjenta po prostu stopniowo przygotować. Zakłada się mu takie specjalne cewniki do dróg moczowych, ten moczowód się poszerza, w trybie planowym się po wcześniejszym zrobieniu posiewów. Jak gdyby planujemy sobie nic na siłę i próbujemy skruszyć. Mówimy o kamieniach małych, tak? Te kamienie większe, około 2 cm, no to już mamy dojście takie przez skórę, przez plecy, my to nazywamy PCNL-em ten zabieg. Ale to wtedy jak gdyby ma to uzasadnienie. Natomiast ja jestem przeciwny, bo często się spotykam z tym, że ktoś opisuje kamienie 3-2-milimetrowe, mówi, że go bolą plecy. No, to nie jest przyczyna dolegliwości. Chyba, że taki kamień zablokuje moczowód, ale najczęściej to nie są zablokowane moczowody.
1: To zapytam, panie doktorze, inaczej. Czy taki kamień pozostawiony bez interwencji, jeżeli pacjent tam miał raz jakiś incydent z kolką nerkową, z tym bólem ostrym, trafił gdzieś na SOR, potem wszystko wróciło do normy, nic go nie boli. Czy taki kamień pozostawiony sam w sobie w nerce może stworzyć jakieś niebezpieczeństwo oprócz kolejnego przyblokowania?
0: Nie, raczej nie. Taki kamień nie będzie jakiś stworzył, aczkolwiek no, musimy przyjąć, że on może przyrastać, tak? Czyli z biegiem czasu, to nie w ciągu miesiąca, żeby była sprawa, to są rozłożenie na kilkanaście miesięcy, no, ponad rok.
1: Że byłoby go trudniej usunąć.
0: Może trzeba będzie zmienić technologię, tak? No, jak mówię, my mamy taki w swoich wytycznych, że kamienie wszystkie do 1,5 centymetra możemy kruszyć od strony cewki, czyli takimi giętkimi fibroskopami. W zasadzie kamienie 2 centymetry i większe powinniśmy wykonywać już PCNL. To jest zupełnie inny zabieg, który no, niesie za sobą też ryzyko i uszkodzenia nerki, i przewlekłego, więc jak gdyby zmienia się charakter i czy podejście do naszego, do tego kamienia, ale nie odmawiam pacjentowi operacji kamieni, które mają tam 6 czy 7 mm, tak? To jest jak najbardziej uzasadnione, tylko trzeba by było tego pacjenta przygotować. Tak naprawdę wbrew pozorom, to pacjenci nie są tacy skłonni od razu kłaść się na stół operacyjny. Także bardzo często ci pacjenci mówią, a to ja przyjdę tam na przykład za rok, doktorze, jak nie będzie mi nic bolało, zobaczymy, czy rośnie. No tak jest najczęściej, tak? No to nie jest tak, że pacjent, o, ma kamicę, on już chce się operować. Nawet jeżeli przychodzą pacjenci, gdzieś tam ktoś rozpoznał 3-milimetrowy kamień, czy nawet mniejszy, to się zdarza, że w USG tak opisują koledzy, to raczej on liczy na to, że coś ja dam, jakąś tabletkę, niż ja zaproponuję, to idziemy do operacji.
1: No właśnie, czyli co pan robi, żeby pomóc wysikać pacjentowi te kamienie, bo na to liczą pewnie w większości.
0: Tak, to daje się leki takie rozkurczowe, przeciwzapalne, no i to jest w zasadzie takie objawowe leczenie.
1: Czyli dużo pić, jak najwięcej
0: dużo
1: pacjent
0: pić, czasem, no te stare, dobre metody, czyli kąpiel w ciepłej wodzie, jak najbardziej. Jeżeli nie boli, da się, to wchodzenie po schodach też robi swoje, no na zasadzie wstrząsania. No ale jak kogoś boli, to umówmy się, nie będzie chodził po schodach, ani też się kładł do wanny, będzie chciał po prostu no,
1: pozbyć się problemu.
0: No.
1: Czy taka kamica nerkowa lubi wracać?
0: Jeżeli są te małe kamienki, to lubi, jeśli pacjent dalej nic z tego nie robi sobie i nie pije, tak? Więc to no, duża szansa, że znowu za kilka lat wyprodukuje kamień. Natomiast no, jeżeli mamy do czynienia z zaburzeniami hormonalnymi, to jeżeli my ich my ich nie rozwiążemy, to, no to kamienica będzie się odbudowywała. Tylko podobnie jak jest z wadami nerek, tak? Jeżeli my nie zoperujemy i te wady są to wady, które no, prowadzą jednak do upośledzenia odpływu i my tego nie zrobimy z tym czegoś, to też trzeba się liczyć. Ja mam też takie pacjentki, które jest wykonywany PCNL, duży kamień, prawie odlewowy, jeden, drugi, trzeci PCNL. Wydaje się, że już okej. Może potem zrobimy RILSA, czyli giętkim fibroskopem już tam dokruszyć tą reszkę, ale z jakichś powodów pacjent no, nie przyszedł tam przez pół roku, przez dłuższy okres czasu. Nagle się okazuje, że cała ta nasza robota do niczego. Ten kamień się po prostu odbudowuje. No to jest nieprawdopodobne, ale tacy pacjenci, jak już raz powtarzam, oni wymagali diagnostyki nefrologicznej. Albo endokrynologicznie.
1: I o te błędy najczęstsze popełniane przez pacjentów chcę pana doktora również zapytać, zwłaszcza po pierwszym takim epizodzie. Co robią nie tak? Jak sobie szkodzą? Oprócz tego, że mało piją.
0: W zasadzie to powiem szczerze, pacjent nie robi sobie szkody, bo on z powodu bólu się zgłasza. Także on robi wszystko, żeby się sprawy jak gdyby pozbyć, no, ulżyć sobie w tym dolegliwości, a przede wszystkim ten lęk przed następnym atakiem, bo to chyba jest jeszcze gorsze. I więc pacjenci się zgadzają bardzo często na świeżo, po pierwszym zabiegu, żeby coś zrobić z tym kamieniem. I my wtedy proponujemy już zabiegi takie no, planowe, tak jak mówię, z założeniami cewnika, potem wejściem do tego moczowodu jako drugi etap. I to jest tak znaczy. Natomiast pacjent w zasadzie w przypadku kolki to on nie popełnia żadnego błędu. Tutaj nie są rzeczy zależne poza tym piciem od niego, żeby coś robił nie tak, że ten kamień akurat schodzi. No to...
1: Panie doktorze, to już na koniec. Czy istnieje jakaś dieta przeciw kamicy?
0: Tak, są. W zależności od tych kamieni mamy w zasadzie trzy główne. Głównym to jest szabianowo-wapniowe i to są kamienie niestety nierozpuszczalne i ustawienie diety, no są całe poradniki dietetyczne, no to będzie ciężko. To powiem tak. Są z kwasu moczowego, już jest nieco lepiej. No to one są kamieniami, które da się rozpuszczać i tu są na to leki. Jeżeli mamy potwierdzone kamienice z kwasu moczowego, są leki na to, że przynajmniej te drobne można spróbować zmieniać parametry moczu produkowanego przez nerki i one ulegają rozpuszczeniu.
1: A skąd pacjent ma wiedzieć, jakie ma kamienie?
0: To zrobić można przez badania, na przykład właśnie kwas moczowy, poziom kwasu moczowego zarówno w surowicy, jak i w zbiórce dobowej moczu. Ale bardzo często ci pacjenci sami też wiedzą, że mają dnę moczanową, mają już ją rozpoznaną od iluś tam lat, natomiast jak gdyby biorą leki na obniżenie poziomu kwasu moczowego, nie zawsze te dawki są właściwe, czyli ten poziom jest zawsze wyższy i tworzenie się kamieni u takich pacjentów często jest to kamienica z kwasu moczowego, więc spróbowanie podjęcie nawet bez takich jakichś szczegółowych badań, podjęcie daniem tego leku można spróbować, nie zaszkodzi się pacjentowi, aczkolwiek jeszcze raz powtarzam, w zasadzie powinno być zrobione poziom kwasu moczowego, zarówno w zbiórce dobowej, jak i poziom w surowicy i badanie ogólne moczu, czy w ogóle kwasowość tego moczu, bo to jest też istotne.
1: I jeszcze z jakimś innym kruszcem mamy do czynienia, jeżeli chodzi o kamienie nerkowe?
0: Tak, to są kamienie fosforanowe, to są o charakterze zapalnym. Te kamienie są na tyle trudno leczące, że to są przewlekłe stany zapalne w pęcherzu, one potem drogami wstępującymi przez moczowo do nerek, tam się też wchodzą kamienie. Ten charakter tych kamieni jest inny. Są to bardziej takie złogi białkowe, one są miękkie, ale niestety wypełniające całość nerki. I tutaj główną problemem są nawrotowe stany zapalne. I no też trzeba znaleźć jak gdyby przyczynę, dlaczego akurat, bo to często zdarza się u kobiet, dlaczego u kobiet tej konkretnej tak się dzieje. Czasami nie jesteśmy w stanie tak jednoznacznie powiedzieć. Ma cały czas nawrotowe stany zapalne w drogach moczowych z racji anatomii. Jest to bliskość przewodu pokarmowego, więc infekcją, bakteriami, które następnie infekują regularnie drogi moczowe, tak? Ale czasem bywają to też wady, znaczy nie tyle wady, co choroby, typu na przykład wypadania narządu rodnego i to wypadanie pociąga za sobą zastój w tym pęcherzu, czyli ta pacjentka nigdy się nie potrafi do końca wysikać. Jeżeli jest taka sytuacja, to zalegający mocz jest potem przyczyną ciągłych infekcji. Te pacjentki wracają, najpierw ginekolog, potem jeden urolog, drugi, trzeci, czwarty, a to wynika z tego, że tak naprawdę problem tkwi przede wszystkim w poprawie statyki narządu rodnego, czy tutaj zrobieniem czegoś, co się zajmują ginekolodzy.
1: To wracając do diety, ile tak naprawdę powinniśmy pić wody dziennie, żeby zadbać odpowiednio o nerki?
0: No, z 1,5 litra. Mówimy o dniu zwykłym, nie upałach 30-stopniowych i nie momencie, kiedy mamy wysiłek, czyli czy to wysiłek w pracy, z pracą związany, czy też taki dla swojej rekreacji, tak? Wtedy musimy wypijać więcej. Nie zaszkodzimy sobie, jeżeli wypijemy zbyt dużo. Na pewno, no, jak się nie dopijemy, to wtedy tak.
1: O ile wysikamy to, co wypijemy, tak? Powinniśmy na to zwracać uwagę? Czy te proporcje się zgadzają?
0: Zdrowy człowiek nie musi jakoś tak tego mierzyć. Musimy wiedzieć tak, że to, co wypijemy, to nie jest to, co żeśmy... inaczej, to, co wysikamy, to nie jest to, co żeśmy wypili, tak? Bo my jeszcze parujemy poprzez oddech, oddajemy, przez skórę też parujemy, więc część wody jest ze stolcem usuwana, więc to nie są tożsame ilości. No, pacjenci czasami mi się wydaje, że jak się napiją, stoją pod drzwiami, no ja wziąłem butelkę, panie doktorze, właśnie wypiłem całą butelkę, no bardzo się cieszę, to proszę przyjść za 3 godziny.
1: Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę i te cenne rady. Moim i państwa gościem był dzisiaj kierownik oddziału urologii w Mieleckim Szpitalu, lekarz Jarosław Zgajewski.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
3: Kołatania serca, drżenie mięśni.
4: Jeżeli dziecko podgłaśnia telewizor, prosi o powtórzenie.
5: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
2: Te badania koniecznie musisz wykonać.
6: Oznaczenie stężenia hormonu.
7: Cukier, leukocyty.
2: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
8: Pani doktor, chciałam zapytać.
9: Pakują mi takie plamki pojedyncze.
8: Czy to podaniu tego jodu?
1: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Auto Inc. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszam.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Radiowe kino plenerowe.
0: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
2: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Stała matka boleściwa, u stóp krzyża ledwo żywa, gdy na krzyżu wisiał syn. Śpiewamy w XIII-wiecznym hymnie Stabat Mater Dolorosa. Dzisiejsze święto Matki Bożej Bolesnej to dzień zrodzenia nas do nowej nadziei. Dzień, który przypomina, że we wrażliwym sercu Maryi znajdę na pewno czułość, troskę i opiekę w każdej chwili życia, gdy zwrócę się do niej. Bo przecież w jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła, bo dla wszystkich swoich dzieci ona serce czułe ma.
2: Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z Bazyliką Katedralną w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ojciec Nicola Tandara, misjonarz Montfortianin.

0: łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
2: Siostry i bracia, gromadzimy się w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, w święto Matki Bożej Bolesnej, w dniu szczególnym dla naszej Bazyliki, dla naszego sanktuarium. Wszak tutaj w jej murach znajduje się słonąca łaskami Pieta Maryja, która trzyma w ramionach martwe ciało Pana Jezusa, do której przez nie tylko w ramach Tygodnia Maryjnego, ale przez cały rok przychodzą wierni z Tarnowa i z okolic, aby przez jej wstawiennictwo przedstawiać wszystkie swoje intencje, również i te trudne, te bolesne, te codzienne krzyże. Dzisiaj też święto Matki Bożej Bolesnej chcemy przez jej wstawiennictwo te intencje składać. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych na tej Eucharystii. W naszej modlitwie przewodniczy ojciec Nikola, który przez cały tydzień maryjny głosił Słowo Boże. Dziękujemy mu za to i prosimy dla niego, aby również i w czasie tego ostatniego słowa, w ramach tegorocznego Tygodnia Maryjnego, również Pan mu błogosławił, posyłał Ducha Świętego, ale też i otwierał nasze serca na to Boże Słowo. Niech staje się żywe i skuteczne. Witam kapłanów, którzy koncelebrują tę Eucharystię. To powitanie składam na ręce księdza infułata Adama Kokoszki. Witam osoby życia konsekrowanego, rycerzy Kolumba, wszystkich was, siostry i bracia, czcicieli Matki Bożej Bolesnej, ale również tak zgromadzonych tu w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, jak i łączących się z nami za pośrednictwem transmisji naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, za pośrednictwem transmisji internetowej. Szczególnie pozdrowienie kieruję do wszystkich chorych, cierpiących. Niech ta Eucharystia, niech wstawiennictwo Maryi wyprasza wam ulgę w cierpieniu. Niech wyprasza te łaski, których jak najbardziej potrzebujecie. W czasie obecnej mszy świętej koncelebrowanej Bożemu Miłosierdziu polecamy świętej pamięci Helenę i Mariana, a we mszy świętej zbiorowej przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej dziękujemy za otrzymane łaski w Tygodniu Maryjnym z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Pawła w pierwszym roku akademickim i o błogosławieństwo dla jego rodziny. Dziękujemy za wszelkie łaski udzielone Maryi, a za jej pośrednictwem nam. Prosimy o szczęśliwe rozwiązanie dla Marceliny. Modlimy się w intencji Barbary i jej synów o potrzebne łaski, o szczęśliwą podróż dla Macieja. W intencji kapłanów z parafii katedralnej o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, o szybką beatyfikację Stefanii Łąckiej. Polecamy Kinga, Krzysztofa i dzieci, prosząc o zdrowie matki i nowonarodzonego synka. Prosimy o ulgę w cierpieniu dla Joanny i przemiany życia, o błogosławieństwo dla Grażyny Boryczko, o zdrowie dla prawnuka i pomyślne wyniki badań. W intencji wnuka i jego rodziców, Justyny i Wiesława, dziękując za otrzymane łaski z prośbą o dar uzdrowienia z ciężkiej choroby. Modlimy się w intencji rodziny Barbary, Marii, Małgorzaty, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalszą opiekę Matki Bożej Bolesnej. Polecamy intencje rodziny Ani, Jakuba, Michalinki oraz oczekiwanego dziecka, prosząc o błogosławieństwo, o potrzebne łaski dla Weroniki i Antoniego w dniu urodzin oraz dla ich dzieci, Noacha, Oliwiera i Emilki. Dziękujemy za otrzymane łaski z prośbą o dalszą, prosząc o dalszą opiekę Bożą dla rodziny, krewnych, dobrodziejów, tych, którzy prosili o modlitwę, o potrzebne łaski dla rodziny. Polecamy intencje zapisywane w księdze próśb wyłożonej przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej. Polecamy wszystkie intencje pielgrzymów przybywających do naszego sanktuarium, w nas tutaj zgromadzonych. Prosimy też o Boże o radość życia wiecznego dla Adriana i Kazimierza Wolańskich, dla rodziców Heleny i Stanisława, szwagra Stanisława, krewnych, znajomych i dobrodziejów. o radość życia wiecznego dla Józefy Nowak w 7. rocznicę śmierci Bogusława Dzieńskiego, Haliny Patro, Kazimierza Czupryny i za duszę w czyśćcu cierpiące.
3: Dziękując Bogu, Trójcy Przenajświętszej, za ten dar, który nam daje, za dar Eucharystii i dar Matki Bożej, na początku uznajmy, że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy potrzebni Bożego miłosierdzia, tej łaski Bożej w naszym codziennym życiu. Uznajmy naszą grzeszność, abyśmy mogli z czystym sercem przyjąć Słowo Boże i złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlme się. Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka. Daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Marią w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu.

0: Czytanie z listu do Hebrajczyków. Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże.
1: Bo to nie wiem, nie wiem.

Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bogu wdzięczni za każdą łaskę, którą otrzymaliśmy w tym tygodniu, gdzie razem, jak wspólnota, jak Kościół, jak mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, razem chodziliśmy, modląc się, ale to, co najbardziej mnie

tak zaskoczyło i jestem Bogu wdzięczny za tą waszą miłość do Matki Przenajświętszej. No, tyle róż, tyle aktów miłości okazujecie i okazaliście tutaj w tym kościele. Widać, że ten kościół jest żywy, że serce bije. Serce bije i pełno miłości dla Pana Jezusa i za wszystkie te dary, które otrzymaliśmy w naszym życiu. Wczoraj, jak mówiliśmy i rozważaliśmy, patrząc na krzyż, na Pana Jezusa ukrzyżowanego, dziękując Bogu za ten wielki dar miłości Boga Ojca dla ludzkości, za każdego człowieka. A dziś nasze spojrzenie kierujemy na tą, która daje życie, dała życie Panu Jezusowi. I Jezus, żeby nam okazać po raz kolejny, że jest blisko, że nas nie zostawia w naszych cierpieniach, daje to, co najbardziej kocha, a to jest Jego Matka. Jak usłyszeliśmy z Ewangelii świętego Jana, Pan Jezus, patrząc na swojego umiłowanego ucznia, Jana, widzi, że Jan miał też, jak i apostołowie, problem zrozumieć, kim jest ta kecharitomene, ta pełna łaski. Tyle lat Matka Boża, Maria z Nazaretu, spędziła czasu w tej wspólnocie. Była razem z uczniami. Jej cicha obecność, a tak przemawiająca. Ale jak każdy człowiek, mamy problem zrozumieć Chrystusa. Mamy problem rozumieć misterium, bo misterium to coś ukrytego, natura misterium i tajemnica jest, że jest ukryte, tak patrząc po ludzku, patrząc, szukając tylko rozumem. Nigdzie nie zdążymy dotrzeć te przestrzeni ukryte, które są tutaj blisko, można nawet dotykać duchem, duszą, a nieraz zostaje ukryte. Dlatego i wielki rodak wasz, święty Jan Paweł II, napisał tą encyklikę Fides et Ratio. Nie ratio et fides, fides et ratio, wiara i rozum. Przez wiarę rozum może otrzymać to nadprzyrodzone światło, żeby mogli rozumieć krzyże, żeby mogli rozumieć nasze życie, żeby mogli rozumieć i akceptować cierpienie, które nie jest więcej cierpieniem bezsensowo. To jest cierpienie zanurzone w życie Jezusa Chrystusa. Więc jeśli żyjemy i umieramy, jeśli cierpimy, jeśli oddychamy, wszystko to robimy w Jezusie Chrystusie. Oddychamy w Jezusie Chrystusie. Jego Duch jest nam dany na tym krzyżu. Tyle łask przez Jego ranę, przez Jego krw otrzymaliśmy i otrzymujemy. Każdy raz, kiedy uczestniczymy na Eucharystii, ta ofiara powtarza się po raz kolejny. Błogosławieni są ci, którzy widzą. My, którzy nie widzimy aż tyle, Jezus nas nie zostawia same. Przez swoich świętych, przez Kościół, przez mistrzów życia duchowego, przez ojców Kościoła, przez tradycję uczy nas, że po prostu trzeba, jak powiedzieliśmy pierwszego dnia tego tygodnia maryjnego, że po prostu trzeba modlić się. Modlić się, żeby mogli rozumieć nieustannie, pragnąc: Boże, pokaż mi, żeby mógł rozumieć tą miłość Pana Jezusa, żeby mógł rozumieć Marię. Kto może powiedzieć, że rozumie to serce bolesnej matki, która tak bardzo kocha? Potrzebujemy modlitwy dla siebie. Panie Jezu, ja potrzebuję tę modlitwę, żeby mój rozum mógł otrzymać to światło. I potem nie tylko rozumieć tutaj w umyśle, lecz żeby mogli
i kosztować tą miłość, kosztować jej obecność w naszym życiu. No, każdy z nas przeżywa trudności. Nie istnieje człowiek, istota ludzka, która nie doświadcza krzyża, nie doświadcza cierpienia. I jak mówiliśmy, no to cierpienie, jeśli jest ofiarowane i zjednoczone z cierpieniami Jezusa i Marii, zaczyna być wielkim błogosławieństwem. Nieraz mówiliśmy, że trudno jest no akceptować. Na początku drogi, na początku cierpienia i krzyża, no po prostu ludzki rozum i natura ludzka no, odrzucają tego. Dlatego Matka jest tutaj. Matka jest u stóp krzyża, u stóp Jezusa ukrzyżowanego, żeby tym kobietom i Janowi pokazać drogę, co mają robić, jak kontemplować miłość, jak kontemplować no, ukrzyżowane serce no, naszego Zbawiciela i Odkupiciela. No po prostu trzeba spędzić czas. Nie przyjdzie bez modlitwy, bez trudu, bez prośby, bez no, skruchy. No Jezus, Matka Boża w Ruandzie też no, mówiąc no, przez widzących, to jest, jak wiemy, miejsce uznane przez Kościół, no, Matka Boża prosiła, żeby się modlić i w tym tygodniu mieliśmy taką wielką łaskę, no, uczestniczyć w tych modlitwach. Modliliśmy się do Matki Przenajświętszej koronką, do jej no, boleści. I Matka Boża tam w tym kraju no, afrykańskim obiecała, prosząc, żeby modlić się na tej koronce i że pierwszym owocem w ludzkich duszach będzie, no, będzie skrucha, tak potrzebna, żeby no, mieli ten doskonały żal za nasze grzechy. No, dusza, która pokutuje, dusza, która jest, no, szuka z całym sercem spotkać się z żywym Bogiem, ta dusza już żyje nie na tym świecie, już jest jedną nogą w tamtym świecie. Ta dusza jest wolna, ta dusza jest, doświadcza błogosławieństwo, no, o którym mówi o święty Mateusz, czyli Pan Jezus. Pierwsze błogosławieństwo, pierwsze szczęście, błogosławieni ci, którzy są ubodzi w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Boże. No i my, którzy no, doświadczamy tych trudności zanurzonych w krzyż nasz codzienny, potrzebujemy świadków. Przede wszystkim mamy świadków, wielu świadków. Wśród nas tutaj obecnych no, są święte osoby. No może być nie widzimy, ale Duch przemawia, Duch widzi serce. No bądź szczęśliwa duszo, dziękuj Bogu. Ty, która dziękujesz Bogu teraz swojej duszy, no Matka Boża bardzo jest szczęśliwa i raduje się. Dlatego no, Jezus nam daje, jak powiedziałem, Marię, żeby nas prowadzić tą drogą krzyżową, naszą drogą krzyżową, a to droga krzyżowa Pana Jezusa. Kiedy zapytali wielkiego no, Polaka, błogosławionego prymasa Polski, kardynała Wyszyńskiego, no, jak prowadził w swoich czasach Kościół, bo wiemy, że po więzieniu, uwięziony, no, trzymał Kościół no, w jedności, prowadził no, w czasach komuny no, ten Kościół i lud Boży, no, on dał taką odpowiedź, bardzo głęboką, a tak piękną i powiedział: zawdzięczam to Matce Bożej. Już 3 tygodnie przygotowuję się do poświęcenia w sposób, którego naucza błogosławiony Montfort, wówczas błogosławiony, teraz już jak wiemy święty. Ofiarowuję się jako niewolnik Jezusa Chrystusa poprzez Marię, moją najlepszą Matkę. Za szczególną łaskę uważam czas przygotowania do aktu poświęcenia otrzymany od Pana. No jego świadomość, no ta łaska, którą mi Jezus daje, żeby mógł spędzić 33 dni, miesiąc, żeby się mógł przygotować
żeby mógł wyzbyć się ducha tego świata, żeby mógł poznać siebie, poznać Marię i na końcu poznać Jezusa Chrystusa i w pełnej, no, całej świadomości oddać się całkowicie. No, nie będę mówić tutaj, co na ten temat powiedział święty Jan Paweł II. No, już to wiemy. No, wybrał, no, ten motto, no, z tej książki, z traktatu o prawdziwym nabożeństwie, Totus Tus. Cały Twój, Panie. Cały jestem Twój, Mario. No, i pokazał nam drogę, którą musimy chodzić. No, pytanie. Dlaczego jeszcze wszyscy nie jesteśmy zawierzeni na taki sposób, żeby się oddać całkowicie? Żeby być jesteśmy. No, dlatego zaprasza. No, Kościół, święty Jan Paweł II. No, Matka Boża zaprasza. No, żyjemy w takich czasach. No, musimy kochać Boga. No, kochać Boga całą swoją istotą. Wszystko, żeby cała nasza, każda nasza komórka, naszego ciała, naszego ducha i duszy, żeby kochały Boga. Więc dziękuję jeszcze raz na waszych modlitwach. Niech wam Pan Bóg stokrotnie, no, pobłogosławi i, no, do kolejnego razu. Szczęść Boże.

0: Do Boga naszego Ojca przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej zanieśmy ufne prośby.
1: Za pasterzy Kościoła, papieża Leona, biskupa Andrzeja, arcybiskupa seniora, biskupów pomocniczych, niech świadectwo ich ofiarnego życia pomaga wielu ludziom odnajdywać drogę do zbawienia. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za ludzi w podeszłym wieku, samotnych, chorych, opuszczonych, cierpiących i bezrobotnych, aby zaufali Bożemu miłosierdziu i otrzymali od ludzi potrzebną pomoc. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za pielgrzymów przybywających do naszego sanktuarium oraz łączących się z nami przez radio RDN i transmisję internetową. Niech spotkanie z Matką napełni ich serca pokojem i nadzieją. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za czcicieli Matki Bożej Bolesnej, aby ich zaangażowanie pociągało innych do aktywnego włączenia się w życie Kościoła. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za dusze w czyściu cierpiące, zmarłych polecających się w tej Eucharystii, aby modlitwa Kościoła wyjednała im wieczną radość w niebie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za naszą wspólnotę modlitewną, aby Maryja wyprosiła nam wierność Chrystusowi i Kościołowi w trudnościach i przeciwnościach życiowych. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Panie nasz Boże, niech nas wspomaga wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny, którą hojnie obdarzyłeś Twoimi darami, abyśmy wolni od wszelkich niebezpieczeństw mogli się radować Twoim pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, Twój Syn dał nam za Matkę Najświętszą Marię Pannę,

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Marii, zawsze Dziewicy. Gdy Maria stała pod krzyżem w czasie męki i śmierci swojego Syna, spełniła się przypowiednia Symeona. Miecz boleści przeniknął jej duszę. Ty jednak przemieniłeś jej cierpienie w radość i połączyłeś ją z Chrystusem w wiekuistej chwale. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, który był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale.
0: Wspominając, Boże, zbawczo mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
2: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami, ze świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
3: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługa, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, jego biskupów pomocniczych, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez

0: pouczeń przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, jestem w domu,
0: abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się. Przyjąwszy sakrament wiecznego odkupienia, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy, wspominając ból cierpienia Najświętszej Maryi Panny, dopełniali cierpienia Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Siostry i bracia, tą Eucharystią kończymy tydzień Maryjny w katedrze. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji, sprawnego przebiegu. Dziękuję służbie liturgicznej ołtarza, dziewczęcej służbie maryjnej, kapłanom, siostrom, zakonnym, rycerzom Kolumba, wszystkim wspólnotom zaangażowanym w liturgię, ale przede wszystkim też dziękuję Wam, siostry i bracia, którzy uczestniczyliście przez te 7 dni w różnych nabożeństwach, tak tu w katedrze, jak i też łącząc się z nami za pośrednictwem transmisji naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Na końcu, ale też bardzo serdecznie dziękuję ojcu Nikoli za głoszone słowo przez cały ten tydzień od odpustu w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny aż dzisiaj. Jeszcze ojciec poprowadzi rozważania przed 7 boleściami Matki Bożej w ramach procesji, która odbędzie się bezpośrednio po tej mszy świętej, ale już teraz serdecznie ojcu, myślę, że w imieniu wielu z Was wszystkich dziękuję. Tym bardziej, że sam otrzymywałem te informacje z takim podziękowaniem, że dobrze, że ojciec jest wśród nas i głosi to słowo. Ojcze, dziękujemy za to słowo płynące z serca, potwierdzone też i takim świadectwem życia, taką ufną modlitwą. Często ojca można było przed Najświętszym Sakramentem, czy wieczorami, czy w ciągu dnia spotkać. To pewnie wtedy też otwierał się też na działanie Ducha Świętego, aby ta łaska, którą on otrzymuje, mogła skutecznie też zaowocować w naszym życiu. I proszę, abyś przyjął od nas obraz Matki Bożej Bolesnej, tutaj czczonej w tym sanktuarium katedralnym. Do tego obrazu dołączamy 7 róż, jakoś taki symbol tych 7 boleści Maryi, które jakoś tak były w centrum też tego przeżywania tygodnia maryjnego. Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać.
2: Bardzo, bardzo dziękuję.
3: Błogosławieństwa Boże, błogosławieństwa Bożego ludzkiej wdzięczności i życzliwości też życzymy dobrego zdrowia.
2: Bóg zapłać.
4: Burze mają kolce?
1: Teraz prosimy ojca Nikolę o błogosławieństwo. Po błogosławieństwie wyruszymy w procesji maryjnej ulicami Starówki. Wyjdziemy przez plac katedralny, rynek, ulicą Wekslarską, bramą Pilzneńską, Wałową i ulicą Katedralną. Powrócimy tutaj do katedry. Zapraszam te osoby, które mają róże, aby wzięły je ze sobą, aby później już na zakończenie, jeżeli taka będzie ich pragnienie, złożyły jako dar przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej.
0: Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn,

Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącze. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy zaraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzą bracia rycerze z zakonu świętego Jana Pawła II z chorągwi pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Nawojowej.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozważając tajemnice bolesne, módlmy się za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o pokój na świecie i odrodzenie życia chrześcijańskiego w naszej Ojczyźnie. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząd pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Z Ewangelii świętego Łukasza. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Pomimo że doznaje niezmiernej trwogi, Chrystus nie ucieka przed swoją godziną. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Pragnie, ażeby uczniowie mu towarzyszyli, a jednak doświadcza samotności i opuszczenia. Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Tylko Jan pozostanie pod krzyżem, tuż obok Maryi i pobożnych niewiast. Agonia w Ogrójcu była wprowadzeniem do wielkopiątkowej agonii na krzyżu. Godzina święta, godzina odkupienia świata. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wydarzenia wielkopiątkowe wprowadzają taką zasadniczą zmianę w cały tok objawienia sił miłości i miłosierdzia w mesjańskim posłannictwie Chrystusa, że Ten, który przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając, lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości, sam oto zdaje się najbardziej zasługiwać na miłosierdzie i wzywać do miłosierdzia wówczas, gdy jest pojmany, wyszydzony, skazany, ubiczowany, ukoronowany cierniem, gdy zostaje przybity do krzyża i na nim w straszliwych męczarniach oddaje ducha. W szczególny sposób wówczas zasługuje na miłosierdzie i nie doznaje go od ludzi, którym dobrze czynił, a nawet najbliżsi nie potrafią go osłonić i wyrwać z rąk prześladowców. Na tym końcowym etapie mesjańskiego posłannictwa spełniają się na Chrystusie słowa proroków, a nade wszystko Izajasza, wypowiedziane o słudze Jahwe, w którego ranach jest nasze zdrowie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami

0: łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Marka. Ubrali Go w purpurę i uplótwszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać. Witaj, Królu Żydowski, Bóg Przedwieczny, Ojciec, Syn i Duch Święty, przyjął sprawę człowieka, odwieczną i ostateczną, od Chrystusa, który dał świadectwo prawdzie, od Chrystusa skazanego jako bluźnierca i jako uzurpator. Od Chrystusa ukrzyżowanego, cierniem ukoronowanego, Bóg przejął sprawę człowieka wczoraj i dziś i na wieki. Oto słowa apostoła Pawła. Dlatego też Bóg wywyższył go nade wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Tak, Jezus Chrystus jest Panem przyszłego wieku. On daje nam nadzieję, w Nim nadzieja nasza pełna jest nieśmiertelności i w tymże Chrystusie inicjuje ją na nowo. I dlatego dziś z ufnością i nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo,

0: paski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa z Ewangelii świętego Jana, a On sam, dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, po hebrajsku nazywa się Golgota. Droga Kościoła nie jest drogą łatwą. Możemy przyrównać ją do drogi krzyżowej Chrystusa. Nie trwa ona jednak kilka godzin, trwa wieki, napisał teolog prawosławny Paweł Ewdokimow. Tam, gdzie wzmagają się podziały pośród uczniów Chrystusa, ranione jest Jego mistyczne ciało. Pojawiają się kolejne stacje bolesne na dziejowej drodze Kościoła. A przecież Chrystus założył jeden, jedyny Kościół i pragnie, aby takim był na zawsze. Musimy więc wszyscy, stojąc u bram nowego okresu dziejów, uczynić rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące podziały. Musimy przyznać się do popełnionych win i wybaczyć je sobie nawzajem. Otrzymaliśmy wszakże nowe przykazanie, przykazanie miłości wzajemnej, która ma swe źródło w miłości Chrystusa. Święty Paweł przynagla nas do tej miłości w słowach: Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze. Bądźcie więc naśladowcami i postępujcie drogą miłości. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica piąta, ukrzyżowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Łukasza. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. O czym mówi do nas ów krzyż Chrystusa? Ostatnie poniekąd słowo Jego mesjańskiego orędzia i posłannictwa. Poprzez całe mesjańskie świadectwo człowieka, Syna, który na nim poniósł śmierć, mówi i nie przestaje mówić o Bogu, Ojcu, który jest bezwzględnie wierny swojej odwiecznej miłości do człowieka. O Bogu, który tak umiłował świat, a więc człowieka w świecie, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy zobaczyć Ojca. To znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawienia się i realizacji wobec rzeczywistości zła, który jest w świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę
3: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
4: Maryjo, Matko naszej nadziei, dziękujemy Ci, że mogliśmy trwać teraz na modlitwie za wstawiennictwem wielkiego świętego Jana Pawła II, który tak bardzo kochał tę przepiękną rozmowę z Bogiem. Ufamy, że nasze serca wznoszone do Ciebie w czasie tej modlitwy jeszcze bardziej umocnią nas na drodze szukania nadziei w naszej codzienności.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
4: Modlitwę prowadzili rycerze zakonu świętego Jana Pawła II, chorągwi nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej. Wiwat Jezus! Amen.

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
2: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
3: Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: Witamy w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj będziemy wędrować przez 23 rozdział Księgi Kapłańskiej. Proszę ojca, czy ten rozdział można nazwać swoistym kalendarzem świąt żydowskich?
4: Nawet takim kalendarzem z objaśnieniami. Jeszcze pewnie spora część z nas, myślę tutaj o takiej szerokiej grupie, przede wszystkim Państwa słuchaczy, pamiętamy, co to był kalendarz zdzierak i pamiętamy, że ta jedna strona z datą, wschodem i zachodem słońca, imieninami przypadającymi na dany dzień, to była ważna, ale równie ważna była ta druga strona z jakimś tekstem, który czegoś nas uczył, o czymś nam przypominał, na coś nas uwrażliwiał. Więc to jest taki kalendarz, w którym jest też miejsce na takie pouczenia, przypomnienia, objaśnienia.
3: To może przejdźmy właśnie do tej drugiej strony naszego kalendarza. Proszę ojca, popytam o konkretne święta. Trochę dla niektórych będzie przypomnienie, dla niektórych z Państwa może to będzie właśnie odkrycie czegoś nowego. Zacznijmy od szabatu. Dlaczego szabat jest wymieniany jako pierwsze i najważniejsze święto?
4: Bo szabat jest tym obchodem, który obchodzony był najczęściej.
3: Co tydzień.
4: Tak, był jak najbardziej obecny w życiu każdego człowieka, każdej rodziny, większej społeczności. Więc odgrywał ogromną rolę w takim codziennym rytmie tego życia. Nadawał biegowi życia bardzo taki konkretny charakter, konkretny smak. Więc tego szabatu po prostu było dużo w roku. 52 szabaty, a jedna pascha, czyli jedno święto namiotów.
3: No dobrze. No to kolejne święto, które pewnie będzie drogim słuchaczom znane. Święto Paschy, święto Przaśników i wydarzenie historyczne, które to święto upamiętnia.
4: Więc jeśli chodzi o Paschę i Dni Przaśników, to można by to potraktować jak Park Narodowy i Otulinę.
3: Dlatego połączyłam je.
4: Tak, bardzo słusznie. Tym najcenniejszym dobrem to jest oczywiście święto Paschy. Natomiast dni, kiedy spożywa się przaśne chleby, to jest takie rozciągnięcie świętowania Paschy w czasie. Ale to dopiero jak się połączy ze sobą te dwa elementy, to tak wychodzi. Natomiast Pascha, taka o jakiej mowa w 12 rozdziale Księgi Wyjścia, z barankiem w roli głównej, i Dni Przaśników, które są związane przede wszystkim z tym, co urosło na polach, co się udało zebrać i tak dalej, reprezentują jakby dwa różne style życia. Pasterski, wędrowny i osiadły, bo za stadami się chodzi, a przy polu się buduje jakieś miejsce, gdzie można mieszkać, jakąś stałą siedzibę. Więc ten obchód jakby kombinuje ze sobą elementy starej kultury pasterskiej i kultury życia osiadłego.
3: Kolejne wersety 23 rozdziału mówią nam o dniu przebłagania Jom Kippur. Dlaczego ten dzień był określany jako dzień surowego postu i zakazu pracy?
4: Idea główna Jom Kippur to jest oczyszczenie się z grzechów.
3: Też już ojciec o tym jakiś czas
4: była
3: temu.
4: Była o tym mowa, tak, przy okazji tych obmyć rytualnych. A tutaj jakby akcent spoczywa na tym, co musi poprzedzić zewnętrzny wyraz, tak, że już jesteśmy oczyszczeni. I post ma nam pomóc oczyścić ducha. Ma pomóc w tym wewnętrznym procesie, który jest potrzebny, żeby się odwrócić od zła. Nawet od takiego, które nam się przytrafiło bez naszej woli, bez naszego przyzwolenia. Ale jest naruszeniem porządku ustanowionego przez Boga. I to nie jest praktyka, którą można gdzieś tam na marginesie codziennej krzątaniny zrealizować, tylko ten dzień jest poświęcony temu, żeby się wewnętrznie oczyścić. Stąd jest to dzień, kiedy nie wykonuje się innych prac, jak tylko tę wielką pracę duchową, w którą też jest zaangażowane i nasze ciało przez to, że pości, ale sprawa jest na tyle poważna, że trzeba się tylko jej poświęcić, a to powoduje, że inne rzeczy trzeba odłożyć na bok.
3: Kolejne święto. Święto namiotów, Sukot. Może coś ojciec nam o symbolice tego święta powiedzieć?
4: Że tak powiem, tę symbolikę ma na dużym poziomie dosłowności. Przywykliśmy, że jesteśmy jak ślimaki. Nawet jak gdzieś się musimy ruszyć, to mamy skorupkę, w którą możemy się schować. Natomiast święto szałasów, kuczek, namiotów, język polski dorobił się bardzo rozmaitych nazw tego święta, ono miało uświadomić, że nie jesteśmy kimś, kogo chroni ta skorupka, tylko jesteśmy ciągle w drodze pod byle jakim chroniącym nas ledwie przed ulewą i żarem, zadaszeniem. Że jesteśmy wędrowcami, idącymi drogą, na którą Bóg nas powołał. Zostawienie wygody domów, a przejście do obozowiska nomadów, to było coś, co przemawiało do człowieka właśnie takim bardzo konkretnym językiem, ale mu uzmysławiało, kim jest, jakie jest jego miejsce w życiu.
3: I ostatnie ze świąt. Święto trąbek obchodzone pierwszego dnia siódmego miesiąca.
4: To jest jeden z elementów tego świętowania, bo tak jak Pascha, powiedzieliśmy sobie, była rozciągnięta na dni prześników, taki święto szałasów, kuczek, namiotów, to było święto kilkudniowe. I to uroczyste sygnalizowanie, że ten czas się odbywa i kończy w jakimś momencie, to był taki obrzęd jakby objaśniający jeszcze tę zmianę kondycji z osiadłej na wędrowną, która się wiązała ze świętem namiotów. W ogóle jeśli chodzi o święto namiotów, to ono obrosło takimi gadżetami, na przykład lulaw, który jak ktoś nie wie, to gotów go pomylić z naszą palemką, albo lepiej może nasza palemka jakoś tam jest zaaplikowaniem do chrześcijańskiej pobożności, tej takiej wiązanki świątecznej. Więc święto namiotów było takie bogate w obrzędowość.
3: Bardzo dziękuję i proszę o zadanie dla słuchaczy.
4: Drodzy Państwo, święto namiotów w 23 rozdziale Księgi Kapłańskiej pojawia się w dwóch fragmentach, wersety 33 do 36 i 39 do 43. Na co zwraca szczególną uwagę jeden z tych fragmentów, a na czym koncentruje się drugi? Dlaczego są aż dwa?
3: Bardzo dziękuję. Zachęcamy Państwa niezmiennie do wspierania Radia Warszawa. Każdy dar serca jest bardzo ważny. Wszelkie informacje, jak można to uczynić, znajdą Państwo na stronie radia, a to radio gra dla Państwa i w dużej mierze dzięki Państwu. Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
4: i pani Joanna Człapska,
3: czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże!
4: Szczęść Boże!

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się piesza pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Święty Stanisław szybko zrozumiał marność rzeczy tego świata. Dzięki temu może być wzorem również dla naszego spoganiałego świata, powiedział w homilii kardynał Gianfranco Ghirlanda. W przyszłym tygodniu papież uda się do Francji. Będzie to okazja do przebudzenia sumień, uważa przewodniczący episkopatu Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się dziś sztafetowa pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Pątnicy przebyli ponad 1700 kilometrów, idąc po trasie, którą w 1567 roku przebył sam Stanisław, aby wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów. Ostatnią mszę dla pątników odprawił kardynał Gianfranco Ghirlanda. W homilii przypomniał dramatyczne losy młodego Stanisława, a także przykład, jakim jest dla współczesnego świata.
2: Kardynał Ghirlanda zauważył, że pochodzący z zamożnej i wpływowej rodziny Stanisław Kostka w pełni zrozumiał marność rzeczy tego świata. Pogańskie społeczeństwo, w którym dzisiaj żyjemy, nieustannie wystawia nas na pokusę, na wiele sposobów nęcąc tym, co próżne i przemijające. Święty Stanisław uczy nas, że powinniśmy oprzeć się tej pokusie i dochować wierności Bogu, nawet jeśli przyjdzie nam za to zapłacić niezrozumieniem ze strony otoczenia.
1: Na zakończenie Eucharystii pomysłodawca pielgrzymki, ordynariusz płocki biskup Szymon Stółkowski, zapowiedział, że inicjatywa będzie kontynuowana. Kolejna pielgrzymka z Wiednia do Rzymu już za rok.
3: Przede wszystkim mam w sercu radość. Radość, że udało się ten projekt pastoralny zrealizować. Wielu mówiło, że za rok może się uda, ale w tym roku nie damy rady. Daliśmy radę i jestem pod ogromnym wrażeniem entuzjazmu ludzi, którzy się odważyli pójść na tę pielgrzymkę, bo nie wiedzieli, na co się szykują, co wybierają. Droga nie była łatwa, więc to wielka radość i wdzięczność Panu Bogu za to, że udało się to zrealizować.
1: W przyszłym tygodniu Leon XIV uda się do Francji. Entuzjazm, który towarzyszy przygotowaniom do wizyty, świadczy paradoksalnie o wielkim kryzysie duchowym, w jakim znalazła się Francja. Ludzie przeczuwają, że to w Kościele znajduje się odpowiedź na ten kryzys, wskazuje przewodniczący episkopatu kardynał Jean-Marc Aveline. Rozmawiając z tygodnikiem France Catholique, podkreśla, że wizyta papieża jest darem z nieba. Francja potrzebuje przebudzenia sumień.
4: Kardynał Aveline zauważył, że Leon XIV chce lepiej zrozumieć, co dzieje się dziś we Francji. Interesują go w szczególności dwa aspekty. Przede wszystkim dynamizm, jaki pojawił się wraz z napływem tysięcy dorosłych i nastolatków, którzy proszą o chrzest. Papieża niepokoi też jednak los, jaki część klasy politycznej zgotowała katolikom, naruszając ich sumienie po uchwaleniu ustawy o eutanazji oraz wpisaniu aborcji do konstytucji. Leon XIV zadaje sobie pytanie, skąd Francuzi będą czerpać siłę, by temu wszystkiemu podołać.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo Królowo Polski, Jasnogórska Pocieszycielko nasza, w dniu, w którym Kościół wspomina Cię jako Matkę Bolesną, przychodzimy jak co wieczór, by być blisko Ciebie. Chcemy trwać przy Tobie, jak Ty trwałaś pod krzyżem Syna. Patrzymy w Twe oblicze, kontemplując blizny, które szczególnie dziś uświadamiają nam, że patrzymy na Matkę, która zna łzy, ból ludzkiego serca, lęk o najbliższych i ciężar doświadczeń, których często nie potrafimy zrozumieć. Patrzysz na Jezusa, na Jego umęczone ciało, a my patrzymy razem z Tobą. Łatwo być współczującym obserwatorem, myśląc, że to było dawno, że to inni ludzie zaprowadzili Jezusa na Golgotę. Maryjo, Ty przypominasz nam, że ten krzyż dotyczy także nas, bo nasze grzechy są częścią Jego historii. Twój ból nie jest więc tylko współcierpieniem Matki konającego na krzyżu Syna. W Jego męce widzisz też rany, jakie grzech zadaje wszystkim Twoim dzieciom. Jesteś pod krzyżem tych, którzy się pogubili i tych, co doświadczają zła, którego sami nie wybrali. Widzisz nasze poranione rodziny, małżonków, którzy w codziennym biegu upadają pod ciężarem egoizmu, nałogów, braku cierpliwości, raniących słów i cichych dni, niszczących ich świętą jedność. Dzieci, które potrzebują miłości i obecności rodziców, a których dzieciństwo naznaczone jest często sieroctwem społecznym i błędami dorosłych. Młodzież, dorastającą w świecie internetu i mediów społecznościowych, zagubioną w świecie pozornych wartości, zmagającą się z hejtem, presją i pytaniami o własną wartość. Osoby starsze, borykające się z chorobami, niedostatkiem, opuszczeniem i poczuciem, że stają się niepotrzebne, a nawet zbędne. Widzisz nasze rodziny zakonne i kapłanów, którzy w swojej codziennej posłudze przeżywają kryzys powołania, samotność, wyobcowanie i ludzką słabość. Widzisz Polskę podzieloną słowami, która tak bardzo potrzebuje pokoju, jedności i odnowy moralnej w obliczu współczesnych zagubień. Matko, o spojrzeniu, które zna więcej łez niż słów. Ty nie tylko widzisz nasze rany, ale starasz się je opatrzyć i uchronić przed kolejnym upadkiem. Sama tak wiele wycierpiałaś, a jednak do końca pozostałaś wierna, nawet wtedy, kiedy wszystko wydawało się przegraną, a ludzie oczy widziały tylko śmierć, a ludzkie oczy widziały tylko śmierć. Ty jedna wierzyłaś, że Bóg jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Uproś nam, Maryjo, umiejętność patrzenia na krzyż w perspektywie wieczności. Ucz nas wiary, która nie domaga się odpowiedzi, miłości mimo zranień oraz pewności, że najcięższy nawet upadek nie jest jeszcze końcem drogi. Nie prosimy Cię dziś o życie bez krzyża, ale o to, byśmy pod tym krzyżem nie utracili Boga, by żadna z naszych łez nie upadła na ziemię bez sensu. Jesteśmy świadomi tego, że jak w każdej szkole, także w Twojej, nie wystarczy sama obecność. Potrzebne jest jeszcze zaangażowanie i pilność w odrabianiu lekcji. Wypowiadane przez nas apelowe jestem, pamiętam, czuwam, musi mieć swój dalszy ciąg w codzienności. Przy stole, kiedy trzeba rozmawiać, w małżeństwie, kiedy trzeba przebaczyć, w wychowaniu dziecka, kiedy trzeba postawić granice, wobec starszych, kiedy trzeba znaleźć czas, wobec ojczyzny, kiedy łatwiej narzekać, niż wziąć odpowiedzialność za to, co naprawdę możemy zmienić. Apelowe wyznanie obecności to przyjęcie odpowiedzialności za nasze słowa, wybory i decyzje, za dobro, które czynimy i za to, którego zabrakło, za powierzonego nam człowieka i przypadkowych ludzi, obok których zbyt często przychodzimy obojętnie. Matko jasnogórskich ślubów narodu, wobec Ciebie nasi przodkowie zobowiązali się strzec wiary, troszczyć się o polskie rodziny, zerwać z nałogami, żyć w łasce uświęcającej zgodnie z Ewangelią. Nie wiedzieli, jakie próby przyjdą na kolejne pokolenia, ale wiedzieli, że wiara, którą otrzymali, nie może skończyć się na nich. My dzisiaj pragniemy wypełnić ten testament. Nie wyrzekniemy się krzyża, który od wieków jest najświętszym symbolem naszej wiary, choć współczesny świat próbuje zepchnąć go na margines, uciekając od winy i cierpienia, przed którym i tak nie sposób uciec. My nie chcemy go odrzucać, także dlatego, że kiedy brakuje nam sił i odwagi, krzyż Chrystusa przypomina nam, że po Wielkim Piątku przychodzi poranek, po łzach pokój, po nocy światło, a po śmierci życie. A pod krzyżem jest zawsze Matka. W godzinie apelu jasnogórskiego składamy Twoje najlepsze dłonie, Matko i Królowo nasza, osobę papieża Franciszka i jego intencje, Episkopat Polski, prośby i podziękowania zapisane w księdze apelowej, dobrodziejów Jasnej Góry w kraju i za granicą, słuchaczy Radia Maria i Jasna Góra oraz widzów telewizji Trwam, parafię Wójtowice pod wezwaniem Marii Magdaleny w diecezji świdnickiej, którą nawiedzasz w wiernej kopii Twojego wizerunku. Polecamy także pielgrzymów, którzy w tej godzinie tutaj, na tym miejscu modlitwy modlą się razem z nami. Pielgrzymów z Zabrze, Pawłów z diecezji katowickiej, z dekanatu Grunwald z diecezji warmińskiej, pielgrzymów z parafii świętego apostołów Piotra i Pawła w Rusinowie, którzy świętują stulecie swojej parafii z diecezji radomskiej, oraz księży palotynów odprawiających rekolekcje w Dolinie Miłosierdzia. Rozważamy wspólnie bolesną tajemnicę Różańca Świętego, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
1: święć się imię Twoje,
0: przyjdź królestwo Twoje,
1: bądź wola Twoja,

0: zdobyć nas na pokuszenie,
1: ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
11: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków.
11: O mój Jezu, przebacz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Od września w każdy wtorkowy wieczór zapraszam na program Muzyczny Firmament, czyli to i owo o gwiazdach muzyką oprawiony. Krzysztof Borowiec. W dziejach muzyki rozrywkowej niewiele jest postaci tak barwnych, pokomplikowanych, a zarazem tragicznych jak Marvin Gaye. Przystojny, łodzicielski, uwielbiany przez kobiety. Dla przedstawicieli społeczności afroamerykańskiej pozostaje do dziś postacią kultową. Jest też jednym z najważniejszych symboli czarnej kultury. Patrząc na dorobek Marvina Gaye'a, trudno znaleźć drugiego artystę, który z równą wiarygodnością potrafił śpiewać o miłości, pożądaniu, wierze, wojnie, ekologii i ludzkich słabościach. Piosenkarz początkowo marzył o karierze w stylu Franka Sinatry i nie chciał śpiewać rytm and bluesa. Dopiero wytwórnia Motown przekonała go do repertuaru, który uczynił zeń gwiazdę. Zanim został wokalistą, był cenionym perkusistą sesyjnym. Kamieniem milowym w karierze Gaye'a, a także w dziejach wytwórni Motown, stało się nagranie z 1968 roku I Had It Through the Grapevine, co można by przetłumaczyć jako dotarły do mnie pogłoski. Nowatorskie brzmienie, rytmiczna aranżacja i typowy dla Marvina Gaye'a dźwięczny, uwodzicielski wokal sprawiły, że singiel zdobył tytuł najlepiej rozchodzącej się płyty tej firmy. Piosenka została nagrana w 1967 roku, ale szef Motown, Berry Gordy, uznał ją za zbyt mroczną i schował do szuflady. Wcześniej własną wersję nagrali Gladys Knight z zespołem The Pipes i to ona stała się przebojem. Gaye nie mógł się pogodzić z decyzją Gordiego. Dopiero gdy jego wersja znalazła się na albumie In The Groove z 1968 roku i zaczęła zdobywać popularność dzięki stacjom radiowym, Motown zgodziło się wydać ją na singlu. Utwór stał się wkrótce największym przebojem w historii wytwórni i pierwszym amerykańskim numerem jeden Marvina Gaye'a. Sam artysta miał później żartować, że przez długi czas był jedyną osobą w wytwórni przekonaną o wartości tego nagrania. Oto I Had It Through the Grapevine.

0: Jednym z najpiękniejszych rozdziałów kariery Marvina Gaye'a była współpraca z Tammi Terrell. Ich duety w piosenkach takich jak Ain't No Mountain High Enough, Your Precious Love czy You Are All I Need To Get By należą do klasyków muzyki soul. Publiczność była przekonana, że Tammi i Marvina łączy romans. W rzeczywistości ich relacja była bardziej przyjaźnią i niezwykłym artystycznym porozumieniem. W 1967 roku podczas koncertu w Virginii doszło do dramatycznego wydarzenia. Na scenie Tammi Terrell nagle zasłabła i osunęła się w ramiona Marvina. Okazało się, że cierpi na nowotwór mózgu. Jej śmierć w 1970 roku głęboko załamała artystę i była jednym z wydarzeń, które wpłynęły na powstanie późniejszego albumu What's Going On. Historia tytułowego utworu jest dość niezwykła. Inspiracją była relacja członka zespołu Four Tops Obiego Bensona, który był świadkiem brutalnych starć policji z uczestnikami demonstracji przeciw wojnie w Wietnamie. Marvin dopisał własne doświadczenia związane z wojennymi przeżyciami swojego brata Frankiego oraz napiętą sytuacją społeczną w Ameryce. Szef Motown, Berry Gordy, był przerażony. Uważał, że publiczność oczekuje od Marvina piosenek o miłości, a nie komentarzy społecznych. Odmówił wydania singla. Wtedy Gaye postawił ultimatum. Albo piosenka zostanie wydana, albo więcej nie nagra dla Motown. Wytwórnia ustąpiła. Singiel okazał się błyskawicznym sukcesem, a album What's Going On zmienił historię muzyki soul i otworzył drogę do większej artystycznej swobody również dla takich twórców jak Stevie Wonder. I jeszcze coś. Podczas nagrywania What's Going On, Gaye po raz pierwszy w Motown szeroko wykorzystał wielościeżkowe nakładanie własnych wokali. Początkowo było to efektem przypadkowego błędu technika, ale artyście spodobał się efekt dialogu z samym sobą i pozostawił go w finałowej wersji. Oto What's Going On.
1: Hey, what's up, man?
2: Brother, what's up?
1: This is a good recording, man.
2: Yeah, brother,
1: I can dig it.

Na początku lat 80. Marvin przeżywał poważny kryzys. Zmagał się z uzależnieniem, problemami finansowymi i konfliktami z wytwórnią Motown. Pojechał do Belgii, gdzie próbował odzyskać równowagę. Tam właśnie powstał utwór Sexual Healing. Utwór dotarł do czołówki list przebojów na całym świecie i przyniósł mu 2 nagrody Grammy. Wydany na singlu, promował nagrany w 1982 roku album Midnight Love. Wydawnictwo to, stworzone pod skrzydłami wytwórni Columbia, przyniosło nowe brzmienia i instrumenty, które odmłodziły i dodały nowych muzycznych sił gejowi. Sukces i wielka sława, jaką artysta zdobył po wydaniu Midnight Love, skłoniły go do jeszcze większego uzależnienia od kokainy. Wkrótce powrócił do Stanów Zjednoczonych, a przeprowadzając się do swoich rodziców, miał nadzieję, że uda mu się odzyskać równowagę psychiczną. Tak się jednak nie stało. Problemy z narkotykami pogorszyły jego i tak napięte relacje z ojcem, któremu wielokrotnie odgrażał się, że popełni samobójstwo. 1 kwietnia 1984 roku, na dzień przed 45. urodzinami, piosenkarz wdał się w bójkę z ojcem. Ten wyjął z szuflady pistolet i pociągnął za spust. Artysta został raniony w klatkę piersiową, a rana postrzałowa była tak wielka, że uszkodziła wątrobę, płuco i serce. Marvin Gaye zmarł w drodze do szpitala. Na koniec jeszcze słów kilka o utworze Sexual Healing. Legenda głosi, że inspiracją do napisania utworu była rozmowa z przyjacielem, który namawiał go, by zamiast szukać ukojenia w używkach, spróbował odnaleźć je w relacjach z ludźmi i w samej muzyce. Sexual Healing, jak większość piosenek Gaye'a, stanowi dziś nie tylko jedną z kart historii muzyki, ale także kart historii człowieka, który przez całe życie próbował pogodzić ogromną wrażliwość z ciężarem własnej sławy.

od września. W każdy wtorkowy wieczór zapraszam na program Muzyczny Firmament, czyli to i owo o gwiazdach muzyką oprawione. Krzysztof Borowiec.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
4: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynamy folkową listę przebojów przy mikrofonie Andrzej Zarych. W naszym programie gramy cały czas utwory, które przed wakacjami były w zestawieniu do głosowania. Teraz będziemy zmieniali nieco zasady, ale przypominamy część z tych piosenek, które w zestawieniu były, bo to ponad 100

Cały czas słuchacie Państwo folkowej listy przebojów. Cały czas jeszcze głosowanie nie ruszyło, ale myślę, że bardzo chętnie Państwo słuchacie. A może nawet niektórzy śpiewają. Proszę bardzo, teraz będą Siedlecanie. Jak ją se zaśpiewam? Może ktoś zaśpiewa. Później Starowierski Chyr. Powiedz mi, dziewczyno. No i Mało Lipnicanie. Kotecka. Starowiejski Chyr to dostał nawet ostatnią nagrodę w Zakopanem, czego im serdecznie gratuluję. Gramy.

Będzie teraz po Piwniczańsku, kapela Kuźnicka, wina nalej. Później przenosimy się do Podegrodzia, będą podegrodzcy chłopcy, czemu ty dziewczę? No właśnie, chłopaki mają dylemat. No a później Lipnica Wielka, czyli Pogórze, grupa Górzanie, ja jestem Lipniczanin.

posłuchamy teraz grupy Lachy, która niedawno miała jubileusz. Gratuluję im serdecznie. Żałuję, że nie mogłem być, no ale nie da się być w dwóch miejscach naraz. Lachy, najpierw Nie ciesy mnie puzek, później Bochnianie, nie mam nic, a na koniec kapela z Niebelca, to będzie polka pod tytułem Na środku.

powoli kończymy dzisiejszą folkową, bo zagramy najpierw grupę Heja Hola pod Zielonym Dębem, a później Firefolk Góra się z górą. Ja życzę Państwu dobrej niedzieli, dobrego tygodnia, no a w przyszłym tygodniu myślę, że już ruszymy z nową wersją głosowania. Do usłyszenia wszystkim, mówi Andrzej Sarych.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.